0: Zbliża się godzina 6.
1: Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
2: Jarosław Wydra, zapraszam. Kolejne prace archeologiczne i badawcze przeprowadzono w Lesie Białuckim. Naukowcy poszukują tam szczątków ofiar niemieckiego obozu KL-Soldau oraz dowodów zbrodni popełnionych w czasie II wojny światowej. Badania prowadzi zespół Katedry Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Niemieccy okupanci zamordowali w tym miejscu tysiące ludzi, a następnie próbowali zatrzeć ślady zbrodni, mówi kierownik Katedry Medycyny Sądowej. Profesor Andrzej Ossowski.
3: Kolejne badania rzucają nowe światło. Dzięki tym badaniom wiemy coraz więcej na temat tej zbrodni, na temat zbrodni popełnionej przez Niemców, ale też nie tylko na temat samej zbrodni, bo też wiemy coraz więcej, w jaki sposób próbowano zatrzeć ślady tej zbrodni, jak było to świetnie zorganizowane i wręcz w taki przemysłowy sposób. Ekshumowano ciała ofiar, a następnie je spalono i zmielono, aby zatrzeć wszelkie ślady tego, co się stało parę lat wcześniej.
2: Prace w Lesie Białuckim prowadzone są od 2019 roku. 3 lata później odkryto 2 masowe groby, w których znajdowało się blisko 17 ton ludzkich prochów i szczątków. Według ustaleń należały one do co najmniej 8 tysięcy osób. Odnajdywane szczątki i przedmioty są dokumentowane i zabezpieczane. Materiał kostny trafia do badań antropologicznych i genetycznych. Współczesne metody badawcze pozwalają dziś ujawniać skalę zbrodni i podejmować próby identyfikacji ofiar, mówi profesor Andrzej Ossowski.
3: W tych miejscach, w których pracowaliśmy w Lesie Białuty, to mówimy o kilku tysiącach osób. To są oczywiście dane szacunkowe, ponieważ podczas akcji 1005 próbowano zatrzeć ślady tych zbrodni, usunąć wszelkie pozostałości i zrobiono to bardzo dokładnie. Natomiast dzisiaj, dysponując współczesną technologią, analizując wielkość grobów, jesteśmy w stanie oczywiście w jakiś sposób szacować.
2: Wyniki prac mają również pomóc w przygotowaniu powstającego cmentarza wojennego w Lesie Białuckim. Mława otrzymała 5 milionów złotych na inwestycje w centrum miasta. Pieniądze zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku przy ulicy Narutowicza oraz prace w Parku Miejskim i na ulicy 1 Maja. W parku odnowione zostaną alejki, pojawi się nowe oświetlenie, odnowione będą również ogrodzenia i fontanny. Po zakończeniu prac park ma przede wszystkim wyglądać estetycznie, mówi burmistrz Mławy Piotr Jankowski.
4: Na pewno będzie ładny, na pewno będzie nam się podobał, będzie ładnie, będzie widno, a będzie przede wszystkim bezpiecznie, tak? No bo będą lampy, będą kamery, także mam nadzieję, że tą część miasta troszeczkę odnowimy.
2: Zmiany obejmą również ulice w sąsiedztwie parku. Na ulicy 1 Maja wymienione zostaną chodniki i nawierzchnia asfaltowa. Prace obejmą też budynek przy ulicy Narutowicza. Na realizację całego projektu miasto ma sporo czasu, dlatego prace nie będą prowadzone w pośpiechu, zapowiada burmistrz.
4: Fajnie, tu mamy dużo czasu. Mamy czas na rozliczenie tego dofinansowania aż do połowy 2028 roku. Także na spokojnie zrobimy sobie dokumentację i zaczniemy remont placu 1 Maja.
2: Wszystkie inwestycje objęte projektem mają zakończyć się w 2028 roku. Pozostajemy w Mławie, gdzie powstanie nowy magazyn na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Miasto podpisało umowę z wojewodą mazowieckim na dofinansowanie inwestycji. Budynek będzie służył m.in. podczas sytuacji kryzysowych, katastrof, gwałtownych zjawisk pogodowych, a także w czasie wojny. Magazyn powstanie przy ulicy Płockiej, wskazuje burmistrz Mławy Piotr Jankowski.
4: To jest taka działka za oczyszczalnią ścieków. Tam będzie magazyn, który będzie służył właśnie do tych celów związanych z obronnością cywilną, magazyn, który będzie służył do przechowywania wszystkich rzeczy, materiałów, które będą związane z zarządzaniem kryzysowym.
2: W magazynie znajdzie się sprzęt i wyposażenie potrzebne do realizacji zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną.
4: Agregaty, choćby łóżka, choćby magazyn, gdzie może w razie jakiegoś zagrożenia czy w razie potrzeby zarządzania kryzysowego będziemy mieli miejsce, gdzie zgromadzić zapasy wody, gdzie zgromadzić żywność. Do różnych celów ten magazyn będzie nam służył. Tak naprawdę miasto Mława nie posiada takiego magazynu, gdzie na co dzień możemy składać rzeczy, które są tak naprawdę potrzebne naszym mieszkańcom.
2: Budowa będzie kosztowała prawie 4 miliony złotych. Ponad 3 miliony złotych Mława otrzyma z budżetu państwa. Pieniądze pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Hala sportowa przy szkole podstawowej w Szczutowie zostanie zmodernizowana. Gmina podpisała już umowę na realizację inwestycji. Prace mają poprawić warunki do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Obiekt służy również lokalnej społeczności. Na modernizację hali gmina Szczutowo pozyskała 400 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego. Pieniądze przyznano w ramach mazowieckiego programu rozwoju bazy sportowej. W Lutocinie powstanie nowe boisko do piłki nożnej. Gmina podpisała umowę z wykonawcą inwestycji. Boisko będzie miało nawierzchnię z naturalnej trawy oraz system nawadniania. Zamontowane zostaną bramki, piłkochwyty oraz ławki lub wiaty dla zawodników rezerwowych. Wykonane będą również przyłącza wodociągowe i energetyczne. Inwestycja będzie kosztowała prawie 700 tysięcy złotych. 300 tysięcy złotych gmina otrzymała z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Boisko ma być gotowe do końca listopada. Ulica Bony na Ciechanowskim Podzamczu zostanie wyremontowana jeszcze w tym roku. Miasto wykorzysta na ten cel oszczędności, które zostały po przetargach na modernizację dwóch innych ulic. Remont obejmie całą ulicę Bony od skrzyżowania z Parkową do ronda Meudon. Stary asfalt zostanie zastąpiony nową nawierzchnią. Powstaną również nowe chodniki i zjazdy do Posesji. Inwestycja będzie częścią większego zadania obejmującego także ulicę Księcia Janusza Mazowieckiego i Michała Wołodyjowskiego. Na modernizację wszystkich trzech dróg Ciechanów pozyskał 1,5 miliona złotych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Przetarg dotyczący ulicy Bony jest na końcowym etapie. Prace mają rozpocząć się jesienią i zakończyć jeszcze w tym roku. Modernizacje dwóch pozostałych ulic potrwają dłużej. Księcia Janusza Mazowieckiego ma być gotowa do końca maja, a Wołodyjowskiego do sierpnia przyszłego roku. Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Tuczki-Koszelewy. Odbiory zostały już przeprowadzone, a w środę odbyło się oficjalne otwarcie trasy. To ważna droga dla mieszkańców tej części powiatu, mówi starosta działdowski Paweł Cieśliński.
0: Bardzo ruchliwa droga, bo jest to droga z Płośnicy w kierunku do Rybna, miejscowości Szczupliny Dąbrówno, czyli taka, można powiedzieć, przelotowa, więc bardzo ruchliwa, ale również i poprawa bezpieczeństwa chodników w miejscowości Koszelewy, odwodnienia i wszystkie związane elementy całej tej infrastruktury.
2: W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię oraz chodnik z kostki brukowej. Przebudowa ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo kierowców i pieszych, zaznacza Paweł Cieśliński.
0: Myślę, że poprawią bardzo bezpieczeństwo i oczywiście jakość poruszania się, podróżowania tą drogą. Naprawdę udało nam się to zrealizować bez większych problemów. Firma wykonawcza jest firma znana na naszym rynku, od wielu lat współpracujemy. Naprawdę bardzo dobrze wykonane zadanie.
2: Wartość pracy wyniosła ponad 3 600 000 złotych, ponad 2,5 miliona złotych pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kolejny fragment zabytkowego kościoła w Jerzewie zostanie odrestaurowany. Parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja otrzymała 50 tysięcy złotych dofinansowania na konserwację jednej ze ścian świątyni. Prace przy kościele prowadzone są etapami. W poprzednich latach odnowiono już ścianę frontową od strony głównego wejścia. Parafia ma też przygotowaną dokumentację konserwatorską dotyczącą pozostałych ścian. Wójt gminy Zawidz, Kamil Różański, liczy, że w najbliższych latach uda się odnowić całą świątynię i deklaruje dalszą pomoc samorządu.
5: Mamy nadzieję, że kolejne ściany również uda się w jak najszybszym czasie wykonać. Mam taki pomysł, żeby z Państwem radnych też jako gmina udzielić dotacji, aby ten kościół już w całości mógł być wykonany i cieszyć oko, bo naprawdę jest to piękny zabytek, jeśli chodzi o naszą tutaj gminę i parafię w Jerzewie.
2: Kościół jest jednym z najważniejszych zabytków Jerzewa. Sama miejscowość i parafia ma długą historię, podkreśla wójt.
5: Historycznie też warto zauważyć, że w parafii w Jerzewie zatrzymał się Władysław Jagiełło, podążając na Grunwald, także też tutaj historycznie ta miejscowość jest tak gdzieś zapisana. No a sam kościół potrzebuje dużych prac, jeśli chodzi o odnowienie właśnie tych ścian zewnętrznych, ale także no, tutaj i mnie trochę martwi pewnie księdza proboszcza i parafian też stan dachu tego kościoła.
2: Na renowacji elewacji potrzeby się jednak nie kończą. W złym stanie jest również dach kościoła. Parafia i samorząd będą musiały szukać kolejnych środków, tym razem na jego remont. A jeżeli jesteśmy przy remoncie, to kończy się ten w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. Tam prace były prowadzone w łazienkach. Dziewcząt i chłopców na pierwszym piętrze oraz chłopców na parterze w nowej części szkoły. Wymieniono płytki, sanitariaty, umywalki, drzwi, grzejniki i oświetlenie. Przebudowana została również instalacja wodno-kanalizacyjna, zamontowano nowe kabiny i lustra. Remont kosztował ponad 300 tysięcy złotych. Powiat mławski otrzymał na ten cel 160 tysięcy złotych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Pozostałą część pokrył z własnych środków. Działdowo kupiło nową koparko-ładowarkę. Maszyna będzie wykorzystywana przez Miejską Służbę Drogową. Sprzęt będzie służył do bieżącego utrzymania miasta. Szczególnie przydatny ma być zimą podczas odśnieżania i udrażnienia dróg. Maszyna ma być wykorzystywana również podczas sytuacji kryzysowych. Zakup kosztował prawie 500 000 złotych. Połowę tej kwoty miasto otrzymało z budżetu państwa. Koparko-ładowarkę kupiono w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Mieszkańcy osiedla Bloki w Ciechanowie będą mogli sami wskazać miejsca, które wymagają zmian. Ratusz organizuje 2 spacery badawcze po tej części miasta. Uczestnicy przejdą wyznaczoną trasą i wspólnie ocenią przestrzeń osiedla. Będzie można zgłosić problemy, potrzeby oraz pomysły, które mogą zostać wykorzystane przy planowaniu kolejnych inwestycji. Spacery odbędą się 1 października o godzinie 14 i 17. Każdy potrwa od 1,5 do 2 godzin. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego wcześniej trzeba się zapisać w Centrum Wsparcia Mieszkańca przy ulicy Wodnej lub telefonicznie. Na osiedlu Bloki trwa już termomodernizacja 8 budynków wielorodzinnych. Miasto pozyskało ponad 50 milionów złotych z funduszy szwajcarskich nie tylko na remonty, ale też działania społeczne dla mieszkańców. Spacery są częścią polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast i mają pomóc w przygotowaniu kolejnych zmian na zabytkowym osiedlu Bloki. Mława przygotowuje się do aktualizacji gminnego programu rewitalizacji. Miasto chce poznać opinie mieszkańców i zaprasza ich na warsztaty oraz także na 2 spacery badawcze. Spotkania odbędą się w czwartek, 8 października o godzinie 11 w Miejskim Domu Kultury rozpocznie się otwarty warsztat. Przedstawione zostaną dotychczasowe efekty programu rewitalizacji, ale będzie można też wskazać miejsca wymagające zmian i zaproponować nowe działania. O godzinie 13 rozpocznie się pierwszy spacer badawczy. Zbiórkę zaplanowano przed Urzędem Miasta. Drugi spacer rozpocznie się o godzinie 15 na osiedlu Krajewo. Uczestnicy spotkają się przy leśnej strefie relaksu. Podczas spacerów mieszkańcy będą mogli pokazać konkretne miejsca, które ich zdaniem wymagają zmian i przedstawić swoje pomysły na ich przyszłe zagospodarowanie. Zebrane opinie mają zostać wykorzystane podczas aktualizacji gminnego programu rewitalizacji Mławy. To jest Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 w Mławie własnoręcznie zbudowały ogród deszczowy. Wcześniej dowiedziały się, czym jest retencja i dlaczego warto zatrzymywać wodę opadową. W zajęciach uczestniczyły 2 grupy przedszkolne, księżyce i motylki oraz uczniowie klasy 7. Był wykład, doświadczenie pokazujące, jak powstaje deszcz, a później część praktyczna. Uczestnicy przygotowali podłoże, kolejne warstwy ziemi i posadzili rośliny. Powstała specjalna donica, która będzie zbierała wodę opadową. Na pełny efekt trzeba poczekać do wiosny, kiedy rośliny się ukorzenią i zaczną rosnąć. To kolejny taki ogród przy mławskich placówkach oświatowych. 3 wcześniej wykonane donice już zagospodarowują deszczówkę spływającą z dachów. Warsztaty są częścią większego projektu retencyjnego realizowanego przez Mławę. Obejmuje on inwestycje związane z gospodarowaniem wodami opadowymi, rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury oraz edukację mieszkańców. Cały projekt jest wart prawie 30 milionów złotych. Ponad 25 milionów złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej. Seniorzy, rodziny oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym skorzystają z nowych zajęć i warsztatów w Działdowie. Miasto pozyskało ponad 184 tysiące złotych na 3 projekty w ramach regionalnych grantów na rewitalizację. Starszy, ale aktywny, skierowany jest do seniorów. Zaplanowano m.in. warsztaty tkackie, stolarskie i pszczelarskie, zajęcia cyfrowe, motywacyjne oraz związane z ekologią i upcyklingiem. Projekt Nowy Start w Zdrową Przyszłość ma wspierać osoby i rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym. W programie znajdą się zajęcia kulinarne, fotograficzne, przyrodnicze i ekologiczne. Zaplanowano również festiwal Mazurskie Specjały. 3 projekt, Włączeni w Społeczność, ma łączyć różne pokolenia. Będą warsztaty teatralne i garncarskie, zajęcia sportowe i motywacyjne, a także spotkanie poświęcone lokalnej gwarze mazurskiej okolic Działdowa. Za realizację projektów odpowiadać będą Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie. Wszystkie działania mają zakończyć się jesienią. 7 wydarzeń dla mieszkańców i 222 nowe drzewa. To główne założenia projektu Korzenie Wspólnoty Żuromińska Sieć Wsparcia. Gmina i miasto Żuromin podpisała umowę na jego realizację. Zaplanowano wydarzenia integracyjne i międzypokoleniowe. Mają w nich uczestniczyć mieszkańcy w różnym wieku, w tym seniorzy i osoby ze szczególnymi potrzebami. Jednym z najbardziej widocznych efektów będzie posadzenie 222 drzew. Mają one stworzyć żywy pomnik i jednocześnie nową wspólną przestrzeń dla mieszkańców. Cały projekt kosztuje 150 tysięcy złotych, 135 tysięcy pochodzi z funduszy europejskich, a wkład własny wynosi 15 tysięcy złotych. Korzenie wspólnoty będą realizowane do 6 listopada. Projekt otrzymał wsparcie w ramach regionalnych grantów na rewitalizację na Mazowszu. Malarstwo, fotografia, taniec, gotowanie, szachy, łucznictwo czy nauka gry na instrumentach. Od 1 października w gminie Rybno ponownie ruszają popołudnia z pasją. Zajęcia przygotowano dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Będą odbywały się od poniedziałku do soboty w kilku miejscowościach na terenie gminy. W programie znalazły się warsztaty szydełkowania, kulinarne, taneczne, fotograficzne, ceramiczne i malarskie. Będzie można również zagrać w gry planszowe i szachy, skorzystać z wirtualnej strzelnicy czy spróbować swoich sił w łucznictwie. Prowadzone będą też zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Warsztaty zaplanowano m.in. w Rybnie, Rumianie, Dębieniu i Hartowcu. Poszczególne zajęcia przeznaczone są dla różnych grup wiekowych. Popołudnia z pasją rozpoczną się 1 października. Szczegółowy harmonogram zajęć wraz z godzinami i miejscami można znaleźć na stronie internetowej Radia 7. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać zadania, które ich zdaniem powinny znaleźć się w przyszłorocznym budżecie powiatu działdowskiego. Wnioski można składać do końca września. Propozycje mogą dotyczyć m.in. kultury, kultury fizycznej i sportu, promocji, ochrony zdrowia oraz innych zadań publicznych. Nabór związany jest z rozpoczęciem prac nad budżetem powiatu na 2027 rok oraz wieloletnią prognozą finansową. Wnioski można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Działdowie przy ulicy Kościuszki 3. Można je również przekazać elektronicznie przez e-doręczenia. Termin mija 30 września. O jego zachowaniu decyduje data wpływu wniosku do starostwa. Samo złożenie propozycji nie oznacza jeszcze przyznania pieniędzy. Zadania wybrane do realizacji zostaną określone w uchwale budżetowej, a ich zlecanie organizacjom pozarządowym będzie odbywało się później w otwartych konkursach ofert. Mieszkańcy Zielunia chcą czystej i dostępnej Wkry. Swoje pomysły i marzenia zapisali na 100 specjalnych pocztówkach, które trafiły do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Akcja była finałem rezydencji animacyjnej realizowanej w Zielunia.

0: romantycznej miłości nad tą rzeką. Popłynęliśmy kajakiem i na podsumowanie powstała wyjątkowa ławka, którą można spotkać w Zieluniu.
1: W działania włączyli się m.in. członkowie koła gospodyń wiejskich, strażacy i miejscowa orkiestra. Wspominano dawne kąpieliska nad Wkrą, ale rozmawiano też o jej obecnym stanie i problemach z dostępem do rzeki. Na podstawie zebranych historii i archiwalnych materiałów powstały pierwsze pocztówki z Zielunia. Podczas dożynek mieszkańcy wpisywali na nich swoje marzenia dotyczące Wkry, mówi Marcin Zalewski.
0: Mamy taką nadzieję i takie marzenie, żeby melioranci, hydrolodzy, instytucja zajmująca się tą rzeką, która też miewa problemy ze swoją ekologią, z czystością, by instytucja nią zarządzająca wzięła pod uwagę potrzeby, marzenia i związki zieluniaków z Wkrą i zadbała o tą rzekę, być może postarała się poprawić jej jakość, a być może utworzyła jakieś miejsce, czy zwiększyła dostępność tej rzeki.
1: Łącznie powstało 100 pocztówek. Wszystkie wysłano do zarządcy rzeki Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pamiątką po projekcie jest również błękitna ławka ustawiona nad Wkrą. Rezydencję zrealizowano w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. Trwa 16. edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Samorząd Województwa Mazowieckiego chce nagrodzić osoby i grupy, które bezinteresownie działają na rzecz innych. Kandydatów można zgłaszać do 30 września. Samorząd Województwa dostrzega bezinteresowne poświęcenie, podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Wspieramy wolontariat, uważamy, że to jest bardzo dobra metoda wychowawcza na przykład, szczególnie dla młodego pokolenia, dla dzieci, dla młodzieży i zresztą oni bardzo angażują się w te różne działania wolontariackie. No oczywiście to też jest pole do działania dla dorosłych.
1: Dzięki konkursowi można nagrodzić wrażliwych ludzi, dodaje marszałek.
2: Jest szereg środowisk, w którym się trudno żyje i wtedy obecność tych wolontariuszy, czy to wobec starszych, czy osób wykluczonych, jest po prostu niezbędna. Ten konkurs to jest tylko takim sposobem na promocję i podziękowanie tym ludziom za ich poświęcenie, ale tak naprawdę największym podziękowaniem jest wdzięczność tych, którym oni pomagają.
1: Nagrody zostaną przyznane m.in. w kategoriach wolontariatu młodzieży, dorosłych i seniorów oraz szkolnych i studenckich kół wolontariatu. Swojego laureata w internetowym głosowaniu wybiorą również mieszkańcy Mazowsza. Jest też kategoria specjalna dla organizacji pozarządowych. Do zgłaszania osób, które angażują się w pomoc innym, zachęca członkini zarządu województwa Anna Brzezińska.
3: Czekamy na zgłoszenie wolontariuszy młodzieży, wolontariat dorosłych, wolontariat seniorów, ale także nagroda dla mieszkańca Mazowsza. To ważne, żebyśmy w naszym programie Mazowieckie Barwy Wolontariatu nagradzali wolontariuszy, ale także liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i na rzecz mieszkańców.
1: Na laureatów czekają nagrody finansowe. Indywidualni wolontariusze mogą otrzymać 3000 zł, grupy oraz koła wolontariatu 4000 zł, a zwycięzca kategorii specjalnej 5000 zł. Do 30 września kandydata mogą zgłosić organizacje, instytucje, wolontariusze oraz osoby korzystające z ich pomocy. Nie można natomiast zgłosić samego siebie. 6 kilometrów, przeszkody i pomoc dla Nikosia z Iłowa Osady. W tę niedzielę nad Zalewem Ruda odbędzie się druga edycja Extreme Survival Race. Trasa poprowadzi wokół zalewu. Na uczestników czekają przeszkody i zadania przygotowane w terenie, mówi koordynatorka wydarzenia Julia Szostek.
4: Jest na niej ustawione 17 przeszkód. Może uda nam się trochę więcej. Zobaczymy, jak tam nam pogoda i cały tutaj teren pozwoli. Jakieś czołganie, bieganie, przeskakiwanie, różne naprawdę rzeczy, więc jeżeli teraz słuchają nas osoby, które są zapisane, proszę zabrać wygodne buty, które mogą się zniszczyć i takie ubrania, które również mogą się zniszczyć.
1: Organizatorzy podkreślają, że nie jest to propozycja wyłącznie dla doświadczonych biegaczy. Trasę przygotowano tak, aby swoich sił mogły spróbować również osoby, które na co dzień nie startują w podobnych zawodach, mówi Julia Szostek.
4: Mogą brać udział w tym biegu wszyscy. Jest bardzo dużo dzieci zapisanych również na ten bieg. To jest przede wszystkim dobra zabawa. To jest jakaś aktywność fizyczna, fajne spędzenie czasu dla nawet całych rodzin z dziećmi, więc nawet jeżeli ktoś danej przeszkody nie zrobi, nic się nie dzieje. Zapraszamy na to wydarzenie wszystkie osoby, nawet takie, które ze sportem nie mają wcale do czynienia, a może chciałyby się na tej trasie sprawdzić.
1: Uczestnicy i kibice będą zbierać pieniądze dla Nikosia z Iłowa Osady. Zaplanowano również licytacje, atrakcje dla dzieci, pokaz motocykli, stoiska kół gospodyń wiejskich i oprawę muzyczną. Extreme Survival Race odbędzie się w tę niedzielę nad Zalewem Ruda, początek o godzinie 12 i zapisy prowadzone są pod numerem telefonu, który można sprawdzić na stronie internetowej Radia 7. Nowa pracownia edukacyjna rozpocznie działalność w Ciechanowie. Od października w kamienicy W18 rusza Media Lab. Będzie można tam uczyć się m.in. programowania,

0: grafiki komputerowej i korzystania ze sztucznej inteligencji. Pracownia została wyposażona w komputery, sprzęt do wirtualnej rozszerzonej rzeczywistości, drukarki 3D, plotery oraz narzędzia do zajęć artystycznych. Na jej utworzenie pozyskano 140 tysięcy złotych z programu Świetlik 2026. Przed południem z Media Labu bezpłatnie będą korzystały zorganizowane grupy z ciechanowskich przedszkoli oraz szkół podstawowych i średnich. Zajęcia będą poświęcone m.in. grafice, programowaniu, tworzeniu gier, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwu i projektowaniu 3D. Bezpłatną ofertę przygotowano również dla seniorów. W piątki będą mogli nauczyć się korzystania z AI, e-usług i dokumentów w chmurze oraz rozpoznawania internetowych oszustw. Po południu i w soboty odbywać się będą płatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zapisy już ruszyły. Welski Park Krajobrazowy ma już 30 lat. Jubileuszowa konferencja odbyła się w Muzeum Pogranicza w Działdowie. Była okazją nie tylko do podsumowania trzech dekad działalności, ale przede wszystkim do rozmowy o przyszłości parku. W spotkaniu uczestniczyli naukowcy, przyrodnicy, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z parkiem. Ważnym tematem był przygotowywany plan ochrony. Dokument ma wyznaczyć kierunki działań na kolejne lata i dać parkowi większe możliwości ochrony przyrody, mówi dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Marcin Modrzewski.
1: Będzie miało narzędzie i ramy do działania wyznaczone przez naukowców, czyli fachowców w danych dziedzinach, bo też musimy powiedzieć sobie otwarcie, że park nie ma tyle kadry, żeby posiadać fachowców w każdej dziedzinie, więc dlatego podpieramy się takimi opiniami i operatami fachowców, które dają nam możliwość racjonalnego działania.
0: Podczas konferencji naukowcy przedstawili wyniki swoich badań. Mówili o ptakach, roślinności, bezkręgowcach oraz ochronie krajobrazu Doliny Welu. Oprócz profesorów z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wykład na temat ptaków żyjących na terenie parku wygłosił ornitolog i radny z Rybna Łukasz Głowacki. Jubileusz był również okazją do postawienia pytania o kolejne 30 lat Welskiego Parku Krajobrazowego, mówi profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Mirosław Grzybowski.
2: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o przyszłość Welskiego Parku Krajobrazowego, nie powinniśmy się niepokoić. Jeżeli uchwalimy plan ochrony dla Welskiego Parku Krajobrazowego, zapisy tego planu ochrony dla Welskiego Parku Krajobrazowego pozwalają zarządzać, gospodarować przestrzenią, ale również chronić walory przyrodnicze, kulturowe, krajobrazowe.
0: Welski Park Krajobrazowy powstał w 1995 roku. Jego działalność koncentruje się na ochronie przyrody i krajobrazu Doliny Welu, ale również na edukacji ekologicznej i współpracy z mieszkańcami oraz samorządami. Kowal, szewc, stolarz, tkacze i plecionkarze wrócili do pracy w Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu. Skansen włączył się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Zwiedzający mogli zobaczyć, jak dawniej powstawały przedmioty potrzebne w wiejskich gospodarstwach. W zabytkowych zagrodach prezentowano m.in. tkactwo, przędzenie na kołowrotku, gręplowanie wełny, rzeźbiarstwo, stolarstwo i plecionkarstwo. Pracowała również kuźnia z żuromina. Były pokazy tradycyjnego szewstwa, wykonywania powrozów oraz szycia ze słomy. Można było też spróbować swoich sił podczas warsztatów tkackich. Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa odbywały się pod hasłem Przyszłość, przeszłość, dziedzictwo w zagrożeniu. W sierpcu wydarzenie było okazją do pokazania umiejętności i zawodów, które przez pokolenia były częścią codziennego życia mazowieckiej wsi. Kolejna duża impreza w Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu odbędzie się 4 października. Będzie to jesień w Skansenie. Uczniowie z 12 szkół podstawowych powiatu żuromińskiego sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności podczas akcji Bezpieczna droga do szkoły. W hali przy liceum ogólnokształcącym w Żurominie odbyła się 22. edycja wydarzenia. Uczestnicy rozwiązywali test ze znajomości przepisów ruchu drogowego, udzielali pierwszej pomocy oraz pokonywali rowerowy tor przeszkód. Wśród uczniów klas 1-3 najlepsza była Maja Czarnecka z zespołu szkół w Syberii. W kategorii klas 4-6 zwyciężył Antoni Radwański ze szkoły podstawowej w Gościszce, a wśród najstarszych uczniów z klas 7 i 8 najlepszy okazał się Kamil Jechalik ze szkoły podstawowej w Łaszewie. Akcję zorganizowało Starostwo Powiatowe w Żurominie wspólnie ze Strażą Pożarną, Policją i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Ciechanowie. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. To był Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. Redakcja@radio7.pl. Jarosław Wydra, życzę miłego dnia, do usłyszenia.
3: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7, w regionie numer 1.

0: Jest godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 27 dzień września. W 1914 roku w Rypinie zostały spalone przez Niemców cerkiew i rosyjskie koszary. W 1920 roku drużynowy pierwszej drużyny harcerskiej w Ciechanowie Mieczysław Kurzypiński został odznaczony osobiście przez wodza naczelnego Józefa Piłsudskiego Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. W 1924 roku powołano Towarzystwo Kolarzy w Mławie. Prezesem został Aleksander Zamojski. W tamtym czasie najlepszym mławskim cyklistą, mistrzem powiatu mławskiego był Konstanty Fonarew. W 1939 roku generał Emil Krukowicz Przedrzymirski został wzięty do niemieckiej niewoli. Wcześniej dowodzona przez niego armia Modlin stoczyła trzydniową bitwę pod Mławą. W 1939 roku Niemcy spalili synagogę w Rypinie. W 1991 roku odbyła się premiera serialu Trzy dni bez wyroku. Rolę Jóźwiaka Józwy, wychowawcy w zakładzie poprawczym, zagrał urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
3: Chcesz mnie wykończyć? Nie tak prędko, Andrus. Tu idzie gra o bardzo wysoką stawkę.
2: W 1998 roku urodzona w Ciechanowie Katarzyna Kownacka zadebiutowała na scenie teatralnej tytułową rolą w spektaklu Halka Spinoza w Teatrze Narodowym w Warszawie. W późniejszych latach związana była także z warszawskimi teatrami Nowym, Montownia, Le Madame oraz Dzień Śmierci Mozarta.
4: Jest sens w takim wspólnym działaniu, bo wydaliście mi taką energię.
2: W 2003 roku spłonął kościół świętego Rocha w Sadykszu w gminie Obryte w powiecie pułtuskim. Po trzech latach został odbudowany. W 2010 roku urodzony w Gołyminie ośrodku Tomasz Nałęcz został doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego.
5: Polski prezydent, myślę, że trudno sobie wyobrazić w ogóle europejskiego przywódcę, który może przyglądać się z trybuny na przykład zielonym ludzikom, które zajęły Krym.
2: W 2014 roku zespół szkół ponadgimnazjalnych imienia majora Henryka Sucharskiego w Przasnyszu został wyróżniony medalem pamiątkowym Promazowia z okazji 90-lecia powstania szkolnictwa zawodowego w Przasnyszu. W 2015 roku odbyła się uroczysta beatyfikacja urodzonej w Cieszkach w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim siostry Klary Ludwiki Szczęsnej.
6: Naszą władzą apostolską zezwalamy, aby odtąd czcigodnej służebnicy Bożej Klarze Ludwice Szczęsnej, dziewicy, przysługiwał tytuł błogosławionej.
2: W 2017 roku odbyła się premiera książki pod tytułem Królowie Życia, Kombi, Skywalker, ONA i Kombi, czyli 40 lat wzlotów i upadków na scenie, będącej artystyczną autobiografią urodzonych w Mławie Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka.
7: Z niej dowiecie się bardzo dużo rzeczy, których o nas na pewno nie wiecie.
2: Urodzili się. W 1844 roku Władysław Wincenty Krasiński, hrabia, prawnik, ekonomista, literat, trzeci ordynat opinogórski. W 1858 roku Michał Kajka, mazurski poeta ludowy, autor poematów, gawęd, liryki religijnej i krajobrazowej oraz pieśni, działacz społeczny i oświatowy, przyczynił się do utrwalenia polskości na Mazurach. Jego utwory cechuje umiłowanie ojczystej ziemi i ludu mazurskiego. W 1913 roku w Łomnej w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim Bolesław Stępniewski, działacz komunistyczny i polityk. W 1953 roku w Makowie Mazowieckim Janusz Gołota, historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowca akademicki i samorządowiec.
8: Tworzy się nowe zasady funkcjonowania i te zasady, jeżeli zostaną dobrze stworzone, one będą później istniały.
2: Zmarli w 1323 roku Mikołaj Afri, biskup chełmiński. W 1612 roku ksiądz Piotr Skarga, jezuita, teolog, pisarz i kaznodzieja, posługiwał w Pułtusku z przerwami od 1571 do 1573 roku.
9: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Za chwilę w Radiu 7 nadamy reportaż przygotowany przez Fundację Głos Ewangelii.
1: Nie daj, bym żył tak jak oni. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. Część druga.
2: Wszyscy razem przyszliście w jednym momencie, czy dziewczynki wy przyszłyście wcześniej?
3: Nie, ja, Patrycja i
4: ja.
3: I
4: nie,
3: ja.
4: To najpierw to tak, Michał pierwszy przyszedł do tego domu, później my, w trójkę,
3: a później Artur, Amela i Wiktoria.
4: I tam inne dwie dziewczynki i ja.
5: Ola, Patrycja i Damian zostały przywiezione z wyniku interwencji. Emocje, to widać było w tych dzieciach, dużo takich emocji, szczególnie w Oli. Ona to tak bardzo, jak opowiadała o tym, co było w domu, to ona po prostu, te emocje to wręcz tak wychodziły z niej. Ta złość, ten gniew, ten żal po prostu, że ich zostawiali całymi nocami, że one były same, że one się bały, że jakiś tam wujek przychodził do nich i bił je. To po prostu, to się z nich tak, szczególnie tak z Oli, bo Damian z Patrycją, Patrycja była bardziej taka zamknięta, gdzieś te emocje tak tłumiła w sobie, niewiele chciała mówić, parę jedynie takich zdań, natomiast najwięcej tutaj Ola była taka, że gdzieś tam to wyrzucała z siebie, że były głodne, że nie miał co jeść, że nie chodziły do szkoły, bo nikt ich nie wysłał.
2: Słuchajcie, a teraz wujek Wojtek opowie wam o takich historiach ze swojego życia, jak się jego życie zaczęło zmieniać.
6: Ja nigdy się nie cieszyłem, jak w domu były pieniądze. Wiecie dlaczego?
3: No bo kupowali ten.
6: Ty wiesz dokładnie, nie?
3: Ja też.
6: U mnie to się zawsze kończyło awanturą, jak były pieniądze w domu. Pamiętam też kiedyś, jak ten pan, który zżył moją mamą, bił moją mamę, wziął buta, takie buty szpilki, wiecie jak wyglądają? Damskie buty. I tak ją bił po głowie. Krew zaczęła lecieć, jak ja to widziałem, to było coś strasznego.
3: Mogę zadzwonić.
5: A wujek nie miał telefonu przecież w tym czasie, no był dzieckiem.
6: Czasami dzwoniłem. Czasami robiłem tak, że udawałem głos męski, bo po drugiej stronie była budka telefoniczna i wtedy wybierałem numer 997, udawałem wtedy głos męski. Mówię tak, dzień dobry, pod tym i pod tym numerem biją się i kłócą i kobieta jest zakrwawiona, szybko przyjedźcie. Odkładałem słuchawki i uciekałem. I później patrzyłem z góry i jedzie policja.
5: Nie, one myślę, że one nie wiedziały, co to znaczy mieć dzieciństwo. A one po prostu teraz są dziećmi. Mogą być po prostu dzieci, nie muszą się martwić. Nie muszą się opiekować swoim rodzeństwem, dbać o, robić sobie samemu, przygotowywać jedzenie, czy zastanawiać się, czy mogą pójść do szkoły, czy nie. Amelka kiedyś jak była, to 7-letnie dziecko, które jest przysłodkim dzieckiem. Ona zawsze próbowała być taka twarda, niczego się nie bać. Ona zawsze mówiła, że ona się niczego nie boi. Ona jest taka... To było takie jakby samoobrona, że ona broniła się przed tymi wszystkimi rzeczami w taki sposób, że próbowała być taka zamknięta i twarda. A teraz po prostu jest takim miękkim, no kochanym po prostu, otwartym. Pani w szkole bardzo ją chwali. Mówi, że jest niesamowitym dzieckiem, że po prostu, że Amelka jest takim kochanym, niesamowitym dzieckiem, jest bardzo koleżeńska, że pani jest bardzo z niej zadowolona, nie? Artur mówi, że on dopiero u nas nauczył się i zaczął na przykład rysować. On nie wiedział, że tak fajnie rysuje, bo lubi rysować. Także gdzieś tam mogą też odkrywać pewne rzeczy, które mogą robić, że są zdolne, że potrafią coś robić, nie?
6: Ja byłem cały czas na ucieczce. Wtedy z domu dziecka, 2 lata, policja mnie nie szukała, dała sobie spokój ze mną. Ja miałem około 15 czy 16 lat wtedy, a ja skończyłem edukację na 5 klasie podstawowej. Odzywało się w moim sercu takie myślenie, co ty będziesz miał po prostu, ty będziesz tak samo żył jak mama z tym konkubentem. Myślę, a może ja pójdę sobie do szkoły podstawowej i powiem, że mnie przyjęli, zobaczymy co zrobią. I ja tak poszedłem z ulicy, pani dyrektor zrobiła ogromne oczy. Ja mówię, że ja się chcę uczyć, że po prostu taka i taka sytuacja. Opowiedziałem, oni mnie przyjęli. Ale wiesz, ja miałem 15 właśnie, czy 16 lat, 5 klasa, to są dzieci, nie? To są 12-latkowie, nie? Ja wchodziłem do klasy w kombojkach, długie włosy, kolczyki. I jak ja wchodziłem do klasy, no to taki, można powiedzieć, dla tych dzieci to taki postrach trochę na tamte czasy. I w szkole tak samo. No i moja wychowawczyni kiedyś powiedziała, że no niestety ja nie będę mógł chodzić do tej szkoły dalej. Między innymi też dlatego, że ja powinienem być w domu dziecka, ale oni mogą mi załatwić taki ośrodek szkolno-wychowawczy, bardzo blisko Wałbrzycha. i na soboty, niedzielę będę mógł przyjeżdżać do domu, ona mi to załatwi. Tak mi powiedziała moja wychowawczyni. Ja przemyślałem to i powiedziałem, że okej, w porządku, chciałbym po prostu skończyć chociaż tą szkołę podstawową, wtedy myślałem tylko o tym, nie?
5: Niech pan zmiata i nie lata.
3: Niech pan zmiata i nie lata i zostawi lepiej mnie, bo ja jestem biegowata, a pan nie. Powiedziała i tym prędzej odleciała, a wieczorem zrobił pralną
6: homorę. Byłem w tym ośrodku, zacząłem się uczyć, była możliwość zrobienia w jednym roku dwie klasy, więc tak zrobiłem. I właśnie w tym ośrodku widziałem właśnie, że są dwie takie panie. U nich było czuć coś takiego, że one nie przychodzą do pracy odbębnić swoje tam 8 godzin i pójść, ale że to były osoby, które są naprawdę nami zainteresowane. I pamiętam taką sytuację właśnie, jak zaczęliśmy rozmawiać z nimi i nagle w rozmowie w którymś momencie padło właśnie hasło Niki Krus opowiada. I mi się teraz przypomniała ta książka, którą ja rok czy półtora temu czytałem. I ja mówię, ale ja znam tą książkę, nie? Macie tą książkę? Tak, mamy. To przynieście mi ją, ja bym ją chciał przeczytać. I wtedy już ją przeczytałem od początku do końca i ona zupełnie inaczej wtedy nam już wpłynęła.
7: Się, że zimna wiosna zamienia się w gorące lato.
6: W tym czasie jeden z moich braci już siedział w więzieniu. Drugi był w poprawczaku. Trzeciemu też groziło tam jakaś kara też pozbawienia wolności. A ja miałem już wtedy 16 czy 17 lat. Też byłem bardzo blisko już tego, żeby trafić do więzienia. Czasami ja chodziłem tam pod areszt śledczy do mojego brata. To oni mi przez te kraty krzyczeli do mnie, że Wojtek, masz kraty w oczach. Wykręć jakiś numer, my ci tutaj łóżko już przygotowaliśmy. Jak oni tak krzyczeli, to człowiek tak rósł, a z drugiej strony w sercu to takie pragnienie, że ja nie chcę tego, a z drugiej strony nie miałem czego innego. Jak przeczytałem właśnie tą książkę, to pomyślałem sobie, że ja bym tak też chciał żyć jak ci ludzie. I oni mnie zabrali na taką konferencję chrześcijańską, gdzie ja zobaczyłem ludzi, którzy byli narkomanami i ich życie zostało wyzwolone, byli alkoholikami, również ich życie zostało wyzwolone. Dla mnie to po prostu było coś niemożliwego. Jak Bóg może coś takiego zrobić? I w moim sercu takie głębokie wołanie gdzieś tam do Boga. Boże, jeżeli jesteś, zmień coś w moim życiu. Boże, pomóż mi w moim życiu.
5: A jaką ostatnią historię czytaliśmy?
3: O owieczkach.
5: O owieczkach.
3: O pasterki.
5: To moja ulubiona historia o owieczkach.
3: Moja też.
5: Mhm. A co jest tam takiego twojego ulubionego w tej historii?
3: Jak owieczek. Że pasterz miał 100 owieczek, jedna mu zginęła. Mhm. I było 90.
4: Ja pamiętam, jak pasterz znalazł owieczkę.
6: Jak ja byłem na tej konferencji, wtedy powiedziałem, że Boże, albo teraz, tutaj, ja oddam ci swoje życie, albo po prostu wrócę do Wałbrzycha i będę robił o wiele gorsze rzeczy. I praktycznie moje życie się zmieniło z dnia na dzień. Wróciłem do domu. Nasze mieszkanie to przekształciliśmy. Ja wziąłem takim porywie moim, to wcześniej mówię, bo jeli bacje w tym mieszkaniu, gdzie mieszkałem z bratem, a ja wziąłem lutownicę i na nadprożach od strony korytarza zacząłem lutować lutownicą dom uczniów Jezusa Chrystusa, nie? I sąsiedzi szli i patrzą na mnie i mówią, ty Macie, co ty robisz, nie? Ja mówię, że od tej pory to będzie dom uczniów Jezusa Chrystusa, a ty już całkowicie zwariowałeś. No, a też jeszcze wam powiem taką ciekawą jeszcze rzecz. Pamiętam taką sytuację, jak byłem jeszcze w ośrodku szkolno-wychowawczym. Wkradłem się do takiej szafki i zobaczyłem, że tam w tej szafce jest taki fajny zegarek. Taki zegarek, że jak był dzień, no to pokazywał tarczę dnia, a jak była noc, to tarcza się ściemniała. Strasznie mi się ten zegarek spodobał, więc go sobie schowałem do kieszeni i zamknąłem tą szafkę. Jeszcze później wziąłem inne rzeczy, pokradłem, typu jakieś obrazy. Wziąłem to wszystko do mojego domu i dawałem to ludziom w prezencie. Między innymi zegarek dałem na urodziny mojemu tacie, który się bardzo z tego zegarka ucieszył. Nie wiedział o tym, że to kradziony. I jak przyszedł taki czas, ja się nawróciłem do Pana Jezusa, to Bóg poruszył moje serce i powiedział do mnie, żebym zabrał te wszystkie rzeczy, które były kradzione i żebym poddawał tym osobom. Powrotem. No. Wtedy pojechałem do mojego taty i mówię do niego, tata, oddawaj mi zegarek. A tata do mnie mówi, ty jesteś nienormalny? Dałeś mi go na urodziny. Ja mówię, ale on był kradziony. Oddawaj ten zegarek. I tata z taką złością mi go oddał. I wiecie co? I pojechałem do tego ośrodka. I kiedy wszedłem do tego ośrodka, zobaczyłem tam różnych wychowawców i wyciągałem te moje rzeczy skradzione. Zacząłem opowiadać, że ja kiedyś ukradłem te rzeczy, a teraz chcę je oddać, bo moje życie się zmieniło. A i później chciałem jeszcze ten zegarek oddać, a nie było akurat tej pani, której ten zegarek był wcześniej, więc powiedzieli mi, gdzie ona mieszka. Odszukałem ją, zapukałem do drzwi, jak ona otworzyła drzwi, zobaczyła, że ja stoję pod drzwiami, to się przestraszyła. A ja mówię, że ja mam coś dla pani. Ona tak patrzy, taka zdziwiona. Ja wyciągam zegarek. A skąd go masz? A ja go pani ukradłem. Ale mówię, Bóg zmienił moje życie i po prostu przyszedłem go dzisiaj oddać. I tak to się właśnie po prostu skończyło.
8: Mnie to trochę rozgocza.
2: Co cię rozgocza?
8: Te historie.
2: Było strasznie, ale myślę, że jest dobry koniec, co?
8: Dobry koniec jest. Ale początek był smutny.
6: Nie, praktycznie od tamtej pory minęło 20, zaraz będzie 21 lat. Nie, jak to minęło. Poszłem do szkoły, po szkole poznałem moją żonę Moniczkę na jednym z takich spotkań chrześcijańskich. Wzięliśmy ślub, zamieszkaliśmy później tutaj w Walimiu. Pojawiło się pierwsze dziecko.
5: Zawsze myślałam, że żeby nasz dom służył Bogu. Nie wiem w jaki sposób, tak? Ale taka była gdzieś tam modlitwa, żeby nasz dom, nasze mieszkanie, nasz dom służył Bogu. I dzieci się tak przewijały w różnych naszych rozmowach. Często o tym rozmawialiśmy, modliliśmy się o to też często, tylko że sytuacja nam nie pozwalała, nie? Ale myślę, że to była taka wspólna myśl. I w zależności od tego, kto więcej o tym myślał, ten bardziej to jak gdyby tak nakręcał, prawda? Tak zachęcał do tego, nie? Później jak już tak nasze dzieci podrosły, stały się większe, już bardziej samodzielne, wiedzieliśmy, że no, bardziej mamy taką stabilność większą i że możemy podjąć już jakieś konkretne decyzje, że zgłosimy się do PCPR-u, bo trzeba przejść oczywiście całą tą procedurę, szkolenia. Pomału przechodziliśmy, no i dostaliśmy Michała.
6: Cichy. Okej, to jest dobrze, ale 14 miałaś rozbić na dziesiątki i na jednostki. Tutaj dziesiątkę zrobiłaś, dobrze, ale zapomniałaś o czwórce. Gdzie jest czwórka? Zmazujemy to.
7: Tobą.
6: Nie, pytanie za 100 punktów. Czy Michałek jest przygotowany do szkoły?
2: Nie.
6: I co? No i co?
7: Wujek już.
6: Spakowany do szkoły?
2: Nie, muszę się spakować.
6: Zapraszam z plecami. A wiesz co masz jutro?
2: Na basen.
6: No i co? Przygotowane ubranie na basen?
2: Nie.
6: No i jak to tak?
5: A jakie macie marzenia? Macie jakieś marzenia?
7: Ja mam.
3: Żeby jeździć na koniu.
5: Dobra, to wiemy.
7: Ja chcę być piłkarką.
5: Ale coś takiego wyjątkowego.
9: Ja mam fajne marzenie.
5: Jakie masz?
9: Ja chcę być policjantem.
10: Ja chcę być snajperem i będę albo bombowcem, albo snajperem. Bo fajne jest wojsko.
7: Michał.
8: Ja bym chciał być kierowcą.
2: A czym chciałbyś jeździć?
8: Autobusami.
6: A Wiktor, cia gdzie jest?
7: Małpa, jakby to...
6: Wiktorciu, chodź serduszko, a ty kim byś chciała zostać w przyszłości?
9: Ja chcę być też jeździć na koniu.
10: Jokerką.
7: Ja maralką, policjantką i piłkarką.
11: No to na pewno chciałabym być szczęśliwa całe życie. No i chciałabym się dostać do wojska i na studia. No i chciałabym pomagać ludziom bardzo. Nie, to nie.
6: Pamiętam to, jak byłem dzieckiem, nie, z braćmi. Do tej pory to pamiętam, jak myśmy to marzenie mieli. Tacy mali chłopcy, nie? Mieliśmy takie marzenie, takie dziecinne wtedy, że jak dorośniemy kiedyś, to będziemy się zajmowali dziećmi, będziemy pomagali dzieciom. Będziemy mieli żony, będziemy mieli dom, wspólny razem i wszyscy razem zamieszkamy i będziemy się dziećmi opiekowali, nie? Że nigdy dzieci już nie będą trafiały do takich miejsc, jak, jakich my byliśmy.
8: A pamiętasz w tamtym roku tą zimę?
6: No.
8: Co odgarnialiśmy?
0: Był to reportaż Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.

0: Mazurska gadka doktora Szatka. Doktor Piotr Szatkowski.
1: Aleś klompy obu, nie miałeś co lepszego? No jo, od klompów zaczynamy naszą podróż przez nazwy mazurskiego obuwia. Jak podaje słownik Ostruckiego Warmii i Mazur, klompy albo klumpy mają co najmniej dwa znaczenia. Po pierwsze, to są ciężkie buty o twardej drewnianej podeszwie i skórzanym wierzchu, ale także obuwie robocze, też dość masywne, ale co ważne, stare i podniszczone. Buty kiepskiej jakości zwano również pogardliwie szlorami, ale także kurpsiami czy skurpsiami. Tu zwracam uwagę na nazwę wsi Skurpie pod Działdowem, bądź kurpsiskani. W słowniku czytamy przykład z Dębówka w powiecie szczycieńskim. Takie poderte chodaki to muzio kurpsie, rzuć te kurpsie w ogień. W powiecie giżyckim zaś zapisano: chodostwo, to też pejoratywne określenie butów, zapsani cisnąć skurpsie. We wsi Kot pod Nidzicą informator zaś mówi: chodok to już taki nic warty, taki co już tam do niczego. Ze słowniczka Erwina Kruka dowiadujemy się też, że kurpsie raczej należały do obuwia miękkiego. Były to buty z łyka albo plecione, nazywa się je czasami też łapciami. I takimiż łapciami, choć raczej już z materiału, były pacie. Na pewno wielu mieszkańców Działdowszczyzny kojarzy również słowo lacie, laczki. Tak Mazurzy nazywali kapcie. Nie brakowało i nazw neutralnych, szczególnie dla różnego rodzaju obuwia roboczego. Tu w dostępnych źródłach zauważamy skożnie, czyli długie buty z podkówkami, pochodne od nich skorzenki, czyli buciki skórzane, sztyfle i gumaki, czyli gumiaki, albo dość podobne kropówki, buty z cholewami. Drewniane chodaki, trochę podobne do tych znanych z Holandii, nazywano malunami, a w Gardynach pod Nidzicą używano też słowa dłubaski, na drewniaki wydłubane z drzewa. Jojo, jakie by to łobuzie nie było, lepsze to niż na bosaka łazić na samych koślach, jak jakie bose antki. Słowniczek. Klompy, klumpy, masywne buty lub stare, zniszczone, ciężkie buty. Szlory, kurpsie, skurpsie, kurpsiska, pacie, zniszczone buty kiepskiej jakości, raczej z lekkiego materiału. Chodaki, chodoki, chodaki, buty drewniane. Skożnie, długie buty z podkówkami. Skorzenki, skórzane buciki. Sztyfle, gumaki, gumiaki. Kropówki, rodzaj butów z cholewami. Maluny, dłubaski, buty z drewna.
0: Mazurska gadka doktora Szatka w każdą niedzielę przed 7 w Radiu 7. Zaprasza dr Piotr Szatkowski.

0: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną w studio pani Julia Szostek, menadżer siłowni Xtreme Mława. Dzień dobry pani Julia.
2: Dzień dobry pani i dzień dobry Państwu.
1: A rozmawiać będziemy o niezwykłym wydarzeniu, wydarzeniu, które skupi wokół siebie nie tylko sportowców, ale też wszystkich, którzy chcą się po prostu dobrze bawić. No właśnie, cóż to za wydarzenie i kiedy?
2: Druga edycja Xtreme Survival Race o godzinie 12 już w tą niedzielę, czyli 27 września. Nad Zalewem Ruda.
1: No właśnie, druga edycja, czyli okazuje się, że pierwsza edycja była udana i stwierdziliście, że warto kontynuować tę dobrą tradycję, dobrą imprezę?
2: Bardzo. Nie spodziewaliśmy się, że to aż tak dobrze nam wyjdzie. Ludzie byli bardzo zadowoleni, bardzo duży udział był też w tym biegu. Zarówno w biegu, jak i w pikniku charytatywnym, który równocześnie się odbywał tego dnia. Zebraliśmy bardzo dużo pieniążków, przez co bardzo pomogliśmy jednemu dziecku z Mławy.
1: Więc od początku, proszę nam dokładnie powiedzieć, na czym polega bieg, bo taką najważniejszą chyba częścią tego spotkania jest jednak bieg z przeszkodami wokół Zalewu Ruda, prawda?
2: Bieg jest taką najbardziej niespotykaną rzeczą, że tak mogę powiedzieć, bo w takim naszym rejonie, tutaj najbliższym, rzadko są takie biegi organizowane. Jest to bieg dookoła zalewu, 6 kilometrów ma cała trasa, jest na niej ustawione 17 przeszkód, może uda nam się trochę więcej, zobaczymy jak tam nam pogoda i cały tutaj teren pozwoli. Będą różne atrakcje, nie mogę teraz tutaj za dużo powiedzieć, jakie dokładnie, żeby też uczestnicy mieli niespodziankę. No głównie właśnie jest to jakieś czołganie, bieganie, przeskakiwanie, różne naprawdę rzeczy, więc jeżeli teraz słuchają nas osoby, które są zapisane, proszę zabrać wygodne buty, które mogą się zniszczyć i takie ubrania, które również mogą się zniszczyć.
1: No to tak będzie
2: hardkorowo.
1: Hardkorowo, ale takie spore wyzwanie. A proszę powiedzieć, czy to jest propozycja tylko dla osób dobrze przygotowanych fizycznie, czy amatorzy też mogą stanąć w szranki?
2: Oczywiście, że mogą brać udział w tym biegu wszyscy. Jest bardzo dużo dzieci zapisanych również na ten bieg. To jest przede wszystkim dobra zabawa. To jest jakaś aktywność fizyczna, fajne spędzenie czasu dla nawet całych rodzin z dziećmi, więc nawet jeżeli ktoś danej przeszkody nie zrobi, nic się nie dzieje. Zapraszamy na to wydarzenie wszystkie osoby, nawet takie, które ze sportem nie mają wcale do czynienia, a może chciałyby się na tej trasie sprawdzić. Także jak najbardziej dla każdego jest to fajna forma rozrywki.
1: A proszę powiedzieć, jak można wystartować? Czy obowiązują jakieś zapisy? Czy jest limit w ogóle? No i gdzie się należy zgłosić? Jak zapisać.
2: Nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak duża liczba tych uczestników, więc tak naprawdę zostało nam ostatnie 20 miejsc. Jeżeli ktoś przyjdzie w tą niedzielę i będzie chciał się dopisać, no to nie będziemy mieli serca, żeby na pewno odmówić i będzie mógł każdy pobiec, ale wolałabym, żeby te zapisy się odbywały czy przez nasz numer telefonu, który mamy podany na stronie, czy przez Facebooka, Instagrama. Zawsze można się odezwać i w każdym momencie zapisać.
1: A ile osób planujecie, żeby wystartowało, skoro zostało 20 miejsc?
2: No tak, chciałabym maksymalnie 120.
1: A, czyli już setka jest zapisanych, rozumiem?
2: Tak, tak.
1: Okej, no to sporo rzeczywiście. I tutaj dochodzimy do tego ważnego momentu, bo bieg jest taką częścią ważnego wydarzenia, bo oprócz tego, że jest bieg, sportowe wyzwania, to też o 12:00 równocześnie rusza piknik, prawda, nad zalewem.
2: Tak.
1: Co to jest za piknik?
2: Jest to piknik charytatywny, gdzie będą zbierane pieniądze do puszki dla chorego mieszkańca Mławy, Nikodema Górnego, który choruje na złośliwy nowotwór mózgu. Będą różnego rodzaju licytacje, pokazy motocyklowe, punkt strzelecki, jakiś poczęstunek od kół gospodyń. Naprawdę jest dużo atrakcji, bo bierzemy właśnie pod uwagę to, że będą rodziny z dziećmi, więc żeby dla każdego coś było. Mam nadzieję, że uda nam się zebrać jak najwięcej pieniążków tego dnia właśnie na tego dziecka.
1: W ubiegłym roku byłam na tym wydarzeniu, nie biegłam, od razu mówię, ale było bardzo dużo osób, rzeczywiście dużo atrakcji, ale też miałam wrażenie, że takim bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się licytacja. Czy ta licytacja również w tym roku będzie i czy są jakieś ciekawe fanty?
2: Jest bardzo dużo fantów od bardzo dużej ilości tutaj miejscowych przedsiębiorców, mogę tak powiedzieć. Naprawdę są bardzo różnorodne te fanty. Jest detailing samochodowy, są różnego rodzaju makijaże, usługi właśnie takie kosmetyczne, nawet jakaś kolacja dla dwojga. Bardzo dużo firm wzięło w tym udział, za co bardzo serdecznie dziękuję, bo aż się nie spodziewałam tak dużej ilości.
1: Bo ważny też jest cel, prawda?
2: Wciąż
1: nam, żeby nam ten cel nie uciekał.
2: I ten cel jednoczy faktycznie ludzi, że każdy ma duże serce i po prostu wszyscy chcą pomagać.
1: Okej. Okay. No, czyli ubiegłoroczny piknik pokazał, że mieszkańcy Mławy mają przede wszystkim ogromne serca, prawda?
2: I zgadza
1: chcą,
2: się.
1: Chcą pomagać. A no jeszcze mam właśnie takie pytanie, bo ja już przed chwilą powiedziałam, że byłam na pikniku, ale nie biegłam, nie podjęłam tego wyzwania. No właśnie, czy w pikniku mogą wziąć udział osoby, no, które nie wezmą udziału w biegu?
2: Oczywiście, że tak. Piknik jest dla każdego. Nawet jeżeli ktoś nie bierze udziału w biegu, to zapraszamy jak najbardziej, czy sobie zjeść, czy napić się kawki, czy herbatki, czy po prostu być na tych licytacjach z nami. Zapraszamy wtedy każdego. Będzie dużo animacji dla dzieci, więc myślę, że każdy, naprawdę każdy bez względu na wiek może być tego dnia z nami.
1: Ale ten sportowy duch walki też jest chyba tam ważny, bo oprócz tego biegu są jeszcze też inne atrakcje, które są jednak związane z aktywnością fizyczną.
2: Tak, punkt strzelecki głównie będzie taką atrakcją i pokazy motocyklowe, które naprawdę robią, szczególnie na dzieciach, robią duże wrażenie i zawsze dzieci sobie chętnie tutaj tymi motorami jeżdżą i tam sobie je oglądają, dotykają. Punkt strzelecki myślę, że jest taki, no, powyżej 13 roku życia, bo jednak trzeba tam już trochę takiej rozwagi i odpowiedzialności zachowywać. I tyle. Duch tak naprawdę siłowniany,
1: fitness?
2: Sportowy. Nie, w tym roku nie. W tym roku już nie robimy zajęć fitness tak jak były w tamtym roku, bo jednak przy tak dużej liczbie uczestników tego biegu moglibyśmy nie ogarnąć wszystkiego naraz.
1: Rozumiem. Czyli co? 27 września, najbliższa niedziela.
2: Tak.
1: Gdzie, kiedy i po co? Pani Julio, teraz antena jest na pani.
2: Zalew Ruda, godzina 12, już w najbliższą niedzielę, czyli 27 września. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na drugą edycję Extreme Survival Race. Działamy charytatywnie dla Nikodema Górnego, czyli 7-letniego chłopca chorego na złośliwy nowotwór mózgu.
1: Czyli i charytatywnie, i sportowo zapraszamy.
2: W dobrej atmosferze.
1: No właśnie, wspaniałej atmosferze, wszystkich. Tak, bo tam, no właśnie, jeszcze słówko o atmosferze. Jaka tam jest atmosfera w czasie
2: rodzinna,
1: tego pikniku?
2: Rodzinna, taka domowa. My w ogóle taką atmosferę mamy na siłowni, więc my wszystkich po prostu znajomych, z wszystkimi tam chętnie zawsze porozmawiamy i to samo jest na pikniku, że tam każdy się z każdym wita, każdy chętnie sobie podaje rękę i naprawdę jest bardzo miło, sympatycznie i z ogromnym uśmiechem na twarzy.
1: A podczas biegu też można liczyć na wsparcie i pomoc?
2: Można. Jak się głosi i krzyknie, to zawsze ktoś przyleci z pomocą. Myślę, że też będzie taka dobra atmosfera właśnie podczas biegu, bo bardzo dużo osób zapisanych jest w parach, czy nawet większymi grupkami po 10 osób. Mamy jedną grupkę, 26 osób.
1: Skąd? Z Mławy?
2: Tak.
1: O, a no właśnie, a skąd skąd uczestnicy? Tylko Mława, czy
2: nie,
1: odległo?
2: Wszystkie okoliczne miejscowości są zapisane. Nawet nie wiem, czy nie mamy osób z Ciechanowa zapisanych.
1: Oj, no to bardzo dobrze, bardzo się cieszę. A jeszcze sobie tak pomyślałam, że jeżeli jest bieg, to czy są jakieś nagrody?
2: Oczywiście, że tak. Są przygotowane różnego rodzaju wyróżnienia dla osób, które nawet jeżeli nie zajmą pierwszego, drugiego czy trzeciego miejsca, nie znajdą się na podium, to również zostaną jakąś tam wyróżnieni, żeby po prostu czuli się docenieni. No i standardowo podium, pierwsze trzy miejsca są przewidziane nagrody i dla każdego jest przewidziany medal, numerek startowy, jakiś zestaw startowy.
1: Pakiet, tak?
2: Tak.
1: A co będzie
2: tak
1: zawierał pakiet startowy?
2: Jakieś różnego rodzaju owoce, batony, jakiś napój, izotonik, żeby dla każdego mogło się coś znaleźć.
1: Okej, okay, no to co? 27 w najbliższą niedzielę widzimy się nad Zalewem Ruda. Serdecznie Państwa zapraszamy. Dodam tylko, że patronat medialny nad imprezą sprawuje Radio 7. Pani Julia Szostek, menadżer siłowni Extreme Mława, była moim i Państwa gościem. Pani Julio, bardzo Pani dziękuję za rozmowę i wizytę w studio.
2: Dziękuję bardzo i zapraszamy. Widzimy się w niedzielę.
1: Do usłyszenia. Barbara Bloch.
0: Te programy powtarzamy.

0: Te programy powtarzamy.
1: Gość Radia 7.
2: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a moim i Państwa gościem jest dziś radny powiatu mławskiego, pan Krzysztof Butryn. Dzień dobry Panie Krzysztofie.
3: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
2: Panie radny, zaprosiłam Pana, ponieważ Pan jako jeden chyba z nielicznych, a nawet nie wiem, czy nie jedyny, bo jedyny chyba otwartym tekstem mówił o tym, że podpisze się pan pod referendum odwołującym Radę Powiatu Mławskiego. No i wiemy już, że do tego referendum prawdopodobnie nie dojdzie, choć jeszcze pewnie inicjatorzy będą się odwoływać. Proszę powiedzieć, co pan sobie pomyślał, kiedy usłyszał pan, no, że komisarz wyborczy odmówił przeprowadzenia referendum, no z pewnym uzasadnieniem.
3: Trzeba zacząć od początku, gdzie to referendum było wyrazem dużych emocji i niezadowolenia dużej części mieszkańców. Przede wszystkim niezadowolenie wynikało z sytuacji w szpitalu, jak i z decyzjami podejmowanymi przez władze powiatu. Natomiast formalnie wniosek został odrzucony przez komisarza po weryfikacji podpisów. Gdzieś mam jakieś swoje zastrzeżenia, jakieś wątpliwości odnośnie niektórych tam pozycji wyszczególnionych, ale fakt jest taki, że to referendum prawdopodobnie się nie odbędzie. Jest jakiś tam czas na odwołanie i inicjatorzy referendum będą się pewnie odwoływać. Poczekajmy jeszcze chwilę. Dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy nie zatrzymywali się na samym sporze o referendum. Bo problem szpitala pozostaje. Czy ono by się odbyło, czy by się nie odbyło. I ten problem jest i trzeba się nim zająć, bo mieszkańców nie interesują takie personalne przepychanki, kto jest lepszy, kto jest gorszy, tylko interesują ich finansowanie szpitala, jego płynność, jeżeli chodzi o organizację pracy, a przede wszystkim dostęp do leczenia. I tym się trzeba zająć. Na tym się trzeba skupić.
2: A przekonuje pana starosta Okumski, który mówi, że szpital nie zostanie zamknięty. Czy to panu wystarcza?
3: Szczerze powiem, nie do końca. Nie do końca, bo pan starosta dużo rzeczy mówi, a w rzeczywistości później wychodzi coś innego. No mam nadzieję, że tak będzie, bo szpital nie może zostać sprywatyzowany, bo on ma służyć mieszkańcom Mławy i powiatu mławskiego.
2: Ale słyszymy głównie o dwóch oddziałach, o hospicjum i o ZOL-u. Niedawno gościliśmy na naszej antenie starostę powiatu działdowskiego, który mówił, że szpital działdowski ma na przykład 12 oddziałów. Czy szpital mławski powinien zadowolić się na przykład tylko dwoma oddziałami, czy tych oddziałów będzie więcej? Czy pan jako radny w ogóle ma jakąś wiedzę na ten temat?
3: Znaczy, do nas jako do radnych różne informacje, tak

0: Takie szczegółowe docierają bardzo znikome. Jeżeli my sami o coś nie zapytamy, czegoś nie doczytamy, to tych informacji nie mamy. Korzystamy, tak jak na przykład w moim przypadku, korzystam z sesji Rady Powiatu, gdzie jest pani dyrektor szpitala, zadaje pytania i to się tak odbywa. Czy wystarczą nam dwa oddziały? To zależy od potrzeb. To zależy od potrzeb, ale to już od tego jest nowa pani dyrektor, która mam nadzieję, że po przeprowadzonym audycie, po stworzeniu programu naprawczego wie, co musi zrobić, żeby ten szpital postawić na nogi, bo tego wszyscy oczekujemy.
1: Dla porządku dodam, że to jest pełniąca obowiązki. Dyrektor prawdopodobnie, z tego co mówi starosta, będzie wyłoniony w konkursie i to ma nastąpić w grudniu. Ale wracając jeszcze do całej procedury referendalnej. Pan jako radny, startując do rady, musiał tę drogę w pewnym sensie przejść, czyli zebrać procedurę głosów. I proszę powiedzieć, jak to w praktyce wygląda i czy rzeczywiście te formalności są takie trudne, takie skomplikowane, bo jeśli idzie o właśnie to referendum, to najwięcej głosów to w zasadzie odpadło z takich przyczyn formalnych.
0: W kresie do referendalnej tam było kilka prostych danych do podania. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i podpis. I koniec. Tam nie było nic skomplikowanego, więc dlatego zastanawiam się, że ponad 2300 podpisów zostało odrzuconych. To jest bardzo duża liczba. Najbardziej zastanawia mnie jedna pozycja. Wielokrotny podpis tego samego mieszkańca. To było chyba, jak dobrze pamiętam, w 673 przypadkach. To się nie zdarza na co dzień. To się nie zdarza i dla mnie to jest jasna informacja, że to jest nic innego jak sfałszowanie dokumentu. Więc mam nadzieję, że komisarz wyborczy zgłosi to do odpowiednich organów i ktoś się tym zajmie, bo to nie jest codzienna sytuacja.
1: A spotyka się pan z mieszkańcami? Jak oni komentują, jak oni diagnozują to wszystko, co się wydarzyło? Co było przyczyną, co pan słyszy?
0: No zdania są podzielone. Zdania są podzielone, tak jak pewnie i we wszystkim. Emocje nadal są duże, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, bo to, że tak jak powiedziałem wcześniej, to, że referendum prawdopodobnie, bo jeszcze zaczekajmy chwilę, nie dojdzie do skutku, to nie znaczy, że sprawa się kończy, bo mieszkańcy są dalej niezadowoleni. Gdzieś tam przejawiają się jakieś głosy i że jakieś to jest drugie dno tego wszystkiego, niedopuszczenia odpowiedniej liczby głosów. Ja jestem daleki od wyciągania takich wniosków, bo trzeba opierać się na faktach i na zaufaniu, bo tak to działa, nie, inaczej nie można. No aczkolwiek no, jakaś tam wątpliwość wśród mieszkańców jest i też nie ma się im co dziwić, bo inicjatywa referendum była oddolna. Chcieli doprowadzić do zmian w Radzie Powiatu i to też nie zmian dla siebie, tylko dla mieszkańców, tak, żeby było dobrze. I to niezadowolenie jest, bo nie ma się co dziwić.
1: Mhm. No dobrze, panie radny, bo mam wrażenie, że sprawa właśnie szpitala, sprawa referendum, no mocno przykryła wszystkie inne ważne tematy w powiecie, a powiat to nie tylko szpital. Czym na tę chwilę zarząd powiatu i radni powinni się równie mocno zająć?
0: Dokładnie też mam takie samo wrażenie, że w ostatnich tygodniach, nawet i miesiącach zarząd powiatu skupił się głównie na sobie. Głównie na sobie, zapominając, że na referendum, czy ono by się odbyło, czy nie, świat się nie kończy. Trzeba pracować dla mieszkańców Mławy, dla mieszkańców powiatu mławskiego, a tu, tak jak powiedziałem, odnoszę wrażenie, że tutaj panowie z zarządu skupili się na własnej osobie, na obronie własnej osoby i pokazaniu się w jak najlepszym świetle. Trzeba pracować na co dzień, i wtedy nie trzeba będzie się bronić i pokazywać się w jak najlepszym świetle. Zwykłą, codzienną pracą trzeba się obronić i mam nadzieję, że tak będzie.
1: A takie najpilniejsze tematy, którymi powinien zająć się zarząd i powiat i radni, to jakie według pana?
0: No to tu Ameryki nie odkryję i to jest ta sprawa, o której tu rozmawiamy od początku, czyli sprawa szpitala, bo wszyscy, wszystkich to interesuje, wszyscy są zaniepokojeni, były jakieś tam zamieszania względem zmiany dyrektora, zwolnienia poprzedniego, zatrudnienia teraz pani pełniącej obowiązki. Za chwilę trzeba będzie rozpisać konkurs, bo też w nieskończoność nie może być pełniąca obowiązki, też trzeba tę sytuację w szpitalu unormować, żeby była stabilna. Dlatego dla mnie najgłówniejszą sprawą teraz jest sytuacja szpitala, którą trzeba na tyle wyprostować, że tak powiem kolokwialnie, i wyjaśnić, żeby uspokoić społeczeństwo, ale nie uspokoić tylko mówieniem, bo mówić można wszystko.
1: A nawet mówić nie można, bo w niektórych miejscach, na przykład na profilu facebookowym starostwa powiatowego, nie można się wypowiedzieć, jak pan to skomentuje, że starostwo odcięło się od dialogu z mieszkańcami. Bo to w zasadzie te profile w mediach społecznościowych, no to w pewnym sensie jest komunikacja i też miejsce na to, żeby przedstawić swoją opinię.
0: Szanowna pani, szanowni państwo, nie bójmy się krytyki. Krytyki nie ma się co bać, jeżeli ona jest konstruktywna, tak jak pani mówi, to trzeba ją przyjąć, trzeba wyciągać wnioski i robić wszystko, żeby było lepiej. Sprawa zablokowanych komentarzy na Facebooku, słabo. Ale już wrzucamy jakieś informacje, gdzie chcemy pokazać się w dobrym świetle, nie wiem, zdjęcia łazienek z pierwszego LO, na przykład w ostatnim czasie, i wtedy jest dobrze, ale jak ktoś chce skomentować, to jest źle. Więc nie bójmy się, ja mam nadzieję, że to zostanie odblokowane.
1: A był taki wniosek bodajże na ostatniej sesji,
0: był,
1: prawda?
0: Był, tak. Pani poseł Koźlakiewicz złożyła. No i oczywiście odbiła się od ściany, bo pan starosta ma swoją wizję na ten temat. To się musi zmienić, szanowni państwo, bo powiat jest dla mieszkańców pod każdym względem.
1: Okej, okay, no właśnie, bo to nie jest sztuka rozmawiać z mieszkańcami, kiedy się dzieje dobrze, prawda? Nie jest sztuka przecinać wstęgi. Właściwie siłę i poznajemy po tym, jak władze każdego szczebla zachowują się w kryzysie. Mam nadzieję, że tych kryzysów będzie coraz mniej.
0: Ja nie zamierzam zrobić kroku w tył. Zamierzam pytać na sesjach, zamierzam zadawać niewygodne pytania, które często spotykają się z jakąś tam nieprzychylnością, ale od tego jestem, bo nie zawsze jest dobrze. Nie zawsze jest dobrze i to w każdej dziedzinie i na każdej płaszczyźnie, czy to w naszym życiu prywatnym, czy zawodowym. Dlatego nie ma się co bać, jak coś się dzieje złego, tylko trzeba rozmawiać i szukać rozwiązania.
1: Radny powiatu mławskiego Krzysztof Butryn był moim i państwa gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i wizytę w studio.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia. Barbara Bloch.
2: Te programy powtarzamy.

0: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Floch. Dzień dobry Państwu, a dziś moim i Państwa gościem jest pani poseł Anna Ewa Cicholska, Rozwój Plus, Klub Parlamentarny. Dzień dobry pani poseł.
2: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia 7.
1: No i tu jest ta duża zmiana, nie Prawo i Sprawiedliwość, a właśnie Rozwój Plus, Klub Parlamentarny. I proszę tak króciutko powiedzieć naszym słuchaczom, dlaczego pani zdecydowała się na tą zmianę?
2: Moi drodzy, to była trudna zmiana. My chcieliśmy być w Prawie i Sprawiedliwości, tylko zmieniać na dobre. Przede wszystkim w kwietniu było powiedziane, że mają być dwa płuca, czyli płuco takie bardziej radykalne i rozwojowe z Mateuszem Morawieckim. I to naprawdę był bardzo dobry pomysł, bo ja do takiego Prawa i Sprawiedliwości wchodziłam. My wygraliśmy wybory w roku 2014, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość było otwarte na sprawy społeczne, na różne stowarzyszenia, skupiało wszystkich ludzi, których łączyła prawa strona, ale też i niechęć do rządzących w tamtym czasie, do Platformy Obywatelskiej. Natomiast ostatnio Prawo i Sprawiedliwość zaczęło się bardzo radykalizować. Pan prezes Jarosław Kaczyński, którego nadal bardzo wysoko cenię i szanuję, no dał się troszeczkę wkręcić tym parlamentarzystom, radykałom, którzy po prostu mieli swoje w tym interesy, głównie żeby odsunąć Mateusza Morawieckiego. Bo z pewnych względów przeszkadzał. Przede wszystkim tym, że był bardzo dobrym premierem, przez 6 lat najlepszym, a teraz jeśli oni krytykują, no to się staje wręcz śmieszne dla wszystkich. Reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej. Przecież mieliśmy ogromne sukcesy. Wszystkie programy dla Polski powiatowo-gminnej, to właśnie za nimi stoi Mateusz Morawiecki ze swoją ekipą. I ja tutaj dla okręgu, czy to Mławskiego, czy Ciechanowskiego, czy Żuromińskiego, całego mojego subregionu Ciechanowskiego, Płockiego, ściągałam przeogromne środki. Te nasze małe ojczyzny kwitły z miesiąca na miesiąc i to jest niepodważalne. Więc była to taka decyzja moja, przemyślana, ale też i po ludzku. W tym momencie zachowałam się tak, jak powinien zachować się przyzwoity człowiek. Może poszłam pod prąd, co niektórzy mówią, ale jestem odważna i zawsze staram się być osobą przyzwoitą nawet i w polityce.
1: Jak widzimy, no w tych strukturach, tych ogólnopolskich, w Sejmie, w Senacie, no dosyć ostro politycy między sobą wymieniają zdania, mówiąc bardzo eufemistycznie. A proszę powiedzieć, jak odbierana jest ta decyzja tutaj lokalnie, w lokalnych strukturach?
2: Przede wszystkim dla mnie liczą się moi wyborcy. Ja nadal spotykam się bardzo często z samorządowcami, z moimi wyborcami, zarówno na takich zorganizowanych spotkaniach, jak też i na uroczystościach. I bardzo pozytywnie odbierają. Przede wszystkim mamy bardzo dobry kontakt z samorządowcami. 26 września w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się ogólnopolski duży kongres samorządowy, gdzie mamy już przygotowane projekty ustaw, które za rok, mam nadzieję, co do tego jestem przekonana, że tak będzie, będą wprowadzane w życie. I to są też programy, które dają możliwość do tego, żeby samorządowcy mogli duże środki zewnętrzne pozyskiwać dla swoich samorządów, bo w tej chwili jest bardzo trudno. Nie ma tych środków zewnętrznych na drogi, na szkoły, na infrastrukturę sportową. I my mamy taki pomysł, pomysł, żeby 500 zł szło za każdym mieszkańcem danej miejscowości. To będzie bardzo uczciwy program i z tym właśnie chcemy pójść na ten kongres, jak też i chcemy się przede wszystkim wsłuchiwać w głosy samorządów, czego oni oczekują od nas, jakie zmiany są konieczne. Także bardzo, bardzo pozytywnie jestem, głównie przez wiele grup, przez grupę nauczycieli, gdzie no niekoniecznie minister Przemysław Czarnek był dobrze odbierany, natomiast widzę, że ta nasza grupa jest pozytywnie odbierana przez przedsiębiorców lokalnych, no w dużo takich miejscach widzę bardzo pozytywne takie reakcje.
1: A kiedy partia? Wiadomo już, będzie partia, kiedy to nastąpi?
2: Planujemy duży kongres zrobić 15 października. Myślę, że...
1: I wówczas powstanie partia Rozwój Plus?
2: Nie. To już nie będę zdradzała
1: nazwy. Okej, dobrze. A proszę powiedzieć, co z biurem poselskim, z biurami poselskimi, które są w regionie? One zostaną zamknięte? Czy zmienią lokalizację? Zostaje wszystko tak jak po staremu, jak było?
2: Nie, panie redaktor. Z mojej strony w okręgu nic się nie zmieniło. Nadal pracuję tak, jak pracowałam. Przede wszystkim najważniejsza jest, moi drodzy państwo, tożsamość, którą się reprezentuje. Nadal reprezentuje wartości patriotyczne, narodowe, chrześcijańskie, takie, które miałam. Przede wszystkim skupiam się na pracach społecznych i tu w tej dziedzinie nic się nie zmieniło. To nie są ważne nazwy, tylko wartości, które się promuje. Ja nie przeszłam do obozu z opozycji, nie przeszłam dla własnych korzyści, a wręcz przeciwnie. Tworzymy to w obozie, który tworzyliśmy i chcemy naprawdę zrobić coś dobrego dla Polski. Najważniejsza jest praca dla Polski.
1: Okej, pani poseł, i chciałabym też zapytać o lokalne tematy, bo myślę, że tematem, którym pani była bardzo zaangażowana, było odwołanie dyrektora Mławskiego Szpitala, późniejsze te wszystkie działania, no i referendum, które miało zostać przeprowadzone, ale jak już wszyscy wiemy, dokumenty zostały odrzucone, organizatorzy chcą się odwoływać, no ale to już jest proces na późniejszy czas. Proszę powiedzieć, jak pani to skomentuje?
2: Panie redaktor, ja nigdy nie byłam za odwołaniem dyrektora, a wręcz przeciwnie. Od samego początku byłam za tym, przede wszystkim, żeby ten szpital wspierać. Ja przez 8 lat pozyskiwałam środki z różnych źródeł, karetki, rozbudowa, czy to oddziałów, czy też na takie wydatki bieżące. Zawsze mógł zarówno dyrektor poprzedni, jak też i starosta liczyć na mnie. Natomiast tu powstał jakiś konflikt, nie wiadomo czym spowodowany. Mówiło się o prywatyzacji szpitala, więc ja od początku mówiłam, że jestem przeciwna prywatyzacji i to artykułowałam na sesjach. Natomiast ten konflikt, nie wiem czym był spowodowany, to był konflikt personalny pomiędzy dyrektorem i starostą i zarządem. I zawsze byłam za tym, żeby po prostu pogodzili się, żeby to było pomiędzy nimi.
1: Ale mleko się wylało i już widać, że tego się nie da posklejać. Dyrektor Pariaszewski został odwołany, a mieszkańcy, to tak oddolna była ta inicjatywa, żeby przeprowadzić referendum i to się nie udało. I co pani o tym myśli?
2: No dobrze, pani redaktor, powiedziała pani mieszkańcy, ale w to włączyli się politycy i politycy to wszystko zepsuli. Ja jestem od wielu lat z wami i zawsze staram się uczciwie z wami rozmawiać i uczciwie chcieć dla was dobra przede wszystkim. Co to referendum by zmieniło? No radni by pozostali pewnie ci sami. Jak był wniosek o odwołanie zarządu, o odwołanie starostów, wzrosty, nie udało się, to były to te pieniądze, no byłyby tak, poszłyby po prostu, no można powiedzieć, niepotrzebnie byłyby wydane, a mogłyby być przekazane na szpital. A jak się włączają politycy, to do gry wchodzą różne interesy polityczne. I politycy, no można powiedzieć, że zepsuli mieszkańcom, jeśli mieszkańcy rzeczywiście wzięli to w swoje ręce i chcieli dobra. Ja nie wiem, ja osobiście nie widzę w tym dobra, bo referenda są zazwyczaj, żeby odwołać burmistrza, prezydenta, wójta. Natomiast tutaj ponownie się wybiera przedstawicieli, czyli radnych powiatu, i w tej kwestii nie sądzę, żeby się zmieniło coś. To było raczej niepotrzebne, podgrzewane przez polityków, żeby co niektórzy, którzy nie byli nigdy związani z Mławą, a nawet, nie będę nazwiskami się posługiwała, ale przeszkadzali mi w realizacji wielu ciekawych projektów, wypłynęli na głębokie wody i chcieli po prostu mieszkańcom pokazać, że oni w ogóle istnieją.
1: Poseł Anna Ewa Cicholska, Rozwój Plus, Klub Parlamentarny, była moim i Państwa gościem. Pani poseł, bardzo Pani dziękuję za rozmowę i wizytę w studio.
2: Dziękuję Pani redaktor, dziękuję wszystkim słuchaczom Radia 7, no i życzę miłego popołudnia.
1: I do usłyszenia, Barbara Bloch.
0: Te programy powtarzamy. Reklama.
3: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
4: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
5: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
6: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
8: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk.

0: Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
2: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: Reklamy.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polscy siatkarze znów najlepsi obronili tytuł Mistrzów Europy. Ulicami Jarosławia na Podkarpaciu przeszedł wczoraj Marsz Ciszy. Uwaga na mgły, może i ładne, ale na drodze niebezpiecznie. Agnieszka Trajnowska-Bis. Siatkarze z Polski obronili tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie. Polacy zdobyli tym samym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich za 2 lata w Los Angeles. Biało-czerwoni wywalczyli 3. złoty medal Mistrzostw Europy. W meczu o brązowy medal Finowie pokonali Słoweńców 3-0. Przez ulicę Jarosławia na Podkarpaciu przeszedł wczoraj Marsz Ciszy. Mieszkańcy uczcili w ten sposób pamięć ofiary i poszkodowanych w czwartkowym ataku w opactwie benedyktynek. Zginął ksiądz, a 4 osoby zostały ranne. Zabójcą jest obywatel Ukrainy. Został aresztowany, ale prokurator nie jest w stanie go przesłuchać. Biegli ocenili, że nie ma z nim kontaktu, jest w stanie psychozy. Eksperci obawiają się antyukraińskich nastrojów. Podkreślają, że będzie to działać na korzyść Rosji. Mówi analityk Fundacji Res Futura Kamil Smogorzewski.
3: Rosja wystarczy teraz, żeby podtrzymywała w pewnym sensie opowieści o Ukraińcach i o Ukrainie, o tej wojnie.
2: O to, by nie obarczać winą całej społeczności ukraińskiej, zaapelował biskup Krzysztof Zadarko z konferencji Episkopatu Polski. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane już wyciekły, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak po wycieku danych osobowych z firmy Enermet mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa informatycznego Adam Hartle.
4: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią i nauczyć się żyć tak naprawdę w tym nowym świecie, w którym nasza prywatność jest niestety, ale na sprzedaż.
2: Wyciek danych z Enermedu to kolejny taki incydent w ostatnim czasie. Hakerzy ukradli już dane z kilku medycznych aplikacji. Eksperci przypominają, że warto zastrzec swój numer PESEL. Można to zrobić na przykład w aplikacji mObywatel. Gęsta mgła spowiła prawie całą północną część Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed ograniczoną widocznością na drogach. Powinna się ona rozrzedzić mniej więcej o godzinie 9.
1: Te programy powtarzamy.
5: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
6: Dzień dobry Państwu, witam w audycji Kroniki Pogranicza. Adam Ejnik i ze mną jest historyk, regionalista, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej, pan Marian Odachowski. Dzień dobry Panu.
7: Dzień dobry Panu, witam radiosłuchaczy.
6: Dziś spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o pewnej działdowiance, mianowicie o Emilii Sukertowej Biedrawinie. To postać, którą się dzisiaj zajmiemy, społeczniczka, pisarka, postać związana z Mazurami, no i szczególnie z Działdowem. Panie prezesie, czy powinniśmy o tej postaci rozmawiać? Czy ona na to zasłużyła?
7: Myślę, że zasłużyła w pełni. Była to bardzo fascynująca kobieta. Myślę, że jej bogaty życiorys mógłby być punktem wyjścia do napisania 2-3 powieści, nakręcenia filmu. Pani Emilia przeżyła 2 wojny światowe, przeżyła 2 mężów, pochodziła z Łodzi, potem mieszkała w Warszawie. Do Działdowa trafiła w momencie, kiedy Działdowszczyzna została przejęta przez państwo polskie.
6: Działdowo w życiu Biedrawiny to okres międzywojenny. Bardzo trudne czasy dla Polski, dla Polaków i ona się w nie wpisała. Tak ją umiejscowimy w czasie. Chciałbym, żeby przybliżył nam Pan nam ten okres międzywojenny, ten okres działdowski Emilii Sukertowej Biedrawiny. Jak ona się tu pojawiła i co ona szczególnego dla Działdowa zrobiła?
7: Może to przypadek zrządził, ale w momencie, kiedy Działdowo zostało przyjęte przez państwo polskie, przypomnę, bez plebiscytu na mocy postanowienia Traktatu Wersalskiego i było jedynym skrawkiem Mazur, który został przyłączony do Polski. Pozostałe części Mazur, także na Warmii, po Wiślu, miały być przeprowadzony plebiscyt. I w związku z tym strona polska podjęła pewne działania organizacyjne, żeby zachęcić Mazurów do głosowania za Polską, kiedy nastanie ten czas plebiscytu. Między innymi taką aktywną działalność przejawiało Zrzeszenie Ewangelików Polaków. Oni się nawet nazwali pierwotnie plebiscytowe Zrzeszenie Ewangelików Polaków. I na tym zebraniu założycielskim pojawiła się pani Emilia wtedy Sukert, czy Sukertowa, i została wybrana na skarbniczkę tegoż stowarzyszenia, a później znalazła się na miejscu w Działdowie i prowadziła tą robotę taką polityczno-propagandową, optując za Polską. Może nawet nie tyle chodziło o samo Działdowo, czyli Działdowszczyznę, bo ono już było polskie, ile o prowadzenie akcji za tak zwany kordon, czyli oddziaływanie na tych Mazurów, którzy pozostawali w Prusach Wschodnich. Pierwszą jej taką pracą było przygotowanie odezwy do braci Mazurów. Odezwy skierowane właśnie do tych Mazurów zakordonowych, no, przypominającą o ich polskości i o tym, żeby taką agitującą za optowaniem na rzecz Polski.
6: A Mazurzy to jednak taki naród, który i trochę z tej kultury polskiej, i trochę z niemieckiej czerpał.
7: Znaczy, rzecz z Mazurami jest dość skomplikowana. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, byli pochodzenia polskiego, a nawet tak konkretnie pochodzili z Mazowsza. Osiedlali się najpierw w państwie krzyżackim, później w państwie pruskim, ale zachowali bardzo dużo swojej polskiej mowy, tradycji, kultury. Natomiast fakt, że znaleźli się w państwie pruskim, gdzie badano powszechnie językiem niemieckim, w państwie, które wyznaniowo było luterańskie, to, że oni przetrwali, no to tak zakrawało troszeczkę na cud, ale też ulegli pewnej germanizacji, posługiwali się na przykład językiem niemieckim. Większość przeszła na ewangelicyzm, także były to takie dosyć skomplikowane sprawy. I może jeszcze jedna ważna informacja. Mazurzy generalnie byli mieszkańcami wsi, byli rolnikami, chłopami. W miastach mamy mieszczaństwo polskie, niemieckie, troszeczkę żydowskiego, chociaż nie dużo, jak na przykład w Działdowie. I ich jakby stopień uświadomienia narodowego był bardzo, bardzo nikły. Oni, to tak mówi się o tym powszechnie dosyć, postrzegali się jako tutejsi, czyli mieszkańcy lokalnie związani ze swoją bezpośrednio najbliższą okolicą, miastem, powiatem. Natomiast nie było jeszcze tego poczucia narodowego.
6: I zadaniem, jakie sobie wyznaczyła Emilia Sukertowa Biedrawina, było przekonanie, żeby jednak w tych plebiscytach opowiedzieli się za Polską. Jaką jeszcze działalność prowadziła pani Emilia?
7: To już w późniejszym okresie, po przegranym plebiscycie, pani Emilia przebywa w Działdowie dość często, tak mniej więcej do 10 dni, bo generalnie mieszka w Warszawie. Miejscem zamieszkania jest Warszawa, tam jest mąż, tam są jej dwie córki. Natomiast do Działdowa przyjeżdża kilka razy w tygodniu, czy kilka razy w miesiącu. I tak, zajmuje się redagowaniem Gazety Mazurskiej. To jest, pierwszy numer ukazał się w grudniu 1922 roku. Wtedy otwarto też Mazurski Dom Ludowy. A więc mamy tak, redagowanie Gazety Mazurskiej. Potem redaguje kalendarz dla Mazurów, tak zwany żółty. Wtedy kalendarze to były trochę inne niż te dzisiejsze kartkowe z datami, tylko i z kalendarium. Ale tam był także szereg praktycznych uwag, trochę ciekawostek, trochę historii, trochę humoru. I to było takie wydawnictwo całoroczne. Pani Emilia też prowadzi taką bardzo aktywną działalność wśród seminarzystów, uczniów Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Działdowie. Wspólnie z nimi wędruje po Działdowie, po okolicach. Zbierają różnego rodzaju pamiątki, książki, eksponaty. To wszystko stanie się punktem wyjścia i początkiem założenia w Działdowie Muzeum Mazurskiego, które otwarto w 1927 roku. Pani Emilia też założyła koło krajoznawcze i wspólnie z tymi seminarzystami wędrują po ziemi działdowskiej pieszo, na rowerach, wysłuchują legend, opowiadań starych Mazurów. Ona to wszystko spisuje. To później stanie się jakby punktem wyjścia do opracowań literackich, takich na przykład legend i baśni. Jedną z pierwszych publikacji było takie wydawnictwo Diabeł na Mazurach, które zawierało właśnie baśnie z tego terenu.
6: Legendy mazurskie też.
7: Legendy mazurskie, tak. A na poważnie plonem tych wędrówek był pierwszy przewodnik po ziemi działdowskiej, wydany w 1937 roku. No taki plon właśnie tych wędrówek i peregrynacji po naszej pięknej ziemi działdowskiej.
6: Ależ mi przypomina pana, ta pani Emilia Sokratowa-Biedrawina, bo czyż nie interesuje się pan turystyką tutaj działdowską, czyż nie interesuje się pan historią, to jakby żywca wzięte właśnie z Emilii Sokratowej-Biedrawiny.
7: No mogę się zgodzić z tą opinią, ale to jeszcze nie wszystko, co pani Emilia zrobiła dobrego w Działdowie, bo też olbrzymie zasługi położyła na polu oświaty. Pierwsze jej działania były ukierunkowane na organizowanie kursów krawiectwa, szycia, gotowania, takiego gospodarstwa wiejskiego dla dziewcząt mazurskich. Ale one w końcowym jakby efekcie doprowadziły do tego, że w sąsiednim Malinowie utworzono żeńską szkołę dla dziewcząt mazurskich. To był rok 1930 i w dużej mierze była to zasługa właśnie pani Emilii. Ona zabiegała o fundusze nie tylko na miejscu, ale potrafiła wydobyć je od Ministerstwa Rolnictwa, czyli z Ministerstwa Oświaty. Była taką kobietą przebojową, którą można by było określić, parafrazując to porzekadło, gdzie diabeł nie może, tam panią Emilię pośle. Ona potrafiła wszędzie zdobyć, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych. Także miała swoje zasługi w utworzeniu szkoły mechanicznej. Ona później została trochę przekształcona na tak zwaną szkołę rzemieślniczą. No, w seminarium nauczycielskim może akurat mniej, ale tam bardzo z kolei bardzo, bardzo aktywnym był jej drugi mąż.
6: No właśnie, tam poznała Józefa Biedrawę.
7: Tak, tutaj na miejscu poznała swojego drugiego męża, Józefa Biedrawę. To też taka ciekawa historia, bo pierwszy mąż, pan Sukert, był bogatym kupcem. Miał piękną kamienicę w Warszawie na ulicy Chorzej. Prowadził zakład jubilerski między innymi. No i Emilia nie ukrywała nawet w swoich pamiętnikach, że było to takie małżeństwo z rozsądku. Pan Sukert był sporo starszy, 19 lat od swojej małżonki. Tym niemniej udało im się dorobić dwojga dzieci, córka Wanda i Bożenka. No ale pan Sukert w 1927 roku zmarł. Emilia została wdową. Nie mieszkała jeszcze wtedy w Działdowie na stałe, ale przyjeżdżała tutaj często wraz z córkami, zwłaszcza tą młodszą Bożeną. Znała oczywiście pana Józefa Biedrawę, kawalera pochodzącego ze Śląska Cieszyńskiego, nauczyciela, dyrektora Państwowego Seminarium Nauczycielskiego. No i tak coś tam ich widocznie ciągnęło do siebie, a jeszcze córeczka no, szantażowała wręcz mamę, że ona chce mieć papę. Tak zwracała się do Józefa Biedrawy. No i rok później stanęli na ślubnym kobiercu.
6: Piękna, romantyczna historia. Pan Józef Biedrawa zresztą też postać zasłużona w jakiś sposób dla Działdowa, bo dyrektor szkół, no właśnie pan może więcej powie na ten temat.
7: Znaczy Józef Biedrawa był drugim dyrektorem Państwowego Seminarium Nauczycielskiego od 1922 roku do końca funkcjonowania tegoż seminarium w 1935, a później został dyrektorem gimnazjum koedukacyjnego i liceum, dla którego zresztą wybudowano nowy budynek, nowy gmach przy dzisiejszej ulicy Grunwaldzkiej. No, w dalszym ciągu tam funkcjonuje zespół szkół ogólnokształcących, pierwsze liceum w Działdowie.
6: Wróćmy do naszej pani Emilii Sukertowej-Biedrawiny. Już wiemy, skąd te dwa nazwiska, po pierwszym mężu i po drugim mężu. I chciałbym dowiedzieć się, czy w Działdowie, czy powiecie działdowskim, gdzieś odnajdziemy ślady tej naszej bohaterki?
7: W Działdowie mamy ulicę pani Emilii Sukertowej-Biedrawiny na osiedlu Nidzicka Wschód. No i mamy zespół szkół w Malinowie.

0: do tejże izby. W momencie, kiedy powstało oddziałowe Muzeum Pogranicza, te eksponaty zostały przekazane do muzeum. Dzisiaj możemy oglądać się w formie wystawy stałej na zamku w Działdowie.
1: Czyli ta wystawa stała też jest takim elementem, który możemy obejrzeć po Emilii Sukertowej-Biedrawinie, zbiór pamiątek, a biblioteka? Czy w bibliotece coś możemy znaleźć?
0: W bibliotece znajdziemy prawie chyba komplet publikacji pani Emilii Sukertowej. I znajdziemy też bardzo interesującą rzecz, mianowicie kiedy przypadała 130. rocznica urodzin naszej bohaterki, biblioteka zrealizowała taki bardzo ciekawy projekt Emilia Sukertowa-Biedrawina, znana i nieznana. W projekcie tym uczestniczyło także Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej oraz Szkoła w Malinowie. Efektem tego projektu jest między innymi prezentacja multimedialna, którą w każdej chwili możemy sobie obejrzeć, wchodząc na stronę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie. Towarzystwo Miłośników również ma pewien udział, ponieważ te przedwojenne publikacje pani Emilii dzisiaj były praktycznie niedostępne. Myśmy je wydali w formie reprintów. Między innymi przewodnik po ziemi działdowskiej, między innymi Działdowo na szlaku Jagiełłowym.
1: I teraz oglądamy te książki, które pan prezes przyniósł ze sobą. Na szlaku Jagiełłowym Emilia Sukertowa-Biedrawina. To są reprinty, rozumiem, tak?
0: To jest reprint, tak. Natomiast oryginał, czy pierwsze wydanie tej broszurki, bo to tak trzeba uczciwie nazwać, ukazało się w 1934 roku. I nakład, i może inaczej, dochód uzyskany z tego wydawnictwa pani Emilia w całości przekazała na budowę pomnika króla Władysława Jagieły. Pod koniec 1934 roku został odsłonięty ten pomnik przed budynkiem Szkoły Powszechnej na ulicy Władysława Jagieły. I ten pomnik został zburzony przez Niemców w 1939 roku, ale demokratyczny samorząd w 1994 roku przywrócił jakby ten pomnik społeczeństwu działdowskiemu. W dalszym ciągu on stoi przed szkołą, możemy go oglądać.
1: Ach, to bardzo ciekawa historia. Ja zauważyłem, że wiele dzieł jest związanych z historią, bo mamy takie książki jak Działdowo w XVIII wieku, z przeszłości Działdowa. Pokazywał też pan książkę Na szlaku Jagiełłowym, o której przed chwilą mówił, albo Powiat Działdowski, a król Władysław Jagiełło. Jestem bardzo ciekawy, czy pan jako historyk korzystał z tych książek jako źródeł do nauki historii o tym miejscu, o lokalnej historii.
0: To znaczy w każdej prawie wyprawie, którą podejmujemy czy organizujemy w powiecie działdowskim, przywołujemy to, co ustaliła pierwotnie pani Emilia. Tym bardziej, że o niektórych rzeczach my jakby dowiemy się tylko z jej książek, bo dziś ich po prostu fizycznie nie ma. Podam przykład. W przewodniku opisane jest takie grodzisko za Księżym Dworem. W jej przewodniku jeszcze jest nawet ilustracja, kiedy pani Emilia z grupą seminarzystów na rowerach są przy tym takim kamienistym pagórku pod Księżym Dworem, a dzisiaj tego grodziska po prostu już nie ma. Zostało zniwelowane, nie zobaczymy go. Ale dzięki pani Emilii między innymi wiemy, że ono tam było, możemy je udokumentować, pokazać, w którym miejscu, jak wyglądało. To taka ciekawostka.
1: Chyba pan trochę zazdrości pani Emilii, bo naprawdę ona miała dostęp do takich rzeczy jak nie wiem, Mazurzy, którzy tutaj żyli, prawda? Tutaj panu już trudniej jest, bo tych Mazurów tutaj jest coraz mniej.
0: Dokładnie tak. Parafrazując znowu słowa pewnej piosenki, chciałoby się powiedzieć, dziś prawdziwych Mazurów już nie ma. Kiedy na przykład obchodzimy kolejne rocznice śmierci czy urodzin Karola Małka w Brodowie. I miejscowi działacze ze smutkiem konstatują, że w tym Brodowie nie ma dzisiaj ani jednego przedwojennego mieszkańca, ani jednego Mazura. Pani Emilia, i seminarzyści, którzy w ogóle byli przeważnie w większości Mazurami, miała to szczęście, że miała bezpośredni kontakt z nimi. Jej córka, ta młodsza Bożenka, wyszła za mąż za pana Wilamowskiego ze Skurpia. Bardzo zasłużona rodzina. Ale też

0: pomogło wielu mazurom, może w ten sposób. Przykładem jest chociażby znany artysta, no dziś już nie żyjący, pan Hieronim Skurbski, który no swoją późniejszą karierę artystyczną tak naprawdę zawdzięcza Biedrawom. On się urodził w Skurpiu jako Herman Schmidt. Spotkali się w pewnym momencie w Działdowie, właśnie w seminarium i Biedrawowie poznali się na jego talencie. Czuli, że chłopak ma talent. Tak pokierowali jego losami, wysyłając go do Krakowa, do szkoły takiej artystycznej, no, że pan Hieronim mógł jakby szlifować te swoje umiejętności, doskonalić się. Być może bez tego spotkania Hermana Schmidta, Mazura z ziemi działdowskiej, z Biedrawami, no, nie byłoby późniejszego artysty pana Hieronima.
1: No właśnie, gdyby nie pani Biedrawina, być może nigdy ten artysta nie ujrzałby, jego twórczość nie ujrzałaby światła dziennego. Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz, bo pani Biedrawina zmarła w 1970 roku, a więc w jakiś sposób pana życie z jej życiem zazębia się. Czy udało się spotkać ją albo kogokolwiek, który miał bezpośredni kontakt z panią Biedrawiną?
0: Znaczy, z panią Emilią nie miałem okazji ani możliwości zetknąć się bezpośrednio czy osobiście. Co innego z jej córką, z panią Bożeną właśnie Wilamowską. To też towarzystwo wydało jakby pamiętniki pani Wilamowskiej, ale one w dużej mierze zawierają też wspomnienia babci, czyli pani Emilii Sugertowej Biedrawiny.
1: Tu jest taki podtytuł: Wyjątki ze wspomnień babci. To właśnie chodzi o naszą bohaterkę.
0: Tak, dokładnie tak. Natomiast tego jakby ducha pani Emilii tutaj się wciąż czuło. To ona była ciągle wspominana. No, w pewnym sensie była jakby współzałożycielką naszego stowarzyszenia. Mówię w pewnym sensie, ponieważ inicjatywa wyszła ze strony seminarzystów, czyli absolwentów Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Działdowie. To oni przy okazji zjazdu koleżeńskiego zapoczątkowali, założyli tak naprawdę to nasze Towarzystwo Miłośników.
1: Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej. Pani Sukertowa Biedrawina pokochała Ziemię Działdowską. Jest za co kochać tę ziemię?
0: No myślę, że tak. Zapraszam. Ta ziemia jest naprawdę piękna, bogata w historię, bogata w zabytki archeologiczne. No i też warto chyba odwiedzić Muzeum Pogranicza w Działdowie. Warto zajrzeć na stronę Biblioteki Miejskiej i obejrzeć tą prezentację o pani Emilii. To jest taka wartość dodana, która już jest i pozostanie z nami.
1: A wspominał pan, że w roku 1927 założyła pani muzeum, Muzeum Mazurskie. Czy coś po tym muzeum jeszcze pozostało?
0: To znaczy tak, muzeum zostało otwarte 17 lipca 1927 roku w tym Mazurskim Domu Ludowym. To tam, gdzie była ta pierwsza siedziba tego zrzeszenia plebiscytowego. Ten dom był taki wielofunkcyjny, ponieważ tam był tak, internat dla uczniów seminarium, biblioteka, czytelnia, no w pewnym sensie też mieszkanie prywatne Biedrawów. Oni tam mieszkali. I to, co wystawiano, no to były te zbiory zgromadzone dzięki seminarzystom, dzięki mazurom, którzy dostarczali, dowozili, zostawiali to w tymże muzeum. Było to, tak może, muzeum trochę na wyrost, ponieważ to nie była oficjalna jakaś instytucja dotowana przez samorząd czy państwo. Tam wszystko odbywało się społecznie. Czyli muzeum było otwierane tak naprawdę w czasie nabożeństw i w dni świąteczne. Oprowadzała pani Emilia albo Józef Biedrawa, bądź też uczniowie seminarium. Niestety zbiory się nie zachowały, ponieważ w 1939 roku, kiedy wiadomo już było, że nadchodzi wojna, Biedrawowie co cenniejsze rzeczy z tego muzeum przywieźli do Warszawy. Natomiast materialne zakopano w skrzyniach w ogrodzie na tyłach tego domu mazurskiego. To, co było zakopane, no, nie odnaleziono tego nigdy, albo Niemcy to wydobyli w czasie okupacji w jakiś sposób spożytkowali. Natomiast te zbiory w Warszawie też zostały albo przejęte przez Niemców, przez Gestapo, albo spłonęły w czasie później powstania. W każdym razie nic z tego się nie zachowało. Jedyną jakby informacją czy pamiątką po tym jest tablica na tym domu przyjaciół Mazur. O tym, że tutaj to muzeum funkcjonowało.
1: Gdzie to jest?
0: To jest przy ulicy Władysława Jagiełły 28. Tam jest obecnie parafia ewangelicko-augsburska.
1: Społeczniczka, historyczka, miłośniczka Mazurów, ziemi działdowskiej, no a przede wszystkim człowiek, który pokochał drugiego człowieka. Myślę, że dlatego warto rozmawiać o pani Emilii Sukertowej-Biedrawinie i jej historię, jej postać przybliżył nam prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej, pan Marian Odachowski. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję za uwagę.
1: Była to audycja Kroniki Pogranicza. Adam Ejnik, do usłyszenia.
2: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny. Kroniki Pogranicza w Radiu 7 w każdą niedzielę 5 minut po 8.
3: Te programy powtarzamy.

0: Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
1: Jarosław Wydra, zapraszam. Kolejne prace archeologiczne i badawcze przeprowadzono w Lesie Białuckim. Naukowcy poszukują tam szczątków ofiar niemieckiego obozu KL Soldau oraz dowodów zbrodni popełnionych w czasie II wojny światowej. Badania prowadzi zespół Katedry Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Niemieccy okupanci zamordowali w tym miejscu tysiące ludzi, a następnie próbowali zatrzeć ślady zbrodni, mówi kierownik Katedry Medycyny Sądowej. Profesor Andrzej Ossowski.
2: Kolejne badania rzucają nowe światło. Dzięki tym badaniom wiemy coraz więcej na temat tej zbrodni, na temat zbrodni popełnionej przez Niemców, ale też nie tylko na temat samej zbrodni, bo też wiemy coraz więcej, w jaki sposób próbowano zatrzeć ślady tej zbrodni, jak było to świetnie zorganizowane i wręcz w taki przemysłowy sposób. Ekshumowano ciała ofiar, a następnie je spalono i zmielono, aby zatrzeć wszelkie ślady tego, co się stało parę lat wcześniej.
1: Prace w Lesie Białuckim prowadzone są od 2019 roku. 3 lata później odkryto 2 masowe groby, w których znajdowało się blisko 17 ton ludzkich prochów i szczątków. Według ustaleń należały one do co najmniej 8 tysięcy osób. Odnajdywane szczątki i przedmioty są dokumentowane i zabezpieczane. Materiał kostny trafia do badań antropologicznych i genetycznych. Współczesne metody badawcze pozwalają dziś ujawniać skalę zbrodni i podejmować próby identyfikacji ofiar, mówi profesor Andrzej Ossowski.
2: W tych miejscach, w których pracowaliśmy w Lesie Białuty, to mówimy o kilku tysiącach osób. To są oczywiście dane szacunkowe, ponieważ podczas akcji 1005 próbowano zatrzeć ślady tych zbrodni, usunąć wszelkie pozostałości i zrobiono to bardzo dokładnie. Natomiast dzisiaj, dysponując współczesną technologią, analizując wielkość grobów, jesteśmy w stanie oczywiście w jakiś sposób szacować.
1: Wyniki prac mają również pomóc w przygotowaniu powstającego cmentarza wojennego w Lesie Białuckim. Mława otrzymała 5 milionów złotych na inwestycje w centrum miasta. Pieniądze zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku przy ulicy Narutowicza oraz prace w Parku Miejskim i na ulicy 1 Maja. W parku odnowione zostaną alejki, pojawi się nowe oświetlenie, odnowione będą również ogrodzenia i fontanny. Po zakończeniu prac park ma przede wszystkim wyglądać estetycznie, mówi burmistrz Mławy Piotr Jankowski.
3: Na pewno będzie ładny, na pewno będzie nam się podobał, będzie ładnie, będzie widno, a będzie przede wszystkim bezpiecznie, tak? No bo będą lampy, będą kamery, także mam nadzieję, że tą część miasta troszeczkę odnowimy.
1: Zmiany obejmą również ulice w sąsiedztwie parku. Na ulicy 1 Maja wymienione zostaną chodniki i nawierzchnia asfaltowa. Prace obejmą też budynek przy ulicy Narutowicza. Na realizację całego projektu miasto ma sporo czasu, dlatego prace nie będą prowadzone w pośpiechu, zapowiada burmistrz.
3: Fajnie, tu mamy dużo czasu. Mamy czas na rozliczenie tego dofinansowania aż do połowy 2028 roku. Także na spokojnie zrobimy sobie dokumentację i zaczniemy remont placu 1 Maja.
1: Wszystkie inwestycje objęte projektem mają zakończyć się w 2028 roku. Pozostajemy w Mławie, gdzie powstanie nowy magazyn na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Miasto podpisało umowę z wojewodą mazowieckim na dofinansowanie inwestycji. Budynek będzie służył m.in. podczas sytuacji kryzysowych, katastrof, gwałtownych zjawisk pogodowych, a także w czasie wojny. Magazyn powstanie przy ulicy Płockiej, wskazuje burmistrz Mławy Piotr Jankowski.
3: To jest taka działka za oczyszczalnią ścieków. Tam będzie magazyn, który będzie służył właśnie do tych celów związanych z obronnością cywilną. Magazyn, który będzie służył do przechowywania wszystkich rzeczy, materiałów, które będą związane z zarządzaniem kryzysowym.
1: W magazynie znajdzie się sprzęt i wyposażenie potrzebne do realizacji zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną.
3: Agregaty, choćby łóżka, choćby magazyn, gdzie może w razie jakiegoś zagrożenia czy w razie potrzeby zarządzania kryzysowego będziemy mieli miejsce, gdzie zgromadzić zapasy wody, gdzie zgromadzić żywność. Do różnych celów ten magazyn będzie nam służył, a tak naprawdę miasto Mława nie posiada takiego magazynu, gdzie na co dzień możemy składać rzeczy, które są tak naprawdę potrzebne naszym mieszkańcom.
1: Budowa będzie kosztowała prawie 4 miliony złotych. Ponad 3 miliony złotych Mława otrzyma z budżetu państwa. Pieniądze pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Hala sportowa przy szkole podstawowej w Szczutowie zostanie zmodernizowana. Gmina podpisała już umowę na realizację inwestycji. Prace mają poprawić warunki do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Obiekt służy również lokalnej społeczności. Na modernizację hali gmina Szczutowo pozyskała 400 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego. Pieniądze przyznano w ramach Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej. W Lutocinie powstanie nowe boisko do piłki nożnej. Gmina podpisała umowę z wykonawcą inwestycji. Boisko będzie miało nawierzchnię z naturalnej trawy oraz system nawadniania. Zamontowane zostaną bramki, piłkochwyty oraz ławki lub wiaty dla zawodników rezerwowych. Wykonane będą również przyłącza wodociągowe i energetyczne. Inwestycja będzie kosztowała prawie 700 tysięcy złotych. 300 tysięcy złotych gmina otrzymała z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Boisko ma być gotowe do końca listopada. Ulica Bony na Ciechanowskim Podzamczu zostanie wyremontowana jeszcze w tym roku. Miasto wykorzysta na ten cel oszczędności, które zostały po przetargach na modernizację dwóch innych ulic. Remont obejmie całą ulicę Bony od skrzyżowania z Parkową do ronda Meudon. Stary asfalt zostanie zastąpiony nową nawierzchnią. Powstaną również nowe chodniki i zjazdy do Posesji. Inwestycja będzie częścią większego zadania obejmującego także ulice Księcia Janusza Mazowieckiego i Michała Wołodyjowskiego. Na modernizację wszystkich trzech dróg Ciechanów pozyskał 1,5 miliona złotych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Przetarg dotyczący ulicy Bony jest na końcowym etapie. Prace mają rozpocząć się jesienią i zakończyć jeszcze w tym roku. Modernizacje dwóch pozostałych ulic potrwają dłużej. Księcia Janusza Mazowieckiego ma być gotowa do końca maja, a Wołodyjowskiego do sierpnia przyszłego roku. Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Tuczki-Koszelewy. Odbiory zostały już przeprowadzone, a w środę odbyło się oficjalne otwarcie trasy. To ważna droga dla mieszkańców tej części powiatu, mówi starosta działdowski Paweł Cieśliński.
4: Bardzo ruchliwa droga, bo jest to droga z Płośnicy w kierunku do Rybna, miejscowości Szczupliny Dąbrówno, czyli taka, można powiedzieć, przelotowa, więc bardzo ruchliwa, ale również i poprawa bezpieczeństwa chodników w miejscowości Koszelewy, odwodnienia i wszystkie związane elementy całej tej infrastruktury.
1: W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię oraz chodnik z kostki brukowej. Przebudowa ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo kierowców i pieszych, zaznacza Paweł Cieśliński.
4: Myślę, że poprawią bardzo bezpieczeństwo i oczywiście jakość poruszania się, podróżowania tą drogą. Naprawdę udało nam się to zrealizować bez większych problemów. Firma wykonawcza jest firma znana na naszym rynku, od wielu lat współpracujemy. Naprawdę bardzo dobrze wykonane zadanie.
1: Wartość pracy wyniosła ponad 3 600 000 złotych, ponad 2,5 miliona złotych pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kolejny fragment zabytkowego kościoła w Jerzewie zostanie odrestaurowany. Parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja otrzymała 50 tysięcy złotych dofinansowania na konserwację jednej ze ścian świątyni. Prace przy kościele prowadzone są etapami. W poprzednich latach odnowiono już ścianę frontową od strony głównego wejścia. Parafia ma też przygotowaną dokumentację konserwatorską dotyczącą pozostałych ścian. Wójt gminy Zawidz, Kamil Różański, liczy, że w najbliższych latach uda się odnowić całą świątynię i deklaruje dalszą pomoc samorządu.
5: Mamy nadzieję, że kolejne ściany również uda się w jak najszybszym czasie wykonać. Mam taki pomysł, żeby z Państwem radnych też jako gmina udzielić dotacji, aby ten kościół już w całości mógł być wykonany i cieszyć oko, bo naprawdę jest to piękny zabytek, jeśli chodzi o naszą tutaj gminę i parafię w Jerzewie.
1: Kościół jest jednym z najważniejszych zabytków Jerzewa. Sama miejscowość i parafia ma długą historię, podkreśla wójt.
5: Historycznie też warto zauważyć, że w parafii w Jerzewie zatrzymał się Władysław Jagiełło, podążając na Grunwald, także też tutaj historycznie ta miejscowość jest tak gdzieś zapisana. No a sam kościół potrzebuje dużych prac, jeśli chodzi o odnowienie właśnie tych ścian zewnętrznych, ale także no, tutaj i mnie trochę martwi i pewnie księdza proboszcza i parafian też stan dachu tego kościoła.
1: Na renowacji elewacji potrzeby się jednak nie kończą. W złym stanie jest również dach kościoła. Parafia i samorząd będą musiały szukać kolejnych środków, tym razem na jego remont. A jeżeli jesteśmy przy remoncie, to kończy się ten w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. Tam prace były prowadzone w łazienkach. Dziewcząt i chłopców na pierwszym piętrze oraz chłopców na parterze w nowej części szkoły. Wymieniono płytki, sanitariaty, umywalki, drzwi, grzejniki i oświetlenie. Przebudowana została również instalacja wodno-kanalizacyjna, zamontowano nowe kabiny i lustra. Remont kosztował ponad 300 tysięcy złotych. Powiat mławski otrzymał na ten cel 160 tysięcy złotych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Pozostałą część pokrył z własnych środków. Działdowo kupiło nową koparko-ładowarkę. Maszyna będzie wykorzystywana przez Miejską Służbę Drogową. Sprzęt będzie służył do bieżącego utrzymania miasta. Szczególnie przydatny ma być zimą podczas odśnieżania i udrażnienia dróg. Maszyna ma być wykorzystywana również podczas sytuacji kryzysowych. Zakup kosztował prawie 500 000 złotych. Połowę tej kwoty miasto otrzymało z budżetu państwa. Koparko-ładowarkę kupiono w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Mieszkańcy osiedla Bloki w Ciechanowie będą mogli sami wskazać miejsca, które wymagają zmian. Ratusz organizuje 2 spacery badawcze po tej części miasta. Uczestnicy przejdą wyznaczoną trasą i wspólnie ocenią przestrzeń osiedla. Będzie można zgłosić problemy, potrzeby oraz pomysły, które mogą zostać wykorzystane przy planowaniu kolejnych inwestycji. Spacery odbędą się 1 października o godzinie 14 i 17. Każdy potrwa od 1,5 do 2 godzin. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego wcześniej trzeba się zapisać w Centrum Wsparcia Mieszkańca przy ulicy Wodnej lub telefonicznie. Na osiedlu Bloki trwa już termomodernizacja 8 budynków wielorodzinnych. Miasto pozyskało ponad 50 milionów złotych z funduszy szwajcarskich nie tylko na remonty, ale też działania społeczne dla mieszkańców. Spacery są częścią polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast i mają pomóc w przygotowaniu kolejnych zmian na zabytkowym osiedlu Bloki. Mława przygotowuje się do aktualizacji gminnego programu rewitalizacji. Miasto chce poznać opinie mieszkańców i zaprasza ich na warsztaty oraz także na 2 spacery badawcze. Spotkania odbędą się w czwartek, 8 października o godzinie 11 w Miejskim Domu Kultury rozpocznie się otwarty warsztat. Przedstawione zostaną dotychczasowe efekty programu rewitalizacji, ale będzie można też wskazać miejsca wymagające zmian i zaproponować nowe działania. O godzinie 13 rozpocznie się pierwszy spacer badawczy. Zbiórkę zaplanowano przed Urzędem Miasta. Drugi spacer rozpocznie się o godzinie 15 na osiedlu Krajewo. Uczestnicy spotkają się przy leśnej strefie relaksu. Podczas spacerów mieszkańcy będą mogli pokazać konkretne miejsca, które ich zdaniem wymagają zmian i przedstawić swoje pomysły na ich przyszłe zagospodarowanie. Zebrane opinie mają zostać wykorzystane podczas aktualizacji gminnego programu rewitalizacji Mławy. To jest Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 w Mławie własnoręcznie zbudowały ogród deszczowy. Wcześniej dowiedziały się, czym jest retencja i dlaczego warto zatrzymywać wodę opadową. W zajęciach uczestniczyły 2 grupy przedszkolne, księżyce i motylki oraz uczniowie klasy 7. Był wykład, doświadczenie pokazujące, jak powstaje deszcz, a później część praktyczna. Uczestnicy przygotowali podłoże, kolejne warstwy ziemi i posadzili rośliny. Powstała specjalna donica, która będzie zbierała wodę opadową. Na pełny efekt trzeba poczekać do wiosny, kiedy rośliny się ukorzenią i zaczną rosnąć. To kolejny taki ogród przy mławskich placówkach oświatowych. 3 wcześniej wykonane donice już zagospodarowują deszczówkę spływającą z dachów. Warsztaty są częścią większego projektu retencyjnego realizowanego przez Mławę. Obejmuje on inwestycje związane z gospodarowaniem wodami opadowymi, rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury oraz edukację mieszkańców. Cały projekt jest wart prawie 30 milionów złotych. Ponad 25 milionów złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej. Seniorzy, rodziny oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym skorzystają z nowych zajęć i warsztatów w Działdowie. Miasto pozyskało ponad 184 tysiące złotych na 3 projekty w ramach regionalnych grantów na rewitalizację. Starszy, ale aktywny, skierowany jest do seniorów. Zaplanowano m.in. warsztaty tkackie, stolarskie i pszczelarskie, zajęcia cyfrowe, motywacyjne oraz związane z ekologią i upcyklingiem. Projekt Nowy Start w Zdrową Przyszłość ma wspierać osoby i rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym. W programie znajdą się zajęcia kulinarne, fotograficzne, przyrodnicze i ekologiczne. Zaplanowano również festiwal Mazurskie Specjały. 3 projekt, Włączeni w Społeczność, ma łączyć różne pokolenia. Będą warsztaty teatralne i garncarskie, zajęcia sportowe i motywacyjne, a także spotkanie poświęcone lokalnej gwarze mazurskiej okolic Działdowa. Za realizację projektów odpowiadać będą Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie. Wszystkie działania mają zakończyć się jesienią. 7 wydarzeń dla mieszkańców i 222 nowe drzewa. To główne założenia projektu Korzenie Wspólnoty Żuromińska Sieć Wsparcia. Gmina i miasto Żuromin podpisała umowę na jego realizację. Zaplanowano wydarzenia integracyjne i międzypokoleniowe. Mają w nich uczestniczyć mieszkańcy w różnym wieku, w tym seniorzy i osoby ze szczególnymi potrzebami. Jednym z najbardziej widocznych efektów będzie posadzenie 222 drzew. Mają one stworzyć żywy pomnik i jednocześnie nową wspólną przestrzeń dla mieszkańców. Cały projekt kosztuje 150 tysięcy złotych, 135 tysięcy pochodzi z funduszy europejskich, a wkład własny wynosi 15 tysięcy złotych. Korzenie wspólnoty będą realizowane do 6 listopada. Projekt otrzymał wsparcie w ramach regionalnych grantów na rewitalizację na Mazowszu. Malarstwo, fotografia, taniec, gotowanie, szachy, łucznictwo czy nauka gry na instrumentach. Od 1 października w gminie Rybno ponownie ruszają popołudnia z pasją. Zajęcia przygotowano dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Będą odbywały się od poniedziałku do soboty w kilku miejscowościach na terenie gminy. W programie znalazły się warsztaty szydełkowania, kulinarne, taneczne, fotograficzne, ceramiczne i malarskie. Będzie można również zagrać w gry planszowe i szachy, skorzystać z wirtualnej strzelnicy czy spróbować swoich sił w łucznictwie. Prowadzone będą też zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Warsztaty zaplanowano m.in. w Rybnie, Rumianie, Dębieniu i Hartowcu. Poszczególne zajęcia przeznaczone są dla różnych grup wiekowych. Popołudnia z pasją rozpoczną się 1 października. Szczegółowy harmonogram zajęć wraz z godzinami i miejscami można znaleźć na stronie internetowej Radia 7. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać zadania, które ich zdaniem powinny znaleźć się w przyszłorocznym budżecie powiatu działdowskiego. Wnioski można składać do końca września. Propozycje mogą dotyczyć m.in. kultury, kultury fizycznej i sportu, promocji, ochrony zdrowia oraz innych zadań publicznych. Nabór związany jest z rozpoczęciem prac nad budżetem powiatu na 2027 rok oraz wieloletnią prognozą finansową. Wnioski można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Działdowie przy ulicy Kościuszki 3. Można je również przekazać elektronicznie przez e-doręczenia. Termin mija 30 września. O jego zachowaniu decyduje data wpływu wniosku do starostwa. Samo złożenie propozycji nie oznacza jeszcze przyznania pieniędzy. Zadania wybrane do realizacji zostaną określone w uchwale budżetowej, a ich zlecanie organizacjom pozarządowym będzie odbywało się później w otwartych konkursach ofert. Mieszkańcy Zielunia chcą czystej i dostępnej Wkry. Swoje pomysły i marzenia zapisali na 100 specjalnych pocztówkach, które trafiły do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Akcja była finałem rezydencji animacyjnej realizowanej w Zieluniu. Jej uczestnicy zbierali lokalne historie, rozmawiali z mieszkańcami i tworzyli mapę ważnych dla nich miejsc. Szybko okazało się, że wspólnym elementem wielu opowieści jest rzeka, mówi animator i koordynator projektu Marcin Zalewski.
6: To rzeka Wkra i marzenia, emocje, miłość do rzeki stały się tematami przewodnimi naszych działań. Byliśmy również nad wspaniałą Sosną bezgranicznej miłości nad tą rzeką. Popłynęliśmy kajakiem i na podsumowanie powstała wyjątkowa ławka, którą można spotkać w Zieluniu.
1: W działania włączyli się m.in. członkowie Koła Gospodyń Wiejskich, strażacy i miejscowa orkiestra. Wspominano dawne kąpieliska nad Wkrą, ale rozmawiano też o jej obecnym stanie i problemach z dostępem do rzeki. Na podstawie zebranych historii i archiwalnych materiałów powstały pierwsze pocztówki z Zielunia. Podczas dożynek mieszkańcy wpisywali na nich swoje marzenia dotyczące Wkry, mówi Marcin Zalewski.
6: Mamy taką nadzieję i takie marzenie, żeby melioranci, hydrolodzy, instytucja zajmująca się tą rzeką, która też miewa problemy ze swoją ekologią, z czystością, by instytucja nią zarządzająca wzięła pod uwagę potrzeby, marzenia i związki zieluniaków z Wkrą i zadbała o tą rzekę, być może postarała się poprawić jej jakość, a być może utworzyła jakieś miejsce, czy zwiększyła dostępność tej rzeki.
1: Łącznie powstało 100 pocztówek. Wszystkie wysłano do zarządcy rzeki Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pamiątką po projekcie jest również błękitna ławka ustawiona nad Wkrą. Rezydencję zrealizowano w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. Trwa 16. edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Samorząd Województwa Mazowieckiego chce nagrodzić osoby i grupy, które bezinteresownie działają na rzecz innych. Kandydatów można zgłaszać do 30 września. Samorząd Województwa dostrzega bezinteresowne poświęcenie, podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Wspieramy wolontariat, uważamy, że to jest bardzo dobra metoda wychowawcza na przykład, szczególnie dla młodego pokolenia, dla dzieci, dla młodzieży i zresztą oni bardzo angażują się w te różne działania wolontariackie. No oczywiście to też jest pole do działania dla dorosłych.
1: Dzięki konkursowi można nagrodzić wrażliwych ludzi, dodaje marszałek.
7: Jest szereg środowisk, w którym się trudno żyje i wtedy obecność tych wolontariuszy, czy to wobec starszych, czy osób wykluczonych, jest po prostu niezbędna. Ten konkurs to jest tylko takim sposobem na promocję i podziękowanie tym ludziom za ich poświęcenie, ale tak naprawdę największym podziękowaniem jest wdzięczność tych, którym oni pomagają.
1: Nagrody zostaną przyznane m.in. w kategoriach wolontariatu młodzieży, dorosłych i seniorów oraz szkolnych szkolnych i studenckich kół wolontariatu. Swojego laureata w internetowym głosowaniu wybiorą również mieszkańcy Mazowsza. Jest też kategoria specjalna dla organizacji pozarządowych. Do zgłaszania osób, które angażują się w pomoc innym, zachęca członkini zarządu województwa Anna Brzezińska.
8: Czekamy na zgłoszenie wolontariuszy młodzieży, wolontariat dorosłych, wolontariat seniorów, ale także nagroda dla mieszkańca Mazowsza. To ważne, żebyśmy w naszym programie Mazowieckie Barwy wolontariatu nagradzali wolontariuszy, ale także liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i na rzecz mieszkańców.
1: Na laureatów czekają nagrody finansowe. Indywidualni wolontariusze mogą otrzymać 3000 zł, grupy oraz koła wolontariatu 4000 zł, a zwycięzca kategorii specjalnej 5000 zł. Do 30 września kandydata mogą zgłosić organizacje, instytucje, wolontariusze oraz osoby korzystające z ich pomocy. Nie można natomiast zgłosić samego siebie. 6 kilometrów, przeszkody i pomoc dla Nikosia z Iłowa Osady. W tę niedzielę nad Zalewem Ruda odbędzie się druga edycja Extreme Survival Race. Trasa poprowadzi wokół zalewu. Na uczestników czekają przeszkody i zadania przygotowane w terenie, mówi koordynatorka wydarzenia Julia Szostek.
9: Jest na niej ustawione 17 przeszkód. Może uda nam się trochę więcej. Zobaczymy, jak tam nam pogoda i cały tutaj teren pozwoli. Jakieś czołganie, bieganie, przeskakiwanie, różne naprawdę rzeczy, więc jeżeli teraz słuchają nas osoby, które są zapisane, proszę zabrać wygodne buty, które mogą się zniszczyć i takie ubrania, które również mogą się zniszczyć.
1: Organizatorzy podkreślają, że nie jest to propozycja wyłącznie dla doświadczonych biegaczy. Trasę przygotowano tak, aby swoich sił mogły spróbować również osoby, które na co dzień nie startują w podobnych zawodach, mówi Julia Szostek.
9: Mogą brać udział w tym biegu wszyscy. Jest bardzo dużo dzieci zapisanych również na ten bieg. To jest przede wszystkim dobra zabawa. To jest jakaś aktywność fizyczna, fajne spędzenie czasu dla nawet całych rodzin z dziećmi, więc nawet jeżeli ktoś danej przeszkody nie zrobi, nic się nie dzieje. Zapraszamy na to wydarzenie wszystkie osoby, nawet takie, które ze sportem nie mają wcale do czynienia, a może chciałyby się na tej trasie sprawdzić.
1: Uczestnicy i kibice będą zbierać pieniądze dla Nikosia z Iłowa Osady. Zaplanowano również licytacje, atrakcje dla dzieci, pokaz motocykli, stoiska kół gospodyń wiejskich i oprawę muzyczną. Extreme Survival Race odbędzie się w tę niedzielę nad Zalewem Ruda, początek o godzinie 12 i zapisy prowadzone są pod numerem telefonu, który można sprawdzić na stronie internetowej Radia 7. Nowa pracownia edukacyjna rozpocznie działalność w Ciechanowie. Od października w kamienicy W18 rusza Media Lab. Będzie można tam uczyć się m.in. programowania, grafiki komputerowej i korzystania ze sztucznej inteligencji. Pracownia została wyposażona w komputery, sprzęt do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, drukarki 3D, plotery oraz narzędzia do zajęć artystycznych. Na jej utworzenie pozyskano 140 tysięcy złotych z programu Świetlik 2026. Przed południem z Media Labu bezpłatnie będą korzystały zorganizowane grupy z ciechanowskich przedszkoli oraz szkół podstawowych i średnich. Zajęcia będą poświęcone m.in. grafice, programowaniu, tworzeniu gier, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwu i projektowaniu 3D. Bezpłatną ofertę przygotowano również dla seniorów. W piątki będą mogli nauczyć się korzystania z AI, e-usług i dokumentów w chmurze oraz rozpoznawania internetowych oszustw. Po południu i w soboty odbywać się będą płatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zapisy już ruszyły. Welski Park Krajobrazowy ma już 30 lat. Jubileuszowa konferencja odbyła się w Muzeum Pogranicza w Działdowie. Była okazją nie tylko do podsumowania 3 dekad działalności, ale przede wszystkim do rozmowy o przyszłości parku. W spotkaniu uczestniczyli naukowcy, przyrodnicy, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z parkiem. Ważnym tematem był przygotowywany plan ochrony. Dokument ma wyznaczyć kierunki działań na kolejne lata i dać parkowi większe możliwości ochrony przyrody, mówi dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Marcin Modrzewski.
10: Będzie miało narzędzie i ramy do działania wyznaczone przez naukowców, czyli fachowców w danych dziedzinach, bo też musimy powiedzieć sobie otwarcie, że park nie ma tyle kadry, żeby posiadać fachowców w każdej dziedzinie, więc dlatego podpieramy się takimi opiniami i operatami fachowców, które dają nam możliwość racjonalnego działania.
1: Podczas konferencji naukowcy przedstawili wyniki swoich badań. Mówili o ptakach, roślinności, bezkręgowcach oraz ochronie krajobrazu Doliny Welu. Oprócz profesorów z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wykład na temat temat ptaków żyjących na terenie parku wygłosił ornitolog i radny z Rybna Łukasz Głowacki. Jubileusz był również okazją do postawienia pytania o kolejne 30 lat Welskiego Parku Krajobrazowego, mówi profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Mirosław Grzybowski.
11: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o przyszłość Welskiego Parku Krajobrazowego, nie powinniśmy się niepokoić. Jeżeli uchwalimy plan ochrony dla Welskiego Parku Krajobrazowego, zapisy tego planu ochrony dla Welskiego Parku Krajobrazowego pozwalają zarządzać, gospodarować przestrzenią, ale również chronić walory przyrodnicze, kulturowe, krajobrazowe.
1: Welski Park Krajobrazowy powstał w 1995 roku. Jego działalność koncentruje się na ochronie przyrody i krajobrazu Doliny Welu, ale również na edukacji ekologicznej i współpracy z mieszkańcami oraz samorządami. Kowal, szewc, stolarz, tkacze i plecionkarze wrócili do pracy w Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu. Skansen włączył się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Zwiedzający mogli zobaczyć, jak dawniej powstawały przedmioty potrzebne w wiejskich gospodarstwach. W zabytkowych zagrodach prezentowano m.in. tkactwo, przędzenie na kołowrotku, gręplowanie wełny, rzeźbiarstwo, stolarstwo i plecionkarstwo. Pracowała również kuźnia z żuromina. Były pokazy tradycyjnego szewstwa, wykonywania powrozów oraz szycia ze słomy. Można było też spróbować swoich sił podczas warsztatów tkackich. Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa odbywały się pod hasłem Przyszłość, przeszłość, dziedzictwo w zagrożeniu. W sierpcu wydarzenie było okazją do pokazania umiejętności i zawodów, które przez pokolenia były częścią codziennego życia mazowieckiej wsi. Kolejna duża impreza w Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu odbędzie się 4 października. Będzie to jesień w Skansenie. Uczniowie z 12 szkół podstawowych powiatu żuromińskiego sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności podczas akcji Bezpieczna droga do szkoły. W hali przy liceum ogólnokształcącym w Żurominie odbyła się 22. edycja wydarzenia. Uczestnicy rozwiązywali test ze znajomości przepisów ruchu drogowego, udzielali pierwszej pomocy oraz pokonywali rowerowy tor przeszkód. Wśród uczniów klas 1-3 najlepsza była Maja Czarnecka z zespołu szkół w Syberii. W kategorii klas 4-6 zwyciężył Antoni Radwański ze szkoły podstawowej w Gościszce, a wśród najstarszych uczniów z klas 7 i 8 najlepszy okazał się Kamil Jechalik ze szkoły podstawowej w Łaszewie. Akcję zorganizowało Starostwo Powiatowe w Żurominie wspólnie ze Strażą Pożarną, Policją i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Ciechanowie. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. To był Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. Redakcja@radio7.pl. Jarosław Wydra, życzę miłego dnia, do usłyszenia.
0: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
12: Minęła godzina 9.
0: To są wiadomości Radia 7.
13: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczcili pamięć ofiary nożownika. Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Dwa cele siatkarzy osiągnięte w jeden wieczór. Jest tytuł i bilet do Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mieszkańcy Jarosławia oddali hołd księdzu, który zginął w czwartek w ataku nożownika na terenie tamtejszego opactwa. Wczorajszy marsz przeszedł z rynku pod świątynię, gdzie doszło do ataku. Podejrzewany to 31-letni Ukrainiec, u którego lekarze zdiagnozowali ostre zaburzenia psychotyczne.
14: Brakuje słów. Myślę, dlatego ta cisza dzisiaj oddaje to wszystko, co nami targa, tak?
15: Nie obchodzi nas to, co to był za człowiek i z jakich pobudek. To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
13: W ataku ranne zostały jeszcze 4 osoby, w tym dwaj duchowni i kobieta. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, ale mężczyzna trafi do szpitala. Jego stan nie pozwala na przesłuchanie. Mieszkańcy Krakowa głosują. O godzinie 7 w stolicy Małopolski rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Swój głos krakowianie mogą oddać w jednym z 454 obwodów czynnych do godziny 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przejazd przez Warszawę dziś z utrudnieniami w 7 dzielnicach stolicy z powodu 48. już maratonu warszawskiego. Część ulic w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest już zamknięta od piątku. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą aż do Ronda Wiatraczna. Nieczynne będą również most Świętokrzyski i most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Polska siatkówka potęgą. Nasza męska reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
16: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
13: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale i przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles.

0: Reklama.
1: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
2: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600 891 378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
3: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198. Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
4: Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 27 dzień września. W 1914 roku w Rypinie zostały spalone przez Niemców cerkiew i rosyjskie koszary. W 1920 roku drużynowy pierwszej drużyny harcerskiej w Ciechanowie Mieczysław Kurzypiński został odznaczony osobiście przez wodza naczelnego Józefa Piłsudskiego Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. W 1924 roku powołano Towarzystwo Kolarzy w Mławie. Prezesem został Aleksander Zamojski. W tamtym czasie najlepszym mławskim cyklistą, mistrzem powiatu mławskiego był Konstanty Fonarew. W 1939 roku generał Emil Krukowicz Przedrzymirski został wzięty do niemieckiej niewoli. Wcześniej dowodzona przez niego armia Modlin stoczyła trzydniową bitwę pod Mławą. W 1939 roku Niemcy spalili synagogę w Rypinie. W 1991 roku odbyła się premiera serialu Trzy dni bez wyroku. Rolę Jóźwiaka Józwy, wychowawcy w zakładzie poprawczym, zagrał urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
3: Chcesz mnie wykończyć? Nie tak prędko, Andrus. Tu idzie gra o bardzo wysoką stawkę.
2: W 1998 roku urodzona w Ciechanowie Katarzyna Kownacka zadebiutowała na scenie teatralnej tytułową rolą w spektaklu Halka Spinoza w Teatrze Narodowym w Warszawie. W późniejszych latach związana była także z warszawskimi teatrami Nowym, Montownia, Le Madame oraz Dzień Śmierci Mozarta.
4: Jest sens w takim wspólnym działaniu, bo wydaliście mi taką energię.
2: W 2003 roku spłonął kościół świętego Rocha w Sadykszu w gminie Obryte w powiecie pułtuskim. Po trzech latach został odbudowany. W 2010 roku urodzony w Gołyminie ośrodku Tomasz Nałęcz został doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego.
5: Polski prezydent, myślę, że trudno sobie wyobrazić w ogóle europejskiego przywódcę, który może przyglądać się z trybuny na przykład zielonym ludzikom, które zajęły Krym.
2: W 2014 roku zespół szkół ponadgimnazjalnych imienia majora Henryka Sucharskiego w Przasnyszu został wyróżniony medalem pamiątkowym Promazowia z okazji 90-lecia powstania szkolnictwa zawodowego w Przasnyszu. W 2015 roku odbyła się uroczysta beatyfikacja urodzonej w Cieszkach w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim siostry Klary Ludwiki Szczęsnej.
6: Naszą władzą apostolską zezwalamy, aby odtąd czcigodnej służebnicy Bożej Klarze, Ludwice Szczęsnej, dziewicy, przysługiwał tytuł błogosławionej.
2: W 2017 roku odbyła się premiera książki pod tytułem Królowie Życia, Kombi, Skywalker, ONA i Kombi, czyli 40 lat wzlotów i upadków na scenie, będącej artystyczną autobiografią urodzonych w Mławie Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka.
7: Z niej dowiecie się bardzo dużo rzeczy, których o nas na pewno nie wiecie.
2: Urodzili się. W 1844 roku Władysław Wincenty Krasiński, hrabia, prawnik, ekonomista, literat, trzeci ordynat opinogórski. W 1858 roku Michał Kajka, mazurski poeta ludowy, autor poematów, gawęd, liryki religijnej i krajobrazowej oraz pieśni, działacz społeczny i oświatowy, przyczynił się do utrwalenia polskości na Mazurach. Jego utwory cechuje umiłowanie ojczystej ziemi i ludu mazurskiego. W 1913 roku w Łomnej w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim Bolesław Stępniewski, działacz komunistyczny i polityk. W 1953 roku w Makowie Mazowieckim Janusz Gołota, historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowca akademicki i samorządowiec.
8: Tworzy się nowe zasady funkcjonowania i te zasady, jeżeli zostaną dobrze stworzone, one będą później istniały.
2: Zmarli w 1323 roku Mikołaj Afri, biskup chełmiński. W 1612 roku ksiądz Piotr Skarga, jezuita, teolog, pisarz i kaznodzieja, posługiwał w Pułtusku z przerwami od 1571 do 1573 roku.
9: Tu Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj

0: Płatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
3: Reklama. Radio 7.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy Madrytu wyszli na ulicę, by bronić eksmitowanej seniorki. Polska siatkówka najlepsza w Europie. Tytuł został utrzymany. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Krakowie dziś głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7, a głos uprawnieni mogą oddać do 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
3: Z tej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
2: Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych. 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obwody Zaporoski, Sumski i Kijowski. Minionej nocy Kijów również był pod rosyjskim ostrzałem. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych trafiony został budynek niemieszkalny, gdzie zginął mężczyzna. Dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płoną tam magazyny. Rośnie skala protestów w Madrycie, aby wyrazić solidarność z 87-letnią mieszkanką, która siłą została eksmitowana ze swojego mieszkania. Kobieta przez 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej dzielnicy. W trwających od wczoraj manifestacjach tysiące osób wyszło na ulice stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu.
4: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkalnictwa. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
2: Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn utrzymała tytuł. Biało-czerwoni pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję. Nasi siatkarze w tym sezonie zdobyli także złoto Ligi Narodów.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki,

0: 400-487.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
2: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
3: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie. Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Mocne brzmienia, autorska muzyka i rockowa energia. Już 17 października w Mławie 22. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowania. Zgłoś swój zespół do przeglądu. Na zwycięzców i wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 października. Szczegóły konkursu i dokumenty do pobrania na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Gwiazdą wieczoru tegorocznych rockowań będzie legendarny zespół Kobra Nocka.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Słowaccy ratownicy odnaleźli w Tatrach 4 poszukiwane Polki. Demontaż pomnika w Rzeszowie. Rosyjska ambasada protestuje. Jest zmiana w powołaniach na trwającym zgrupowaniu kadry narodowej. Agnieszka Trojanowska-Bis. 4 turystki z Polski odnalezione w Tatrach Zachodnich. Kobiety nocowały w śpiworach pod drzewami w pobliżu szałasu w Dolinie Jamnickiej. Jak przekazali słowaccy ratownicy, odnalezione są całe i zdrowe. Akcja poszukiwawcza trwała całą noc po tym, jak wczoraj wieczorem Polki skontaktowały się z bliskimi z rejonu Chrubego Wierchu, a później kontakt z nimi się urwał. Wysoko w Tatrach Zachodnich występuje zagrożenie lawinowe. To pierwszy i najniższy stopień zagrożenia. Ambasada Rosji protestuje przeciwko demontażowi pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie. Rosyjska placówka domaga się natychmiastowego wstrzymania prac i przywrócenia monumentu do pierwotnego stanu, twierdząc, że rozbiórka narusza polsko-rosyjską umowę o ochronie miejsc pamięci. Tymczasem demontaż trwa od 22 września, mówi kierownik robót rozbiórkowych Piotr Mazurkiewicz.
3: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko, co jest z tym pomnikiem związane, idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień i on jego by już nie było, by został jeszcze wywieziony.
2: Ale władze Rzeszowa zdecydowały jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury, mówi Marzena Kłeczak-Krawiec, rzecznik Urzędu Miasta.
4: Zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich.
2: Prace rozbiórkowe mają potrwać do 30 września. Dziesiątki tysięcy wiernych przybyły na papieską mszę we francuskim Lourdes na Błoniach. Sanktuarium Matki Bożej u podnóża Pirenejów, gdzie papież Leon XIV rozpoczyna właśnie odprawiać mszę. Wśród pielgrzymów jest wiele osób chorych i na wózkach inwalidzkich. Papież spędzi w Lourdes całą niedzielę, po mszy odwiedzi ośrodek, w którym przyjmowani są chorzy, pielgrzymi i osoby z niepełnosprawnościami, którzy mają w nim zapewnioną także opiekę medyczną. Na koniec jeszcze sport. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban poinformował o dodatkowym powołaniu dla Oskara Pietuszewskiego na trwające zgrupowanie kadry narodowej. Natomiast Jakub Kamiński, który doznał kontuzji w piątkowym meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, zakończonym remisem 0-0, opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na pyszny obiad lub rodzinne spotkanie? Restauracja Gościniec w Żurominie już otwarta. Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli na wyjątkowe dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. Czekają na Was domowe smaki, świeże składniki, dania mięsne i rybne, makarony oraz codzienne danie dnia. Gościniec, dom weselno-bankietowy w Żurominie. Tradycja i nowoczesny smak. Rezerwacje i zamówienia. Telefon 795 477 434.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner.

0: profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Gotowe wzory, świetne ceny. Tak wygląda lato w firmie Kormes. W wakacyjnej promocji tylko u nas gotowe firany w stylowych wzorach już od 29 zł. Zapraszamy na zakupy do naszego salonu firan i zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. Stylowe lato zaczyna się w firmie Kormes.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
5: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
7: Co na obiad?
8: Co jemy na obiad?
9: Mamo, a co na obiad?
2: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama.
1: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
2: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
6: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Reklama. Tu Radio 7.

Moja żona mnie dzisiaj skrzyczała. Powiedziała, że mazga i że głupi, że się za mnie ze wstydu rumieni, kiedy wreszcie zmądrzeję już raz. A na śmiesznym tle sprawa powstała, poprosiłem, poziomek niech kupi. Z dziecinniałeś, powiada, w jesieni, to już jesień, jak leci ten czas. I westchnąłem, no patrz, już po lecie, po wakacjach, po słońcu, mój Boże, już się rodzi szaruga na świecie, jasnych spodni już chyba nie włożę. Wkrótce zaczną się deszcze i słota, na to ona, przepraszam, idiota. Uśmiechnąłem się.

Człowiek pensję ma gorzej niż marną. 200 złotych miesięcznie, niewiele, ale w lecie tych 200 to suma. Można za nią jak król, jak i żyć. Słońce grzeje, opala za darmo. Wisłę gratis masz w każdą niedzielę. Ptaki dają bezpłatne koncerty. Nawet nie chce się jeść ani pić. Jesień owszem jest piękna, bogata, bardzo strojna i pełna koloru. Ale skąd jesień do lata? Do lipcowych, sierpniowych wieczorów. Jeszcze trochę i zima przyleci, pełna śniegu zawieje i zamieci. A mnie w głowie poziomki i głupstwa, jakaś Wisła.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Spędziły noc w śpiworach w Tatrach Zachodnich. Cztery Polki odnalezione. Niemowlę i małe dziecko wśród rannych w kolejnym rosyjskim ataku. Biegi i maratony w całym kraju. Ruch i radość dla biegaczy. Utrudnienia dla kierowców. Agnieszka Trojanowska-Bis. Cztery polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Nocowały w śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc. Sześć osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody sumski i zaporoski. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
3: Szef administracji obwodu zaporoskiego Michajło Semikin poinformował o trzech zabitych i czterech rannych w regionie. Jeden mężczyzna zginął w Komyszu-Wasze, a dwie osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód sumski. Zginęły tam dwie osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz dwoje nastolatków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i administracyjne.
2: Pod ostrzałem znalazł się również Kijów. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy. Poważne utrudnienia w ruchu w Opolu z powodu dzisiejszego półmaratonu. W biegu uczestniczy około 1600 osób. Część ulicy w Opolu wyłączono z ruchu. Samochody i autobusy będą mogły wrócić do normalnego ruchu po godzinie 14. Biegacze także na ulicach stolicy w 7 dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się dziś z utrudnieniami. Po raz 48 przez miasto biegnie maraton warszawski spod Pałacu Kultury aż do Ronda Wiatracznego i z powrotem. O utrudnieniach w Warszawie Tomasz Węsk.
4: Organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko, jak to możliwe, ale niektóre w Śródmieściu i przy bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy. Zmiany w kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych.
2: W Warszawie na różnych dystansach biegnie dziś ponad 20 tysięcy osób. W ten weekend biegacze mieli także do wyboru Gdańsk. W półmaratonie i w biegach towarzyszących bierze udział także ponad 20 tysięcy biegaczy.

Dzień dobry, kłaniam się Państwu w pierwszą niedzielę tegorocznej jesieni, tak. Czy Państwu też jest szkoda lata, tak jak Jerzemu Połomskiemu? Bo mnie zdecydowanie tak, chociaż taka aura jak teraz i przez najbliższe dni, bo zdążyłem w międzyczasie zapoznać się z prognozą synoptyków na najbliższy tydzień, no myślę, że taka aura zdecydowanie pozwala powiedzieć, że jesień wcale nie jest taka zła. Piękne słońce, temperatura całkiem przyjemna i tak dzisiaj będzie i przez najbliższe dni również, więc złota polska jesień przed nami. Moi drodzy Państwo, kłaniam się, mówię dzień dobry i pozdrawiam wszystkich tych, którzy postanowili to niedzielne jesienne już popołudnie spędzić w towarzystwie Radia 7. Jak zwykle sprawdzam, czy na Facebooku wszyscy są, bo troszkę tak dzisiaj takie skojarzenia mnie naszły, że te nasze niedzielne spotkania biesiadne to troszkę jak taki niedzielny obiad, prawda? Zapraszamy rodzinę, najbliższych i potem sprawdzamy, czy wszyscy przybyli i widzę, że w tej naszej radiowej rodzinie do stołu niedzielnego tak, sporo osób przybyło, bo tak patrzę na Facebooku i ciocia Marta jest z Mroczna i wujek Leszek z Norwegii Północnej jest i wujek Wojtek z Płońska i ciocia Agnieszka ze Świercz. I oni wszyscy na Facebooku są, czyli przy naszym stole, ale i Państwo przy odbiornikach też. No i ten obiadowy czas, ten niedzielny czas spędzimy razem. Będą życzenia, będą pozdrowienia, będzie muzyka biesiadna i muzyka disco polo, jak w każdą niedzielę na naszej antenie. No i nasze rozmowy niedzielne przy tym naszym stole, przy wspólnym stole biesiadnym. Tak właśnie dzisiaj będzie. Do godziny 15, a muzycznie nawet do godziny 16, czyli pora roku się zmieniła, ale u nas wszystko po staremu. Dzień dobry raz jeszcze, kłaniam się Państwu i zapraszam i zaczynamy od razu muzycznie, jak na niedzielną biesiadę przystało. Bez kompromisów, od razu człowiek robi radio głośniej i po kuchni też panie gospodyni jakoś tak raźniej się krzątają. Polecam się.

0: Będzie bagażnik pełen grzybów, cuda natury, miłej biesiady życzą Paula i Filip z Warszawy. Pozdrawiamy serdecznie. Ciocia Ola nad Jeziorem Urszulewskim. Ciocia Ola, podróżniczka, też jest z nami przy wspólnym naszym biesiadnym stole. No i też mnóstwo osób. Bardzo dziękuję Państwu za tę obecność. Proszę się pokazać na Facebooku, proszę kliknąć lajka, proszę dać. No, będziemy później liczyć, czy wszyscy są, czy kogoś może zabrakło. No i co z tymi grzybami? Chyba rzeczywiście aura jest taka bardzo sprzyjająca, jeśli chodzi o grzybobranie. No, dzisiaj myślę, że też okoliczności pogodowe bardzo sprzyjają, tym bardziej, że to niedziela, prawda? Słoneczko w ostatnich dniach trochę popadało, więc ja się na grzybach specjalnie nie znam, ale tak tutaj biorąc pod uwagę, co pani Paula napisała, no to rzeczywiście chyba coś jest na rzeczy. Ale o tym też pewnie dzisiaj będziemy jeszcze rozmawiać. Moi drodzy, do waszej dyspozycji nasza smartfonowa aplikacja Radia 7. Każdy słuchacz wierny Radia 7 w telefonie apkę naszą powinien mieć, a w niej można słuchać nas, ale można też do nas mówić. Więc polecam się Państwu, można nagrać swoje życzenia i można wysłać je do nas, a my wyemitujemy je na antenie. Ale oprócz tego można też do mnie zadzwonić. 792-150-150 to jest numer naszej specjalnej linii, czerwonej, gorącej linii do niedzielnej biesiady Radia 7. Wiadomości na razie nie ma żadnych, ale telefon już dzwoni. Witamy, dzień dobry, tu Radio 7.
1: Wiadomości na razie nie ma żadnych.
0: Halo, halo, dzień dobry. Nie, to tutaj się już pożegnamy, dziękuję. To ja tak profilaktycznie tylko przypomnę, że radio na czas połączenia naszego proszę wyłączyć, wyciszyć. W innym przypadku po prostu będę połączenia rozłączał. Dobrze? Tak już się umówiliśmy. Ja tak tylko sobie dzisiaj Państwu przypomnę, że po prostu będę konsekwentny w tym postanowieniu. No i teraz tutaj ktoś dzwoni. Halo, halo, dzień dobry, tu Radio 7.
2: Halo, halo, dzień dobry, witam dzień serdecznie. Tomasz Koczyn, Długosiodło się kłania.
0: Dzień dobry, panie Tomku.
2: Panie Piotrze, dzisiaj w pracy spaceruję po Mazurach, tu piękne widoki, szczególnie z góry, ale w zeszłym tygodniu byłem w Tatrach, spacerowałem po Tatrach prywatnie. I nie ma zasięgu, nie ma jak słuchać radia biesiady i tak sobie pomyślałem, że skoro mamy już aplikację, to nie byłoby problemu chyba taką biesiadę sobie zrobić w formie podcastu, żeby można było słuchać w ciągu tygodnia, a to jest jak lista 357. To byłoby chyba proste na moją wiedzę i niedrogie. A byłoby bardzo przydatne.
0: Myśli pan, że niedzielna biesiada w środę też by dobrze brzmiała?
2: No na przykład byłoby zdecydowanie, gdzieś samochodem jedzie wieczorkiem czy coś. Ktoś nie mógł słuchać, na przykład jak ja w zeszłym tygodniu. I bym sobie z chęcią ją podczas jazdy odpalił.
0: No to musimy pomyśleć, to by było dobre.
2: Proszę pomyśleć, bo pomysł mi się wydaje bardzo fajny.
0: No bardzo, bardzo mi się podoba ta idea niedzielnej biesiady w środę albo w czwartek.
2: Rewelacja by było. Także pozdrawiam serdecznie.
0: Dzięki, panie Tomku, wszystkiego dobrego na wysokościach.
2: O, dziękuję bardzo, dziękuję.
0: Do usłyszenia. To pan Tomek, a muszę Państwu zdradzić też, że pan Tomek zaskoczył mnie, bo zadzwonił do mnie służbowo kiedyś tutaj, chyba 2 czy 3 tygodnie temu, w środku tygodnia. Z początku nie skojarzyłem, ale później okazało się, że rzeczywiście to pan Tomek w służbowych sprawach i nawet sam nie wiedział, że do mnie dzwoni. A potem się okazało, że ja to ja, a on to on. No takie rzeczy też się zdarzają. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
3: Dzień dobry, Łukasz Warszawy się kłania z Bielan.
0: Dzień dobry, Bielany. Panie Łukaszu.
3: Wszystkiego dobrego.
0: Z kwitnącej.
3: Dla pana i dla wszystkich słuchaczy. Tak, kwitnąca. Nowa klerka, dokładnie.
0: Wszystkiego dobrego, panie Łukaszu, dobra. Dla pana też.
3: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy. Warszawskie, Bielany, ulica Kwitnąca. Po sąsiedzku. Bardzo miło pana Łukasza słyszeć. A kto jeszcze jest z nami dzisiaj? Halo, tu Siódemka, witam.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Witam, panie Piotrze. Ania z Działdowa.
0: Dzień dobry, pani Aniu.
4: Chciałam zawiadomić, że dzisiaj mamy ważne święto z mężem. 57. rocznicę ślubu.
0: Nie może być.
4: Oczywiście braliśmy w Działdowie 57 lat temu i nadal mieszkamy. Doczekaliśmy się trójkę wnucząt, prawnuków dwóch i chciałabym, żeby dalej te szczęście w małżeństwie trwało. Przede wszystkim życzę nam zdrowia dla męża, dla siebie, bo nam to potrzebne i dalszych szczęśliwych dni bym chciała, żeby leciały jak najbardziej. Właśnie dzisiaj mam rocznicę, dlatego do was zadzwoniłam.
0: Pani Aniu, no to wszystkiego dobrego i trzymamy kciuki za kolejne jubileusze piękne.
4: Dziękuję, a jakby mógł pan kawiarenki albo minęło tyle lat.
0: Dobrze.
4: Dobrze, to bym miała miły prezent, panie
0: Dla pani wszystko.
4: Dziękuję i panie Piotrze, jeszcze

0: jeszcze przy okazji mój braciszek 22. Jasiu miał urodziny, więc mu życzę też wszystkiego dobrego i pozdrawiam Radio 7, bo słucham was co niedziela.
1: Bardzo dziękuję. Proszę w środę też włączyć.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję, do usłyszenia. Nie tylko w niedzielę, moi drodzy państwo. Radio 7 gra takie rzeczy, których nie usłyszycie w żadnej innej stacji radiowej. I naprawdę, proszę spróbować we wtorek włączyć, w środę, w czwartek. Też bardzo miło jest. Ja na przykład słucham i przez tyle lat jeszcze się nie znudziłem, więc myślę, że państwo również się nie znudzą. Jeszcze telefon dzwoni. Witam, dzień dobry, Radio 7.
2: Dzień dobry,
1: kłaniam się.
2: Chciałbym pozdrowienia wysłać.
1: Słuchamy, jesteśmy na antenie.
2: Chciałbym pozdrowić całą rodzinę Mędowski-Szchamska, wszystkich mieszkańców Szchamska i pana Piotra, wszystkich prowadzących całe Radio 7. Dziękuję.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego. Bardzo nam sprawnie to idzie, przypominam. Radyjko, na czas połączenia proszę wyciszyć, proszę wyłączyć. No i tak na razie nasi słuchacze robią. Ja już szukam dla pani Ani piosenki. O, już wszystko mamy, elegancko, więc zaraz będziemy grać. I widziałem na Facebooku Żmiję Jadowitą. Żmija Jadowita, fajna kobita. Róże też będziemy grać zaraz, droga Żmijo. Halo, halo, tu Radio 7.
3: Dzień dobry, Arek z Węgrowa znowu dzwoni. W zeszłym tygodniu do was dzwoniłem.
1: Kłaniam się.
3: Oczywiście wędkarz. Chciałbym pozdrowić pana Piotrka.
1: Dziękuję.
3: I no oczywiście małżonkę Wiolę, synka, który bierze udział ze mną w zawodach, jest w drugim sektorze, on siedzi.
1: O, a cóż to za zawody?
3: Wędkarskie.
1: Mhm.
3: No i z tego, co już wiem, to już tam trochę rybek złapał, jest lepszy ode mnie.
1: O.
3: No także, no synek jest dobry, on parę już nagród takich konkretnych wygrał i pucharów już ma sporo.
1: No, no czasami tak bywa, także, że uczeń przerasta mistrza.
3: No tak każdy mówi, że uczeń przerasta mistrza, tak jest, zgadza się, ma pan rację. No on no, już po prostu jest zawodnik takiej klasy, no już brał udział w Mistrzostwach Polski, także...
1: Wow,
3: no, jest,
1: gratulacje
3: jest
1: wobec tego.
3: No, dziękuję serdecznie. No jeszcze raz pozdrawiam całe Radio 7, wszystkich słuchaczy. Życzę miłej niedzieli i jeśli można by było poprosić o piosenkę, to bardzo bym prosił Białą Mewę.
1: Dobrze, dobrze. Panie Arku, wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję nawzajem.
1: Kłaniam się, do usłyszenia. Spokoju nad wodą, niech rybki biorą. I jak najlepszego miejsca w zawodach. To my teraz, drodzy państwo, wrócimy do muzyki, a za chwilę znów będziemy mieli okazję porozmawiać, ale to za takie mocne 11 minut, dobrze? Teraz będziemy grać między innymi piosenki, o które państwo prosimy.

0: I tak w niedzielnej biesiadzie dla Państwa gramy. Często są to piosenki, które sami Państwo zasugerowali, sami Państwo zaproponowali do dzisiejszej audycji. Nie zawsze tak jest, ale często to trzeba oddać. Mam dla Państwa teraz pierwsze dzisiaj wiadomości głosowe. Posłuchajmy wobec tego.
1: Witam, pozdrawiam pana prowadzącego i wszystkich słuchaczy Radia 7 oraz pozdrawiamy jeszcze babkę z Kubiszka z miejscowości Wara. Dziękuję bardzo.
0: I jeszcze jedna wiadomość.
2: Wszystkiego najlepszego z okazji dnia urodzin babci Ewy Zyci Iga.
0: Pięknie. Takie to wiadomości głosowe mogą Państwo zostawić w naszej smartfonowej aplikacji Radia 7, do czego zachęcam. O, widzę, że już kolejne tutaj docierają, ale to w następnym wejściu antenowym sobie odtworzymy. Natomiast teraz chętnie porozmawiam z Państwem telefonicznie. 792-150-150. Dzień dobry, tu Radio 7.
3: Dzień dobry, Paweł z Gdańska, ahoj!
0: O, dzień dobry!
3: Witamy serdecznie!
0: Panie Pawle, jak tam maliny?
3: No właśnie, ja chciałbym podziękować za maliny, które miały być grane w zeszłym tygodniu, ale jakieś maliny nam uciekły, ale dobrze.
0: Myślę, ale co ma wisieć, nie utonie. Proszę się
3: nie oczywiście, mówić. Nie oczywiście. U nas, panie Piotrze, jest piękna pogoda w Gdańsku. Nie ma wiatru, nie ma sztormu, tutaj biegają, bo są zawody takie, w sensie maraton jest.
0: No tak, cała Polska dzisiaj tak, biega, w Warszawie też.
3: Tak, też biegają i po prostu, no co, na rybach byłem ostatnio, za dużo ryb nie złowiłem, no ale dałem sąsiadowi, bo sąsiad się cieszy, sąsiad po prostu ryby lubi, no ja chciałem szczupaka dla mamy, ale szczupak nie chciał chodzić, także no tam leszcze, takie płocie, jak to się mówi, złowiłem, no i tam dałem, bo ja zawsze jak mam, to dam.
0: O. Widzi pan, a maliny też by pan dał?
3: No oczywiście, u nas, panie Piotrze, u nas malin rośnie tyle, że ojena. My już tego nawet soku nie możemy pić. No. Teraz żeśmy się przerzucili na gumi jagody. Taka bajka kiedyś, tak, gumi jagody.
0: Tak,
3: pili.
0: Tak.
3: No, także jak te maliny popłyną, to będzie fajnie i pozdrawiam pana oczywiście, pana żonę. Barbarę i tutaj moją kochaną mamę. Dużo zdrówka życzę, bo mama ma ze zdrowiem troszeczkę problemy i całą po prostu tutaj naszą, no jak to się mówi, niewidownie, tylko no, słuchaczy, którzy oglądają, słuchają po prostu radio.
0: Jeszcze słuchają, ale panie Pawle, technika posuwa się na tyle do przodu, że kto wie, czy tutaj nie będziemy jakichś transmisji wideo uskuteczniać.
3: A to nie wiadomo, można się rozpętać, no wie pan, no ja mam Passat ma 33 i też się rozpędza. To do prędkości nawet 180 na godzinę.
0: W końcu
3: po tych... A w książce napisane serwisowej, że do 172 km na godzinę. A potrafi się rozbujać do tego. Znaczy oczywiście ja firmy nie reklamuję, tylko po prostu mam taki klejnot rodzinny i dlatego. Okay. No. Dobra, jeszcze raz serdecznie dziękuję, pozdrawiam panie Piotrze i także te jagody jak polecą, to będzie fajnie. No,
0: dla mamy też pozdrowienia proszę przesłać. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Tak sobie pomyślałem a propos tych transmisji wideo, bo kiedyś były takie plany, Państwo zresztą mogli wtedy głosować. Głosowali Państwo, a w zasadzie nie głosowali Państwo na to, żeby transmisje wideo były i może całe szczęście, bo musiałbym w końcu się ubrać jakoś po ludzku na taką audycję. A tak to proszę bardzo, sielanka na gołą klatę, nogi na blacie, nikt nie widzi. Radio to teatr wyobraźni i Państwo myślą sobie, ale przystojny ten gościu tam siedzi w krawacie, w garniturze, przy tym mikrofonie, a tutaj się okazuje, że to gruby, stary, łysy. No i to jest uroda radiowa właśnie. Lepiej słychać niż widać. Kolejne telefony. Dzień dobry, tu Radio 7. Kłaniam się. Dzień dobry. Porozmawiamy?
4: Oczywiście, dzień dobry.
0: No, dzień dobry, witam.
4: Dzwonię ze Strzegowa, Renata.
0: Miło mi.
4: Chciałam pozdrowić mojego męża, który ma dziś urodziny. No i życzę mu wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam również pana.
0: Dziękuję pani Renato, wszystkiego dobrego dla pani także. Kłaniam się. 792-150-150. Gorąca linia do niedzielnej biesiady. Proszę dzwonić, proszę pozdrawiać, proszę przesyłać życzenia. Ale jeśli państwo są mniej cierpliwi albo z innych powodów nie chcą czekać, aż się to połączenie uda zrealizować, bo słuchacze mówią, że linia zajęta, że ciężko się dodzwonić, no to smartfonowa aplikacja Radia 7 umożliwi Państwu nagranie pozdrowień i wysłanie ich od razu, a ja też możliwie szybko te pozdrowienia na antenie wyemituję. Tak właśnie w takich dwóch formach pozdrowienia od Państwa przyjmujemy. No dobrze, czy ktoś jeszcze ma ochotę? Bardzo proszę, 792-150-150. Można dzwonić, można pozdrawiać. Sprawdźmy, czy ktoś jest po drugiej stronie. Radio 7, witam. Dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Kłaniam się.
5: Z tej strony Kamil ponownie, z Otwocka.
0: O, Otwock jest.
5: Tak, dzwonię szybciutko, bo ostatnio wielką radochę miała mama i tata, jak ich pozdrowiłem.
0: O.
5: Więc chciałem bardzo serdecznie pozdrowić mamę i tatę, bo lubią takie rzeczy, lubią waszą muzykę zresztą. Pokazałem tacie, jak włączyć w telefonie wasze radio i teraz super. Co niedzielę słucha. Mhm. Więc szczere pozdrowionko dla rodziców, dla syna Janka, dla żony Asi, no i dla pana prowadzącego i dla wszystkich słuchaczy.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego dla pana. Pozdrawiamy. Otwock. A drodzy Państwo, gdybyście mieli nie byli w zasięgu naziemnym Radia 7, przypomnę, że są takie odbiorniki, całkiem niedrogo można kupić odbiorniki internetowe, w których taki zwykły, tradycyjny odbiornik wygląda jak normalne radio, można postawić sobie na lodówce i połączyć ten odbiornik z internetem. I w takim radiu też można słuchać Radia 7, więc wtedy już zupełnie nie odbiega to od jakiejś takiej formy, jaką znamy z słuchania tradycyjnego Radia FM. To też Państwu polecam. Tylko proszę się w sklepie upewnić, czy na pewno ten katalog, który obsługuje taki odbiornik, tam na pewno w tym katalogu jest Radio 7, bo mogą być inne stacje, a Radia 7 może nie być, więc byłaby wielka niespodzianka i to taka niemiła. Tu Radio 7, witam, dzień dobry.
6: Halo, halo. Chciałbym pozdrowić miejscowość, całą miejscowość Kurki, między innymi swojego brata Jasia, siostrę Ilkę, siostrę Anię, siostrę Basię i moją taką, można powiedzieć, przyjaciółkę Tereskę.
0: Super. To my też pozdrawiamy w takim razie pana. Bardzo dziękuję za telefon. Kłaniam się. No to jeszcze jeden telefon odbiorę. Może jakieś sugestie muzyczne będą, bo na razie nie mam nic ustawionego, szczerze powiedziawszy. Zaraz wybiorę samo od siebie coś. Radio 7, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam. Irek z Olsztyna dzwoni.
0: Dzień dobry, panie Irku.
7: Panie Piotrze, na początku pozdrowienia dla pana, dla całego Radia 7.
0: Dziękuję.
7: Mamy piękną pogodę w Olsztynie, jestem w pracy, ale ten pomysł, który był wcześniej o tych podcastach, tej biesiadki naszej wspólnej, super pomysł, jestem całym sercem za.
0: O.
7: Tak, mało tego, słucham Radia 7 cały czas w pracy, niemal 24 na dobę, z lekką przerwą nocną. natomiast jeżeli już taka sugestia padła, to muzyka jest super, ale gdyby był jakiś taki, no może nie codzienny, albo nawet i codzienny, może by się udało takie okienko godzinne właśnie z taką muzyką taneczną, stricte polską, chociaż myślę, że byłoby to do zrobienia. Także myślę, że fajnie by to było. Taką godzinkę, taką może niekoniecznie biesiadną, ale stricte disco polową byłoby super, no. To prawda.
0: Pomyślimy, panie Irku. Bardzo dziękuję za te sugestie. A nie wiem, czy do pana dotarły informacje, że już za miesiąc w Olsztynie uruchamiamy drugie radio swoje, Radio Wama.
7: No, czekam z niecierpliwością. I właśnie następne moje pytanie, panie Piotrze, miało być, czy właśnie nasze kochane Radio Wama, które będzie super, mam taką nadzieję i wierzę w to, natomiast czy ono też będzie grało taką samą muzykę na tej samej zasadzie?
0: Myślę, że muzyka będzie bardzo podobna. Będziemy troszkę eksperymentować, bo nie wiem, czy taki format muzyczny, jak realizujemy tutaj, czy w Olsztynie się przyjmie, ale będziemy...
7: Oczywiście, że się przyjmie.
0: No, zobaczymy.
7: W Olsztynie są tylko, że tak się wyrażę, no, radio ogólnopolskie. Plus radio Olsztyn lokalne, ale to jest muzyka inna niż nasza, że tak powiem.
0: Ale pan jest dyplomatą.
7: No wie pan, no, jesteśmy na antenie, no mam tak. wrażenie. Także nie chciałbym jakieś tutaj stricte reklamy prowadzić, natomiast no takiej muzyki nie ma, a wielu ludzi to naprawdę przyjęłoby, że się tak wyrażę, z dziką rozkoszą nawet.
0: No to panie drogi słuchaczu, będziemy eksperymentować, panie Irku, więc to już za miesiąc będziemy uruchamiać Radio Wama i wtedy pomyślimy, jak to zrobić, żeby podbić Olsztyn też.
7: No myślę, że jeżeli będzie może nie taki sam, ale podobny format, to myślę, że będzie Olsztyn podbity.
0: Panie Jerku, już w samochodzie proszę zaprogramować sobie 102,2 FM i niebawem się usłyszymy. Wszystkiego dobrego dla pana. Dziękuję za telefon.
7: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, dzięki.
0: Kłaniam się, do usłyszenia. Tak, drodzy państwo, to ja jeszcze przypomnę dla tych, którzy słuchają nas na Warmii i Mazurach. Radio 7 to troszkę północne Mazowsze i Działdowszczyzna, ale już za miesiąc usłyszymy się w Olsztynie i okolicach na 102,2 FM i na Mazurach Zachodnich Ostróda, troszkę Iława, troszkę Lubawa, może nawet gdzieś tutaj pod Działdowo zasięg będzie na 91,3 FM. Radio Wama, powrót po prawie 20 latach tej marki w warmińsko-mazurski eter. No ale o tym jeszcze będzie okazja, żeby państwu też opowiadać i będziemy to robić. Teraz wracamy do muzyki. Oj, klasyka będzie. Crazy Boys teraz u nas.

0: To już prawie 2 minuty po 13:00. Radio 7. A u nas niedzielna biesiada w Radiu 7, jak w każdą niedzielę, tak i dziś. Dziś bardzo jesiennie, bo to już jesień za oknami. Złota polska taka jesień, jaką chyba wszyscy lubimy. Bo nie każdy lubi jesień, ale taką jak dziś, to chyba myślę, że większość lubi. No i oprócz tego również, chociaż jeszcze jesteśmy we wrześniu, to już pierwsza niedziela tegorocznej jesieni. Moi mili Państwo, pozdrowienia, życzenia, serdeczności, uprzejmości, jak w każdą niedzielę, również nasze niedzielne rozmowy. I tak właśnie będzie do godziny 15, a muzycznie do 16 w tym klimacie. To teraz, nim zacznę odbierać kolejne telefony od Państwa, posłuchamy zaległych wiadomości głosowych. Bardzo proszę.
1: Witam serdecznie Pana, Panie Piotrze i wszystkich słuchaczy z tej strony. Janusz z Danii. W Danii też mamy dzisiaj śliczną, słoneczną pogodę. Grzybki były wczoraj, także przyjemne z pożytecznym. Troszkę spacerku po lesie, świeżego powietrza, no i grzybki na kolację, na suszenie. Także jeszcze w Danii są. Panie Piotrze, z tego miejsca chciałbym pozdrowić oczywiście Pana małżonkę, wszystkich słuchaczy. Chciałbym pozdrowić Bożenkę, a ponieważ niedawno były jej urodziny, gdyby można było prosić o pioseneczkę pana Adama Chroli, dziękuję. Jest to moim zdaniem dość fajna pioseneczka, słowa tej piosenki są naprawdę znaczące, także jeżeli by można było, to bardzo bym prosił. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, dziękuję, miłej niedzieli życzę wszystkim.
2: Witam, pozdrawiam pana prowadzącego i słuchaczy Radia 7, a pozdrowienia płyną ze słonecznego Krewy.
3: Od wariatów w Klewę. Dziękuję bardzo.
4: Proszę o uwagę mojego kochanego syna Emila, który jutro będzie obchodził swoje 11 urodziny. Kochany synku, życzę ci, abyś zawsze szedł przez życie z uśmiechem. Niech twoje marzenia się spełniają, a ja zawsze będę obok ciebie, gotowa cię wesprzeć w każdej chwili. Kocham cię bardziej, niż potrafię to opisać. Dziś, jutro i zawsze. Bardzo bym prosiła o piosenkę Tomasz Niecik, Tam Taradej Synu. Nie słyszałam jeszcze u was w radiu jej. Jeśli by była taka możliwość, to bardzo proszę. Albo Kopaczewskiego. Pozdrawiam, Olga.
0: Pani Olga, jak zwykle na myśl o Kopaczewskim się uśmiecha, pani Olga z Ciechanowa. Dobrze, coś pomyślimy. Niecika chyba nie mam akurat tej piosenki. W ogóle to państwo mają często też takie pomysły muzyczne, których nie mam na podorędziu, ale później sobie w tygodniu na przykład odsłuchuję, jak pamiętam. No i okazuje się, że utwory są godne zauważenia i pojawiają się już na stałe w naszych spotkaniach niedzielnych. No dobrze, to mamy za sobą wiadomości głosowe. Teraz będą telefony. Numer telefonu Państwo znają, proszę śmiało dzwonić, ale na wszelki wypadek przypomnę, może mamy na przykład nowych słuchaczy, to też się zdarzyć może. 792-150-150, a przy tej okazji, jak już mówimy o nowych słuchaczach, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy promują Radio 7, którzy zachęcają innych do słuchania, którzy, tak jak pan Kamil z Otwocka, tacie pokazał, jak włączyć Radio 7 na telefonie. No, bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam i dziękuję za takie postawy. Grono słuchaczy cały czas rośnie, chociaż ktoś kiedyś powiedział, że już się nie da więcej, ale jak się okazuje, jednak się da. No dobrze, telefon dzwoni. Witam, dzień dobry, tu Radio 7.
5: Halo, dzień dobry.
0: Kłaniam się. Śmiało.
5: Do pana Piotra?
0: Tak, tak, jesteśmy na antenie.
5: Tak. Jesteście na antenie, bo...
0: Nie, no pan też jest, nie tylko ja jestem.
5: Chciałbym pozdrowić moją koleżankę Zoszkę i Gloriana, i jej męża, i tego, i tak ogólnie. I chciałbym jeszcze zamówić piosenkę. Jaką? Jerzego Połomskiego.
0: No to...
5: Jakąkolwiek.
0: Jerzy Połomski był przed 12:00, pozdrawiam serdecznie, no niestety... Były kiedyś takie sugestie, że może w niedzielnej biesiadzie powinniśmy grać nie tylko muzykę biesiadną i disco polo, ale tak sobie pomyślałem, że wtedy Państwo będą zamawiali no takie piosenki, których wolałbym, żebyśmy tutaj nie grali, jakieś nowe wynalazki, te, które teraz królują na listach przebojów i tak dalej, i wtedy upodobnilibyśmy się do wszystkich tych innych stacji, które grają cały czas te same nowe hity, jeden za drugim, kto najnowszy zagra teraz, a my właśnie nie, my gramy piosenki stare, lubiane, często zapomniane, często gdzieś już takie mocno pokryte kurzem, gdzieś wygrzebane z przepastnych archiwów, no i z tego między innymi Radio 7 jest znane i chciałbym, żeby tak właśnie pozostało. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
6: Witam, dzień dobry.
0: Witam.
6: Witam, pozdrawiam panie Piotrze, całe Radio 7. Miałem nie dzwonić, ale zawsze próbuję, ktoś tam mówi, że nie ma połączenia, że to, że tamto. Nie, jest łatwo. Dla mnie jest łatwo. Mhm. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Słoneczny Ciechanów wita. I prosiłbym o pioseneczkę klasyka, jakieś pozdrowienia. Wszystkiego dobrego, a ten pan, który dzwonił, że nie może się połączyć, że nie słucha, Radio 7 u mnie gra cały czas. O. Tuż po 19, tuż do tego. Och, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję serdeczności, ukłony, pozdrawiam również. No, tak a propos tego, jak państwo słuchają Radio 7, to pani Monika na przykład napisała: ja, panie Piotrze, słucham od 14 lat Radio 7 w dzień i nawet w nocy. Pani Moniko, co pani, spać po nocy nie może? A pani Bożena na Facebooku napisała: witam wszystkich słuchaczy Radia 7 i pozdrawiam. Przeboje już słychać. Oj tak, przeboje już słychać i będzie słychać do 16 na pewno. Kto tutaj do mnie dzwoni? Radio 7, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Nie chce nikt ze mną rozmawiać, a szkoda, to dziękuję bardzo. Może teraz tutaj spróbujemy. Witam, dzień dobry, Radio 7. Halo, halo.
7: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
7: Z tej strony Krzysztof, dzwonię ze Strzegowa. Przed chwilą żona przesłała mi urodziny. Znacie życzenia urodzinowe, a ja oczywiście przesyłam żonie życzenia z okazji 36. rocznicy ślubu, które będą we wtorek.
0: Piękny jubileusz.
7: Także i prosiłbym jakąś piosenkę, coś na temat właśnie ślubu weselnego, nie wiem, czy tam Złoty Krążek, czy co by pan tam po prostu mógł odnaleźć.
0: Dobrze.
7: Także dziękuję i przesyłam dla pana pozdrowienia też.
0: Dziękuję, pozdrawiam panie Krzysztofie, pozdrawiamy Strzegowo. Złoty Krążek, powiada pan. Dobrze, zaraz będziemy grali też Złoty Krążek. Ale wcześniej jeszcze z kimś porozmawiam. Dzień dobry, Radio 7.
8: Dzień dobry, można pozdrowienia ten?
0: Trzeba nawet.
8: O, miesiąc czasu minął, ten można, tak?
0: Tak, ten można.
8: DJ Kolejarz, znany ze Żnina. Pozdrawiam ciocię Basię z Sopotu, Kaszu, wuja Jarka, Natalię, Agnieszkę, rodzinę Osiński, ciocię Grażynę, Izabeli, wuja Mirka, Pazniata, Wielkaca Ryb i rodzinę Sołtysznic. Ciocię Grażynę, wuja Donata z Białych Łód i Ani Tomczak z Białych Łód Bydgoszczy. Pozdrawiam wspaniałego, wyjątkowego DJ człowieka o złotym sercu, pana Artura Kryskiego, znanego z Polskiego Żnina. Pozdrawiam DJ Lenę, sportowca znanego z Polskiego Żnina. Pozdrawiam wyjątkowego o wielkiej szlachetnej duszy, przyjaciela nauczycielka Bystrze Żnina. Agnieszkę Pakluja, Pleca Gdańska. Pozdrawiam panią dyrektor Szubińskiego Domu Kultury Asię Kalkę, panią Miłą Jolę Mieszczyczkę Książek i pozdrawiam wyjątkowego DJ Aniołko o złotym sercu z Polskiego Żnina, najfajniejszych, ulubione Radio 7, ulubionych kierowników Piotra Plocha, Pawła Berendę, Precyzyk Ross, Lubikonie, Arka Czarnieckiego, studenta akademika Michała Słabieckiego i wszystkiego dobrego i zapraszam na półki na zwiedzanie turystycznych miejsc. I dużo zdrowieczka, panie Piotrze.
0: Dzięki.
8: I do pana Pawła.
0: Dobra, przekażę, dziękuję. To jeszcze jeden telefon od państwa odbieram i za chwilę będziemy grać. Kto teraz jeszcze do mnie zadzwoni? Dzień dobry, tu siódemka.
9: Witam.
0: Witam.
9: Chciałbym pozdrowić, przyjeżdżam akurat przez Mławę. Mhm. To czekamy na linii, tak?
0: Tak, znaczy jesteśmy już na antenie.
9: A, spieszę się z opóźnieniem. Witam, Czarek z Olsztyna, który bardzo często jeździ w okolice Gruduska na swoje strony rodzinne. Mhm. No i co, jadąc przez Mławę, no to tylko myśli, królowie mojej młodości, zespół kombi, jakby było można rendezvous. A przede wszystkim pozdrawiam załogę Radia 7, bo gracie muzykę, która mogę ją cały czas słuchać i...
0: I się nie nudzi.
9: Poprawia mi humor. Poprawia mi humor i przenosi mnie w młodość, także nie nudzi się na pewno. A cieszę się, że będzie Wama uruchomiona w końcu. Jeżeli będzie grać w takie klimaty jak tutaj, to będę miał Was u siebie.
0: Super. Panie Czarku, pozdrawiam. Bezpiecznej drogi życzę.
9: Dziękuję bardzo i szerokości i zdrówka. Dobra.
0: Dziękuję, do usłyszenia. No dobrze, to teraz wracamy do muzyki. Złoty Krążek będzie. Jeszcze coś sobie zagramy też dla Państwa. Trzy piosenki teraz przed nami, a później usłyszymy się ponownie. Kolejne Państwa życzenia i kolejne pozdrowienia będą na antenie.

Czy Państwo też nie zapomną tego lata, które już za nami? Może wydarzyło się coś szczególnego, co jakoś utkwi Państwu w pamięci na dłuższy czas? No ciekawa historia. Zaraz posłuchamy wiadomości głosowych, ale wcześniej przejrzę Facebooka, bo raz jeszcze pozdrawiam wszystkich Facebookowiczów. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie udostępnienia, za wszystkie komentarze. Dziękuję za Państwa obecność. Pani Joanna pozdrawia nas z UK. I tutaj napisała, jak zawsze przy przygotowywaniu obiadku, dzisiaj rosołek i gołąbki, czyli na brytyjskiej ziemi polski obiad. O, tutaj ładny wpis. Dzień dobry, panie Piotrze, pozdrawiam Mariusz z Leszna koło Kępiastego. To prawie jak Warszawa koło Leszna. Panie Mariuszu, serdeczności, miłe wspomnienia cały czas mam. Pani Elżbieta napisała, panie Piotrze, czy zasięg Wamy na 102,2 obejmie również Nidzicę? Panie Elu, no nie chciałbym pani stracić. Proszę zostać z Radiem 7. Radio Wama będzie dla nowych odbiorców tam właśnie, gdzie Radia 7 nie słychać. A z tym zasięgiem, no zobaczymy, bo to tak Nidzica jest trochę, będzie na pograniczu zasięgu. Myślę, że może objąć zasięgiem, ale na pewno nie w jakimś takim komfortowym. Nie tak. Myślę, że Radio 7 będzie pani mimo wszystko lepiej odbierała niż Radio Wama. Pani Dorota Ciechanów, dzisiaj odpustowy. O, proszę bardzo. Dwa tygodnie temu mieliśmy odpustowy Żuromin, dzisiaj odpustowy Ciechanów. Aż Mija Jadowita napisała, że na Golaska też można radio prowadzić. No i droga Żmija, ja tak właśnie prowadzę. Dlatego powstrzymuję się przed tym przekazem wideo tutaj do Państwa. Wtedy musiałbym się ubrać. No dobrze, to jeśli chodzi o Facebooka, to na razie tyle. Raz jeszcze pozdrowienia dla Facebookowiczów i kolejnych zachęcam. Bardzo proszę o sygnały. Wiele osób dawno nie widziałem. Pani Basi z Łąkiego dawno nie widziałem. No mógłbym tak długo tutaj wymieniać, ale mam nadzieję, że jeszcze do końca programu Państwo się pojawią i pokażą się na Facebooku, że cały czas są z nami, że lata mijają, a my wciąż razem.

0: To co? To teraz wiadomości głosowe, a za chwilę Państwa telefony. Gdzie my skończyliśmy na tych wiadomościach głosowych? Tutaj chyba będzie teraz wiadomość nowa, ta, której jeszcze nie słyszeliśmy.
1: Dzień dobry, chcę pozdrowić mojego męża Krzysztofa, który jest w Holandii, Piotka. Pozdrawiam, Edyta Ściechanowa.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia 7 oraz moją żonę Olę. Proszę o piosenkę Smash, zauroczyłem się.
3: Dzień dobry w tą słoneczną, cudowną niedzielę. Chciałam serdecznie pozdrowić cały Radio 7, no i oczywiście moją cudowną córeczkę, która teraz siedzi w kuchni i pichci nam cynamonki do kawki. Pozdrawiam cię, Olusia. Wiem, że teraz się śmiejesz, jak mnie słyszysz. Pa!
0: Ależ miły telefon. I Olusia już uśmiechnięta i cynamonki będą i wszyscy radośni. I właśnie do tego dążymy, żeby tak dzisiaj w niedzielę było i w każdą niedzielę, jeśli tylko postanowicie ten dzień Państwo spędzić w towarzystwie Radia 7 i niedzielnej biesiady. No dobrze, wiadomości odsłuchane, Facebook przejrzany, to teraz odbieramy od Państwa telefony. Dzień dobry, tu Radio 7, kłaniamy się.
4: Dzień dobry, tu Ślązaczka na Mazowszu.
0: Dzień dobry, Pani Agnieszko.
4: Chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy niedzielnej biesiady. I mam takie pytanie, Panie Piotrusiu,
0: tak.
4: Zwerbowałam Pana Mario, a piosenki dla mnie nie było, Jorgusia z chorobą.
0: Dobra, Jorguś zaraz będzie dla Pani.
4: Bardzo się cieszę, że mogłam się dozwolić. Pozdrawiam bardzo Radio 7 i w tygodniu bardzo często słucham w pracy, aż lepiej praca idzie, jak się słucha Radia 7.
0: Właśnie.
4: I pan nasz szef bardzo też już polubił Radio 7, bo nie był sceptyczny ten, że przy pracy najlepiej radia nie słucha, ale jak usłyszał Radio 7, to od razu
0: zobaczył, że robota lepiej
4: pozwolił
0: idzie.
4: Pozwolił słuchać tego radia.
0: Super. Pani Agnieszko, wszystkiego dobrego. Kłaniam się. Zaraz
4: Zajemnie,
0: będziemy
4: dziękuję.
0: Grać Jorgusia. Jorguś, zaraz, bo tutaj smasz. Jorguś, żebym czegoś nie zapomniał, bo nieszczęście gotowe, jak zapomnę. Tu będzie Jorguś. Dobra. Okej. Okay. I zaraz ustawimy smasza, ale wcześniej jeszcze odbiorę telefon. Dzień dobry, Radio 7. Dzień dobry.
5: Witam, panie Piotrze. Ja chciałem pozdrowić jego sąsiada z Pęża, dokładnie z miejscowości Krajkowo Budki, też pana Piotrka, tak jak pan się nazywa, panie Piotrze. No i muzyczkę chciał dla niego, jak można by było, Boty noc nad jeziorem.
0: Dobra, serdeczności, pozdrawiam. Dziękuję za telefon, do usłyszenia. Bo te noce nad jeziorem, no, noce nad jeziorem w tym roku to już chyba za nami, prawda? Teraz takie chłodne noce, no temperatura już widziałem, że nawet ktoś tutaj pisał, że jakieś takie przymrozki się lekkie pojawiły. Chyba to przesada była, chyba ktoś lodówki nie zamknął, ale rzeczywiście 7-6 stopni to już widziałem na termometrze. Halo, halo, Radio 7.
6: Dzień dobry. Chciałem... To pana Piotra.
0: Jesteśmy na antenie, witam.
6: No, witam pana. Z panem Piotrem rozmawiam?
0: Tak, to ja.
6: Tak, panie Piotrze, chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia dla mojej żony kochanej, Ursuli. Dzwonię z Ciechanowa. No, niech pan prześle najpiękniejsze piosenkę, jakie pan ma w swojej repertuarze. W swoim repertuarze.
0: O, no to mi pan teraz wysoko poprzeczkę podniósł.
6: No dlaczego? Ja wiem, że pana możliwości są nieograniczone.
0: No ja mam dużo takich ładnych piosenek, naprawdę. Ale coś wybiorę, dobrze?
6: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
6: Będziemy czekać.
0: Do usłyszenia, pozdrawiam. No, takich ładnych piosenek, moi drodzy państwo, to jest naprawdę dużo i takich oczywiście subiektywnie przeze mnie ocenianych jako ładne piosenki z tego właśnie nurtu muzycznego, bo generalnie ja jestem raczej takim osobnikiem, który słucha różnej muzyki, ale jeśli jesteśmy przy tym nurcie, w którym się teraz obracamy podczas tej audycji, to tutaj też są ładne piosenki, bo ktoś powie, że muzyka taneczna, to tam tekst jest drugorzędny, chodzi o to, żeby piosenki wywoływały pozytywne emocje, żeby nastrajały optymistycznie, nastrajały do tańca i w końcu w dyskotekach na przykład, czy na jakichś takich imprezach nikt nie będzie śpiewał piosenek Grechuty, czy Czerwonego Tulipana, czy nie wiem, Starego Dobrego Małżeństwa, ale nawet wśród tych piosenek jest dużo takich o naprawdę ładnym tekście i niekoniecznie są to covery. Dobrze, to jeszcze jeden telefon, odbierzmy teraz. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Witam.
7: Tu Piotrek z Robina.
0: Miło mi.
7: Chciałem pozdrowić pana i panią Basię, całe Radio 7, swoją rodzinkę, Zbigniewa Kwiatkowskiego z małżonką i teściów. Nie słuchają Radio 7, bo to najlepsza stacja, na której jest zawsze Malinowo. I dla teścia proszę piosenkę Baciary. 7 czerwonych róż.
0: Dobrze, dziękuję serdecznie.
7: Pozdrawiam bardzo.
0: Pozdrawiam, kłaniam się. I od razu państwu powiem, że już mamy tu takie tyle zamówień muzycznych. Nie wiem, czy wszystkie uda się spełnić, ale to się okaże. Teraz właśnie wracamy do muzyki. Ślązaczka na Mazowszu. Jorguś miał być, będzie Jorguś teraz, później będzie Smash. I jeszcze coś wybierzemy sobie w tej trójce muzycznej. A później powrócimy z państwa życzeniami i pozdrowieniami w niedzielnej biesiadzie Radia 7.

0: Niedziel na biesiada, takie hity tylko u nas, moi drodzy. No dobrze, pograliśmy trochę, to teraz posłuchamy najpierw wiadomości głosowych, a później sobie porozmawiamy. A przy okazji tak zacząłem przeglądać te piosenki takie, które wywołują wzruszenie. Czy państwo też mają takie piosenki z nurtu biesiadnego, disco polo, czy jakiś taki utwór szczególnie państwa wzrusza? Proszę się podzielić. Zobaczymy, czy mamy podobne odczucia i podobną wrażliwość muzyczną. To co? Wiadomości głosowe teraz, te zaległe. Posłuchajmy.
1: Dzień dobry, tutaj Roxana ze Słonecznej Stary Sławgóry. Chciałabym na początku pozdrowić słuchaczy Radia 7 na całym świecie i pana Piotra prowadzącego tą biesiadę dzisiejszą. Teraz chciałabym najserdeczniej pozdrowić moich dziadków, babcię Elę i dziadka Wojtka i im podziękować, że ich mam przy sobie, że nigdy mnie nie opuścili, że dziękuję im, że mi pomagają w każdym dniu i nie tylko. I chcę dla nich piosenkę Akcent Gwiazda.
2: Witam serdecznie wszystkich ze Szwecji. Chciałbym pozdrowić moją żonę Iwonę i wszystkich słuchaczy z okolic Jabłonowa Pomorskiego i Brodnicy. I chciałbym pioseneczkę Baciary Zostań tu ze mną.
3: Najserdeczniejsze życzenia dla Marianny Rosińskiej. Całych Nowych Czernic przesyła Marek. Pozdrawiam także całe Radio 7.
4: Dzień dobry. Chciałbym pozdrowić moją najkochańszą Anetkę, która będzie niedługo smażyła mi grzybki. Twój łobuz, pozdrawiam, kocham cię, rybcio.
5: Witam, panie Piotrze, fajnie gracie. Chciałem pozdrowić swoją kochaną Justynę, żonę. Chciałem też pozdrowić również tutaj swoich teściów z Elgnowa, Krzyśka i Lidię. Pozdrawiam swoje siostry, pozdrawiam też swoich kolegów z pracy. Pozdrawiam też majstra Piotra Kryzymona, jego żonę. Też pozdrawiam pana Mariusza Banaszków i jego żonę. I właśnie chciałem, żebyście zagrali dla nich piosenkę jakoś fajną. Na pewno fajną wybierze pan Piotr. Dziękuję. Pozdrawiam Sylwek Domraski z Żabin. Hej.
0: Hej. Po góralsku się pożegnał. No dobra, czekajcie, bo Akcent i Baciary. Akcent już mamy, Baciary. Gdzie są Baciary? Gdzieś w cieło? Tutaj może? O, tutaj są Baciary, okej. Dobra, to teraz telefony, tak? 792-150-150. Proszę dzwonić, proszę pozdrawiać, proszę życzenia przesyłać. Halo, halo, Radio 7, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
6: Chciałbym pozdrowić siostrę Teresę, Zbyszka Stępkę, szwagra. A pozdrawia Jurek z Chojnowa.
0: Dzięki, panie Jurku. Pozdrowienia również dla pana. I kolejne telefony, i kolejne pozdrowienia. Nie wiem, czy państwo wiedzą swoją drogą, że to już półmetek naszego programu za nami. W zasadzie to już kończy się druga godzina dzisiejszego naszego spotkania. Potem jeszcze tylko po 14 ostatnia godzinka i znowu trzeba tydzień czekać na niedzielną biesiadę. A gdyby był podcast, to człowiek by słuchał niedzielnej biesiady codziennie. To by dopiero było. Ja się boję takich podcastów, bo potem państwo by wycinali moje jakieś tutaj jakieś takie pomyłki albo Bóg wie co gdzieś publikowali, to strach się bać. No dobrze, 792-150-150, proszę dzwonić. Obie linie w tej chwili widzę, że są wolne, więc śmiało można dzwonić, można pozdrawiać. O, nikt nie dzwoni, jak to tak możliwe jest? Może tutaj, halo, halo, Radio 7, dzień dobry, czy się słyszymy? Nie, tu się nie słyszymy. A tutaj? O, tutaj się chyba słyszymy. Witam, dzień dobry, Radio 7.
7: Dzień dobry.
0: Kłaniam się.
7: Chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia z żoną dla córki i zięcia dla Wiktorii i Krystiana, którzy w piątek zawarli związek małżeński. Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, dużo miłości, aby się kochali i szanowali. I piosoneczkę taką dla nich specjalną, Bajera, na zawsze ty, jeśli można.
0: Dobrze, poszukam. Dziękuję, do usłyszenia. No dobrze, jeszcze ktoś? Śmiało, proszę dzwonić. Ale gdyby Państwo nie mieli dostatecznie dużo cierpliwości, można swoje pozdrowienia nagrać w smartfonowej aplikacji Radia 7. Tam też na Państwa czekamy jeszcze przez godzinę. Halo, halo, Radio 7, dzień dobry.
8: Dzień dobry. Jestem z Ciechanowa, nazywam się Joanna. Bardzo pozdrawiam Radio 7. Dziękujemy. Miło mi się słucha. Chciałam zamówić piosenkę dla swoich wnucząt, dla Wiktorii 14-letniej i dla Piotrusia 15 lat. Może ty jesteś moim szczęściem albo jakoś inną. Bardzo cieszę się po prostu, że się dodzwoniłam.
0: Pani Joanno, serdeczności dla pani również od nas.
8: Dziękuję bardzo, wzajemnie.
0: Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia. Pozdrawiamy Ciechanów od Pustowy, jak pani Dorota zresztą dzisiaj napisała. To co, jeszcze jeden telefon sobie odbierzemy teraz. Proszę dzwonić 792-150-150 i za chwilę będziemy grać. No, tutaj nikt nie dzwoni. Coś, albo tak dużo jest telefonów, że linie już nie wyrabiają, operatorzy już nie wiedzą, co się dzieje. Czy to atak jakiś, czy takie duże zainteresowanie programem. Albo państwo już przy drugim kotlecie i może rąk brakuje, ażeby wziąć telefon i zadzwonić. No dobrze, telefon na razie milczy, to ja sobie poczekam na państwa połączenia w kolejnym wejściu antenowym, a teraz gramy zaległe piosenki, akcent, będą baciary i coś tam jeszcze, o coś jeszcze państwo prosili. Zaraz poszukam w naszym przepastnym archiwum muzycznym niedzielnej biesiady.

0: No dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Moi drodzy państwo, teraz jesteśmy już w ostatniej godzinie naszego spotkania, chociaż muzycznie to jeszcze 2 godziny przed nami. Pan Marek napisał, witam razem z żoną Angeliką, tak? Dobrze mówię? Angeliną, przepraszam. Pan Marek i żona Angelina z województwa lubuskiego. Mała wioska Drwalewice i tutaj pan Marek napisał, że to jest cudowne radio, Radio 7, przeboje naszej młodości. Słuchamy w każdej wolnej chwili. Panie Marku, pani Angelino, wszystkiego dobrego dla państwa. Bardzo dziękuję, że jesteście razem z nami, mimo że no to tak dzieli nas ładnych parę kilometrów, delikatnie mówiąc, nie wdając się w szczegóły. Dobrze. Pani Olu, tak, pocztówka dotarła. Bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Co my tu jeszcze mamy? No tutaj państwo... O, są piosenki, tak. Ostatni taniec, tak. Z tych takich... O, tutaj pan Łukasz mocno pojechał, pan Łukasz z Grodziska. No rzeczywiście, jest trochę tych piosenek takich, prawda? Ale gdyby chcieli wybrać jedną, to trudno by było, bo te piosenki takie nastrojowe, takie wywołujące emocje są raczej smutne i to jest cały problem. A ja bym chciał, żeby w niedzielnej biesiadzie było wesoło. I co tu zrobić? No dobrze, jedna z, za chwilę z takich trochę nastrojowych piosenek się pojawi, ale nie chcę uprzedzać faktów. No to może posłuchajmy najpierw wiadomości głosowych, a później właśnie będzie akurat nawiązanie do tej trochę bardziej nastrojowej piosenki, która przed nami.
1: Radio 7, słucham Sierpca. Pozdrawiam babcię Mazankę i Staśka. Michał Palowski.
2: Dzień dobry, pozdrawiam pan Piotra i wszystkich radiosłuchaczy. W dniu urodzin chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia dla wnuczka Natana Angorskiego. Dużo zdrówka, szczęścia, spełnienia marzeń, dobrych wyników w szkole. Pozdrawiam również żonę Marzenkę i wszystkich. Dziękuję.
3: Witam serdecznie prowadzącego, pana Marcinka, mojego cukiereczka, jak to zawsze go nazywam, wszystkich słuchaczy, biesiadników, siódemeczki, w tę piękną, naprawdę słoneczną niedzielę, na prawdziwe babie lato. Chciałabym z tego miejsca pozdrowić swojego małżonka Tadeusza, moje dzieci, no i przede wszystkim moje wnuki Anię i Lenkę. I jeszcze raz pozdrawiam słuchaczy, biesiadników i życzę pięknej, miłej niedzieli. Chciałabym jeszcze pioseneczkę mojego ulubionego zespołu Kolor, Czerwona Jarzębina. Jest to czas. Jest to czas w tej chwili na tą piękną, złotą jesień i na tą pioseneczkę. Jeszcze raz pozdrawiam.
0: Pan Marcinek, no to ci dopiero. Jeszcze Marcinkiem mnie nikt nie nazwał, ale może to akurat nie o mnie chodziło, więc to jest sprawa nierozstrzygnięta. Ale piosenkę Czerwona Jarzębina, jeśli mogę, zaproponować w wersji zespołu Dystans, bo to chyba był pierwszy zespół, który wykonał ten utwór. A ponieważ zespół Dystans jest nam bardzo bliski, bo to troszkę takie rodzinne, czy rodzinne, no, nasze rewiry poniekąd. Ostrołęka, okolice, te klimaty, no to za chwilę Czerwona Jarzębina i to będzie właśnie ten utwór taki spokojniejszy, bardziej nastrojowy i on już za chwilę na naszej antenie. Ale wcześniej na antenie państwa życzenia i pozdrowienia. 792-150-150, Radio 7, witam, dzień dobry, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie Piotrze, Stanisławów się kłania z tej strony koło Mińska Mazowieckiego.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Panie Piotrze, dzwonię z pozdrowieniami dla córeczki Poli i syna Szymona, którzy od kilku miesięcy, tato zadzwoń, zadzwoń, zadzwoń i żyć nie dają.
0: I tata zadzwonił.
4: No siłą rzeczy, jak to mówią, nie chciał, ale musiał, nie?
0: No tak, to prawda, nie chcę, ale muszę.
4: Panie Piotrze, może zagadkę dla słuchaczy zadamy dzisiaj, co? Mogę zaproponować?
0: Jeśli ma pan, to bardzo proszę.
4: Co robi prezes Kaczyński na korcie tenisowym?
0: Wie pan co? To jest ciekawa zagadka. Ja nie wiem, ale to może poczekamy i zobaczymy, co słuchacze odpowiedzą.
4: No poczekajmy, panie Piotrze. Podpowiedź jest tylko taka, że jest absolutnie na czasie w związku z złotym medalem mistrzostw Europy naszych siatkarzy. Także to
0: no
4: myślę,
0: tak,
4: że będzie wystarczające. Panie Piotrze, czy w imieniu dzieciaczków możemy poprosić o piosenkę Panna Młoda?
0: Nie obiecuję, ale myślę, że da się to zrobić.
4: No to będziemy zobowiązani i to i dobrego popołudnia dla pana i dla wszystkich słuchaczy.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
0: Kaczyński, a to czekajcie. Czy ja coś tutaj mam? O, mam coś takiego. Proszę posłuchać.
5: Niemcy uznali się za mocarstwo moralne. No to tak jak jakbyś się uznał za koszykarza NBA.
0: Koszykarz NBA. Drodzy Państwo, Kaczyński o tym mówi, ale zobaczymy, jakie Państwo mają propozycje. Przypomnę pytanie od naszego słuchacza. Co robi prezes Kaczyński na korcie tenisowym? Dobra. Kolejne telefony. 792-150-150. Może teraz tutaj odbierzemy połączenie od Państwa. Halo, halo, Radio 7. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam i słucham.
6: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Bardzo głośno radio. Proszę ściszyć radio i słuchamy.
6: Dzień dobry, panie Piotrze. Ja chciałbym zamówić piosenkę Miraż. Miraż. Moja miłość to ty.
0: Okej.
6: I chciałbym pozdrowić całą rodzinę i Piotra, który aktualnie robi elewację w domu.
0: W niedzielę? Toż to grzech.
6: Tak. W niedzielę to grzech. No niby właśnie. Katolik, a w niedzielę robi.
0: I już rozgrzeszenie od księdza nie dostanie.
6: Był w kościele, ale widzi pan, po kościele, kurczę, nic nie dała mi to w kościele.
0: No właśnie. Serdeczności dla pana również.
6: Serdeczne pozdrowienia.
0: Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia. Kto jeszcze? Komu, bo idę do domu. O, tutaj ktoś dzwoni jeszcze. Halo, halo, dzień dobry, tu Radio 7, witam.
7: Dzień dobry, panie Piotrusiu, z tej strony
0: Ania.
7: Dzień
0: dobry, pani Aniu, ale dawno pani nie słyszałem, no.
7: Panie Piotrusiu, ja przepraszam bardzo, ale dzisiaj się melduje, troszkę problemy zdrowotne były i takie sprawy rodzinne, więc tak troszkę przykro.
0: To trzymam
7: ale
0: kciuki, o lepsze
7: ale
0: jutro.
7: Ale bardzo tęskniłam.
0: Ja też.
7: Bardzo tęskniłam, panie Piotrusiu, pozdrawiam oczywiście najbardziej pana. Najbardziej.
0: Dziękuję.
7: Wszystkich słuchaczy. No i przyjaciół, znajomych, mojego męża, moje dzieci, no i tyle. I panie Piotrusiu, mam prośbę, czy ja bym mogła poprosić pioseneczkę Niedzielna Biesiada?
0: No dawno nie było, to chyba zagramy.
7: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję, buziaki. Do usłyszenia. To pani Ania, zawsze uśmiechnięta, zawsze radosna. Słyszeli państwo problemy? Każdy ma problemy, nikt nie jest od tego wolny. Ale jak państwo słyszą, uśmiech jest i tego się trzymajmy. No dobrze, to ja w takim razie teraz zagram Państwu, zaczniemy od dystans Czerwona Jarzębina. Będzie nastrojowo, ale później dla równowagi zagramy Niedzielną Biesiadę, to będzie już w ogóle wesoło. I jak? I jak na Niedzielną Biesiadę przystało? To już za chwilę.

0: stan tutaj, stan tutaj i stan, ta, stan tam. Pamiętam w latach 90. to i stan tutaj i Antoś Szprycha byli tacy, nie wiem czy Państwo kojarzą. Zawsze się dziwiłem, skąd ludzie lubią te piosenki. Ja jakoś niespecjalnie przepadałem, wręcz nawet mnie to jakoś tak irytowało troszkę. No, po latach może ten dystans jest nieco mniejszy, aczkolwiek no, nie jestem jakimś szczególnym fanem, ale pamiętam, że zarówno i stan tutaj, jak i Antoś Szprycha to byli tacy dosyć popularni wykonawcy. Dobrze, cały czas trwa konkurs, może to za duże słowo, ale cały czas obowiązuje pytanie od pana, naszego słuchacza z Podmińska Mazowieckiego, co robi Kaczyński na korcie tenisowym. Cały czas no, to pytanie obowiązuje. Na Facebooku widziałem, że pojawiły się już pierwsze odpowiedzi. Nie jestem pewien, czy są poprawne, ale to mam nadzieję, że jeszcze się do godziny 15 wyjaśni. Na razie możemy cały czas to pytanie powtarzać.
1: Niemcy uznali się za mocarstwo moralne. No to tak jak ja bym się uznał za koszykarza NBA.
0: NBA, NBA, ale my teraz telefony będziemy odbierać. O, ale zanim telefony, to jeszcze mam

0: zaległą głosową. Posłuchajmy.
1: Proszę o uwagę, Sylwestra Dobrackiego z Żabin. Z okazji zbliżających się Twoich 35 urodzin życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, 100 lat życia i mocy radości, zadowolenia z pracy, pociechy z dzieci i dużo cierpliwości. Kocham Cię, kochanie, Twoja żona Justyna.
0: To pan Sylwek ma 35 lat. No po głosie bym mu nie dał. Po głosie bym mu nie dał. Z 17 tak bym mu dał. Dobra, telefony teraz. 792-150-150. No i muszę Państwu powiedzieć, że ostatnie niecałe pół godziny przed nami, więc proszę już teraz rzeczywiście tych, którzy dzisiaj mieli w planie zadzwonić, żeby nie odkładać na ostatnią chwilę, bo może się nie udać dodzwonić. Siódemka, witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Kłaniam się.
2: Chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia z zmienionych urodzin mojej ukochanej Danusi od Mariusza z Łukomnia.
0: Panie Mariuszu, wszystkiego dobrego też dla pana.
2: Słucham?
0: Wszystkiego dobrego też dla pana.
2: Dobra, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. I kolejne telefony, i kolejne pozdrowienia. Może teraz tutaj spróbujemy się z kimś połączyć. Radio 7, witam, dzień dobry. Halo, halo.
3: Halo.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Nareszcie się zadzwonię z Anglii.
0: Anglia na łączach.
3: No właśnie.
0: Która u pana godzina, że tak zapytam?
3: Która godzina? Tutaj. Z Anglii jest z pół do drugiej dochodzi.
0: Czyli ma pan rację. Nie kłamie pan.
3: Nie. Chciałem pozdrowić. Chciałem pozdrowić Lidię Nowacką. Chciałem córkę pozdrowić, Tomasza, wnuczki. I piosenkę jakąś swoją taką puścić do miłości.
0: Do miłości.
3: Drugi raz dodzwoniłem się z Anglii do Polski, do tego radia.
0: Super, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Coś o miłości, coś do miłości spróbujemy zagrać, chociaż tak w zasadzie to większość piosenek traktuje mniej lub bardziej o miłości. No może Stan tutaj akurat opowiadał o zupełnie innych historiach w krainie latających siekier. Różne rzeczy się działy i tam o miłości mało było, ale na ogół piosenki rzeczywiście o miłości traktują. Halo, halo, tu Radio 7.
4: A dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Życzę wszystkiego najlepszego mojej byłej wspaniałej pani Hani. Zdrówka przede wszystkim, spędzonego miłego dzionka i wszystkiego dobrego na dalsze życie. Krzysztof z tej strony.
0: Dzięki pani Krzysztofie, również dla pana najlepszego. A teraz idziemy na jednego. Nie, jeszcze nie, to po 15. Dzień dobry, siódemka.
5: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Witam.
5: Z tej strony Wojtek z krainy latających siekier, czyli spod Kielc.
0: To tam latające scyzoryki raczej.
5: Tak, ale przed chwilą chyba była taka piosenka.
0: Tak, była.
5: Tak. Także serdecznie chciałbym pozdrowić pana żonę, oczywiście słuchaczy, moją kochaną żonę Anię, dzieci Krystiana, Michała, Klaudię, Kubusia, Patrycję. Także miło jest, biesiada oczywiście jest na świeżym powietrzu, słuchając Radia 7, grillujemy sobie słoneczko w Kielcach, czyli no pod Kielcami my mieszkamy, Wola Kopcowa, także jest bardzo sympatycznie, miło. Oczywiście już po sumie jesteśmy, włączyliśmy Radio 7, słuchamy i jest bardzo sympatycznie, miło. Także serdecznie wszystkich pozdrawiam.
0: Panie Wojtku, miłego wypoczynku, bo już kończą się słoneczne niedziele, więc wie pan.
5: Oj, kończą się. O, tutaj jeszcze jakiś tam kład przejechał obok nas. Jeszcze ostatnie takie podrygi. Także wszystkich pozdrawiamy serdecznie.
0: Panie Wojtku, wszystkiego dobrego. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia. Ostatnia, może nie ostatnia, ale jedna z ostatnich słonecznych niedzieli w tym roku. No później będziemy już w zaciszu domowym bardziej celebrować niedzielę i nasze niedzielne spotkania, ale póki jest sprzyjająca aura, no to wykorzystajmy ten czas do ostatniej chwili. Radio 7, dzień dobry.
6: Halo, dzień dobry.
0: Witam. I słuchamy.
6: Dzień dobry.
0: Kłaniam się.
6: Chciałabym pozdrowić swoją całą rodzinę, rodziców, Jurka i Renatę, Piórek z Chojnowa oraz rodziców z Żuromina, Nowakowskich oraz moją kuzynkę Monikę. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.
0: A kto pozdrawiał?
6: Marta, Żuromin.
0: Pani Marto, wszystkiego dobrego.
6: Dziękuję bardzo,
0: do
6: wzajemnie.
0: Do usłyszenia. Żuromin, mój piękny Żuromin. Dawno nie byłem, muszę się wybrać, szczerze powiedziawszy, bo już czas najwyższy. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry. O, tu się ktoś zdążył rozłączyć, dobrze. No to w takim razie na drugiej linii próbujemy. Radio 7, witam, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
7: Ja bym chciała pozdrowić wszystkich, Amelka z Gotocina.
0: Dzięki, Amelko. Pozdrawiamy też ciebie. Dziękuję. O, Amelka się jeszcze rozłączyła. No dobrze, króciutko było, ale przyjemnie. To jeszcze jeden telefon. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam panie Piotrze.
0: Witam.
8: Ten słoneczny, przepiękny dzionek, niestety... Ja muszę pracować, to nie jest dobre, prawda, w niedzielę.
0: No nie, to podobno grzech, niektórzy mówią, ale są takie zawody, że trzeba.
8: Niestety, trzeba pracować, więc chcę pozdrowić serdecznie moją żonę, kochanego Antosia. Chcę pozdrowić moich rodziców z Gorzewa i mojego brata, szwagierkę, siostrę i szwagra, bo pewnie siedzą sobie ładnie na obiadku i sobie jedzą, a ja niestety muszę ciężko, kurde, pracować, nie? Więc pozdrawiam, życzę wszystkim miłej, wspaniałej pogody i miłego odpoczynku w tą wspaniałą niedzielę.
0: Bardzo dziękuję. A do której pan w pracy?
8: No niestety do 22, proszę pana.
0: To jeszcze sporo, przetrwamy.
8: Tak jest. I pozdrawiam tu wszystkich z firmy, którzy ze mną pracują. Nie będę może wymieniał jakiej, ale pozdrawiam ich wszystkich serdecznie.
0: To chociaż powiedzmy w jakiej miejscowości.
8: Sierc, proszę pana.
0: Wszystkiego tak dobrego. Jest.
8: Dziękuję bardzo. Dobrego. Dzięki, pozdrawiam.
0: Do usłyszenia. Właśnie, niektórzy sobie przy obiadku, a pan w pracy i co najwyżej może hot doga z żabki zjeść na obiad. No ale, no cóż, takie życie. Dobrze. To ja w takim razie wracam teraz do muzyki, a z kolejnymi życzeniami jeszcze się usłyszymy.

0: No, na razie jeszcze mini, ale już niedługo grube rajstopy i skończą się atrakcje. I trzeba będzie znów czekać ładnych parę miesięcy. Moi mini państwo, powoli dobijamy do brzegu, powoli dopływamy do brzegu naszego dzisiejszego spotkania. Mam jeszcze zaległe wiadomości głosowe, ale jeszcze kilka telefonów też od państwa odbiorę i będziemy się żegnać. Posłuchajmy, co tam społeczeństwo mówi.
1: Tutaj Dorota z Niechłonina. Chciałam pozdrowić pana Piotra oraz wszystkich słuchaczy naszego wspaniałego Radia 7. Również pozdrawiam rodzinkę z Niechłonina, Łobdowa, Grabówca oraz Violetę Dariusza Łęgowskich z Kruszyn. Proszę o piosenkę z Kareta Złota. Dziękuję.
2: Dzień dobry. Witamy w te niedzielne popołudnie. Restauracja Falkennes Prora. Dziękujemy, że tylu gości odwiedza nas z rejonów Olsztyna, Mławskie i tak dalej. Dziękujemy. Radio działa. Jak widać, reklama działa. Pozdrawiam serdecznie rodzinę Kiełbowiczów, którzy nie potrafią znaleźć czasu, żeby pojechać do swojej siostry Bożenki z Sochaczewa. Pozdrawiam również panią Wandę z Niemiec, z Zelin, która dzisiaj pracuje i nie ma czasu pewnie słuchać Radia 7. Pozdrowienia także dla gości, dla przyszłych i dzisiejszych. Dziękujemy również za takie piękne piosenki, jakie lecą. Pozdrawiamy rodziny Sokołowskich również i prosimy o piosenkę, jeśli da radę. Hej Sokoły. Pozdrawia Falkennes Prora, Damian Sokowski.
3: Dzień dobry. Serdeczne pozdrowienia dla córki Martynki, dla siostrzenicy Weroniki, dla mamy Zosi i dla pana Piotra, prowadzącego niedzielną biesiadę, przesyła Ela Zuzewa.
0: Bardzo dziękuję pani Elu. No i państwu też dziękuję, bo to już więcej dzisiaj nagrań nie wyemitujemy, już zamknięte, ale za tydzień czemu nie? Natomiast dzisiaj jeszcze kilka telefonów od państwa odbiorę, porozmawiamy jeszcze przez chwilę. Może wyjaśni się, co prezes Kaczyński robi na korcie tenisowym, bo ta sprawa jest jeszcze nierozstrzygnięta, jak zauważyłem, ale jeszcze może się wyjaśni. No i może jeszcze popłyną życzenia i pozdrowienia do kilku osób. Posłuchajmy. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
4: Witam, witam bardzo serdecznie.
0: Dzień dobry, pani Iwono.
4: Prezes Kaczyński na korcie gra w kotka i szuka myszki. Pozdrawiam, czekam na nagrodę.
0: Dziękuję, pozdrawiam pani Iwono.
4: Również żonkę.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. No, myszkę znaleźć na korcie tenisowym to nie lada sztuka, tak sobie myślę. Ale może prezes Kaczyński ma jakieś szczególne umiejętności w tym zakresie. Radio 7, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Słucham.
5: Janusz Mistrz z Iłowa.
0: Kłaniam się.
5: Ten od pomidorów.
0: A, pomidory, no właśnie. I co?
5: No właśnie. No i jeszcze rosną, wie pan.
0: I jeszcze pomidory są?
5: Na 10, na 11 gronie, a jeszcze w dalszym ciągu są. Ale ja to nie w tej sprawie dzisiaj dzwonię, tylko chciałbym pozdrowić zarówno pana, jak i całą moją rodzinę, a trochę ich tam jest, bo dwóch synów i trzy córki. I także tutaj dwóch synów, jedna córka mieszka w Iłowie, natomiast druga w Gdyni, a następna w Warszawie. A że chciałbym ich pozdrowić i wszystkie swoje wnuki i wszystkich znajomych, zarówno z Iłowa, jak i z Warszawy, z Gdyni i ze Szczecina. I to tyle, co by było ode mnie, panie Piotrze. No i pana oczywiście, no jak to już mówiłem na początku chyba.
0: Bardzo dziękuję. A jak pan obstawia, do kiedy jeszcze pomidory będą?
5: Pomidory, proszę pana, no u mnie tak się jeszcze zapowiada, że jeszcze po prostu do pierwszych przymrozków.
0: No tak, bo ten tydzień przed nami to jeszcze będzie pogodny, słoneczny, więc jeszcze jest szansa na kilka...
5: No u mnie są jeszcze ładne, są takie po prostu już duże bulby, które mają praktycznie prawie i po kilogramie, są i takie mniejsze, które jeszcze rosną i tak dalej, tylko mówię, jak przyjdą pierwsze przymrozki, no to wiadomo, że po prostu wtedy się nie będzie opłacać, aby tam po prostu dogrzewać i tak dalej, czyli trzeba będzie skończyć tą przygodę na ten rok.
0: No oczywiście.
5: To prawda mówię, ja pomidory miałem dość długo, bo od po prostu czerwca aż do chwili obecnej, także.
0: Gratuluję tak obfitych zbiorów, no i zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku.
5: No ja na przyszły rok to na pewno. jeśli nie takie same, to będą lepsze. Ziemia już jest przygotowana, wszystko już, no, że wie pan, już poplony pod ściany i wszystko inne i tak dalej. No, to już,
0: liczę na przyszłoroczne relacje jak również.
5: Się jest, no właśnie, jak się jest, kurczę, po prostu emerytem, ma się zbyt wiele czasu, to po prostu wtedy można rozwijać o te swoje wszelkie pasje pozazawodowe.
0: To prawda.
5: Dziękuję i prosiłbym jakąś piosenkę związaną z morzem.
0: Dobrze.
5: Kiedyś służyłem marynarce wojennej, także po prostu miło by mi było usłyszeć.
0: Ciągnie pana do morza.
5: No ciągnie, niestety. Ze Szczecina w sumie jestem.
0: A, no właśnie, to kawał drogi.
5: A mieszkam w Iłowie.
0: Wszystkiego takie dobrego. Życie. Bardzo dziękuję panu za telefon.
5: Dziękuję, do widzenia.
0: Do usłyszenia. I kolejne telefony. Tak kontroluję tutaj czas. Tak, jeszcze mi się uda chociaż jeden telefon od państwa odebrać. Witam, dzień dobry, Radio 7. Halo, halo.
6: Halo, halo.
0: Dzień dobry.
6: Witam panie Piotrze.
0: Kłaniam się.
6: Pozdrawiam serdecznie. Tu Małgosia z Bielska. Chciałabym bardzo pozdrowić mojego kochanego męża Mariusza oraz moich teściów, czyli mamusię Basię i tatusia Andrzeja, którzy są obecnie chorzy troszkę na grypę. Jak najwięcej zdrówka dla nich i miłości ode mnie. Bardzo was kocham, rodzice, i wszystkiego dobrego, żebyście szybko do zdrówka wracali.
0: Pani Małgosia, a ja dla pani wszystkiego dobrego życzę.
6: Dziękuję bardzo, panie Piotrze. Wszystkiego dobrego dla wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam serdecznie.
0: Kłaniam się, do usłyszenia, dziękuję. No i państwu też dziękuję za dzisiejsze nasze spotkanie. Było bardzo miło, jak zresztą zawsze. Przez tych tyle lat, naście lat, jak tutaj jesteśmy razem, to jeszcze nigdy nie było, jeszcze nigdy nie było jakoś niemiło, prawda? Znaczy, no były jakieś takie sytuacje, że ktoś nakrzyczał, albo że ja się zdenerwowałem na kogoś jakiegoś takiego tutaj niezdyscyplinowanego, ale zawsze te spotkania były miłe i mam nadzieję, że takie właśnie pozostaną. Patrzę jeszcze, moi drodzy państwo, na naszego posta facebookowego. Jak my tutaj stoimy? Lajków nie za dużo. Myślałem, że będzie więcej. Ale może jeszcze po 15 parę lajków się pojawi. A dzisiaj bardzo państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. No i co? Umawiamy się na za tydzień, w samo południe, w niedzielnej biesiadzie. Bardzo na to liczę. A teraz będziemy śpiewać o tym, że kiedyś to były czasy, w PGR-ze pracowałem, było w brud kiełbasy. I taką właśnie piosenką na dzisiaj żegnam się z państwem, ale po 15 jeszcze cała godzina muzyki. Piotr Ploch, do usłyszenia.

0: Reklama. Szukasz miejsca na pyszny obiad lub rodzinne spotkanie? Restauracja Gościniec w Żurominie już otwarta. Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli na wyjątkowe dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. Czekają na Was domowe smaki, świeże składniki, dania mięsne i rybne, makarony oraz codzienne danie dnia. Gościniec, dom weselno-bankietowy w Żurominie. Tradycja i nowoczesny smak. Rezerwacje i zamówienia. Telefon 795 477 434. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz

0: 912 814 512 912 814.
1: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
2: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
3: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Mocne brzmienia, autorska muzyka i rockowa energia. Już 17 października w Mławie, 22. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowania. Zgłoś swój zespół do przeglądu. Na zwycięzców i wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 października. Szczegóły konkursu i dokumenty do pobrania na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Gwiazdą wieczoru tegorocznych rockowań będzie legendarny zespół Kobra Nocka.

0: minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kibice nie zawiedli, zgotowali siatkarzom uroczyste przywitanie. Przedterminowe wybory w Krakowie, mieszkańcy głosują na prezydenta. Sezon nad morzem trwa w najlepsze, sprawdzamy, kto najczęściej przyjeżdża nad polski Bałtyk. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował na warszawskim lotnisku Chopina dziś po południu. Na siatkarzy na lotnisku czekały tłumy kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
3: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że jesteśmy kibicami.
4: Zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
5: Tak na spontana. Pół godziny temu samochód i jesteśmy.
2: Polacy wygrali wczoraj w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Mogą głosować na jednego z 7 kandydatów. Na karcie do głosowania jest to prawda 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej, ale jeden z kandydatów zrezygnował ze startu w wyborach. Głosowanie zostało zarządzone po tym, jak wybrany w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum lokalnym przeprowadzonym w maju tego roku. Podziękowanie terytorialsom w Dniu Święta Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli prezydent i szef MON. Padły wyrazy uznania za ich służbę, a także gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. 27 września po raz 9 obchodzone jest święto najmłodszego polskiego rodzaju sił zbrojnych, czyli utworzonych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Na datę święta wybrana została rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Stało się tak m.in. z uwagi na dziedziczone przez formację tradycje, a także stojące za jej misją wartości. Mimo ochłodzenia w kraju, sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad polski Bałtyk. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
6: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200 już z takim sporym ruchem turystycznym.
2: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 27 dzień września. W 1914 roku w Rypinie zostały spalone przez Niemców cerkiew i rosyjskie koszary. W 1920 roku drużynowy pierwszej drużyny harcerskiej w Ciechanowie Mieczysław Kurzypiński został odznaczony osobiście przez wodza naczelnego Józefa Piłsudskiego Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. W 1924 roku powołano Towarzystwo Kolarzy w Mławie. Prezesem został Aleksander Zamojski. W tamtym czasie najlepszym mławskim cyklistą, mistrzem powiatu mławskiego był Konstanty Fonarew. W 1939 roku generał Emil Krukowicz Przedrzymirski został wzięty do niemieckiej niewoli. Wcześniej dowodzona przez niego armia Modlin stoczyła 3-dniową bitwę pod Mławą. W 1939 roku Niemcy spalili synagogę w Rypinie. W 1991 roku odbyła się premiera serialu 3 dni bez wyroku. Rolę Jóźwiaka Józwy, wychowawcy w zakładzie poprawczym, zagrał urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
3: Chcesz mnie wykończyć? Nie tak prędko, Andrus. Tu idzie gra o bardzo wysoką stawkę.
2: W 1998 roku urodzona w Ciechanowie Katarzyna Kownacka zadebiutowała na scenie teatralnej tytułową rolą w spektaklu Halka Spinoza w Teatrze Narodowym w Warszawie. W późniejszych latach związana była także z warszawskimi teatrami Nowym, Montownia, Le Madame oraz Dzień Śmierci Mozarta.
4: Jest sens w takim wspólnym działaniu, bo wydaliście mi taką energię.
2: W 2003 roku spłonął kościół świętego Rocha w Sadykszu w gminie Obryte w powiecie pułtuskim. Po 3 latach został odbudowany. W 2010 roku urodzony w Gołyminie ośrodku Tomasz Nałęcz został doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego.
5: Polski prezydent, myślę, że trudno sobie wyobrazić w ogóle europejskiego przywódcę, który może przyglądać się z trybuny na przykład zielonym ludzikom, które zajęły Krym.
2: W 2014 roku zespół szkół ponadgimnazjalnych imienia majora Henryka Sucharskiego w Przasnyszu został wyróżniony medalem pamiątkowym Promazowia z okazji 90-lecia powstania szkolnictwa zawodowego w Przasnyszu. W 2015 roku odbyła się uroczysta beatyfikacja urodzonej w Cieszkach w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim siostry Klary Ludwiki Szczęsnej.
6: Naszą władzą apostolską zezwalamy, aby odtąd czcigodnej służebnicy Bożej Klarze Ludwice Szczęsnej, dziewicy, przysługiwał tytuł błogosławionej.
2: W 2017 roku odbyła się premiera książki pod tytułem Królowie Życia – Kombi, Skywalker, ONA i Kombi, czyli 40 lat wzlotów i upadków na scenie, będącej artystyczną autobiografią urodzonych w Mławie Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka.
7: Z niej dowiecie się bardzo dużo rzeczy, których o nas na pewno nie wiecie.
2: Urodzili się. W 1844 roku Władysław Wincenty Krasiński, hrabia, prawnik, ekonomista, literat, trzeci ordynat opinogórski. W 1858 roku Michał Kajka, mazurski poeta ludowy, autor poematów, gawęd, liryki religijnej i krajobrazowej oraz pieśni, działacz społeczny i oświatowy, przyczynił się do utrwalenia polskości na Mazurach. Jego utwory cechuje umiłowanie ojczystej ziemi i ludu mazurskiego. W 1913 roku w Łomnej w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim Bolesław Stępniewski, działacz komunistyczny i polityk. W 1953 roku w Makowie Mazowieckim Janusz Gołota, historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowca akademicki i samorządowiec.
8: Tworzy się nowe zasady funkcjonowania i te zasady, jeżeli zostaną dobrze stworzone, one będą później istniały.
2: Zmarli w 1323 roku Mikołaj Afri, biskup chełmiński. W 1612 roku ksiądz Piotr Skarga, jezuita, teolog, pisarz i kaznodzieja, posługiwał w Pułtusku z przerwami od 1571 do 1573 roku.
9: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
2: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
3: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na fansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
4: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: 600 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optic. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optic. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724 608 065 724.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Mocne brzmienia, autorska muzyka i rockowa energia. Już 17 października w Mławie, 22. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowania. Zgłoś swój zespół do przeglądu. Na zwycięzców i wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 października. Szczegóły konkursu i dokumenty do pobrania na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Gwiazdą wieczoru tegorocznych rockowań będzie legendarny zespół Kobra Nocka.
6: Reklama.
7: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nie żyje mężczyzna po zderzeniu samochodu z pociągiem pod Wieluniem. W Krakowie głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 30-letni mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto, pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 4 godziny wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Na miejscu jest Grzegorz Kozieł.
3: Głosowanie trwa do 21:00. Godzinę później protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej i jak informuje jej przewodniczący Krzysztof Dyl, ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3:00 a 4:00 rano.
4: Karty wyborcze trafiają do takich 4 miejsc w Krakowie. Tutaj są zbierane, one są zapieczętowane, natomiast do nas trafiają protokoły wyborcze. No i my te protokoły wyborcze wprowadzamy do systemu, po prostu sprawdzamy, czy one są kompletne. I jeżeli zbierzemy wszystkie te protokoły wyborcze, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podjąć uchwałę o ogłoszeniu tych wyników wyborów.
3: W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie rozstrzygnięcie przeniesie druga tura z udziałem 2 osób z najwyższym poparciem.
2: 5 osób pod zarzutem przygotowania ataku terrorystycznego koło bazy lotniczej RAF zatrzymała brytyjska policja. W związku z dzisiejszą akcją służby ewakuowały mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Na miejsce przybyła wojskowa jednostka saperska. Baza Royal Air Force Fairford jest używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. Odświeżona atrakcja dla turystów w Poznaniu. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask. To atrakcja u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego, mówi Marta Frycy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
5: Odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda, dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze, no i teraz znowu są częścią całej kompozycji.
2: Ostateczne rozwiązania techniczne w Poznaniu zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

0: Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
2: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
3: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły ŻAK w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj. Rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła ŻAK. Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk.

0: Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513. Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
2: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Przedterminowe wybory w Krakowie trwają, jest spokojnie. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, ostrzega szef polskiego MSZ-u. Bociany z aparatami wybierają się w podróż do Afryki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, ale policja bada jedno możliwe naruszenie ciszy wyborczej. Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza informuje o jeszcze jednym incydencie. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
3: Jak przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl, jeden z wyborców podarł kartę w lokalu wyborczym.
4: Komisje kontaktują się w ogóle z nami w takich przypadkach. Tutaj w każdym takim przypadku to decyzję pierwszą podejmuje ta komisja obwodowa. Z nami się konsultuje tylko tak dodatkowo. Nie wiem, jaka tam decyzja została podjęta w tym przypadku, natomiast gdy ktoś zniszczy kartę do głosowania, wyniesie, no to wszystko może być rozstrzygane na płaszczyźnie jakiejś prawnokarnej. Nie wiem, czy ta osoba w końcu wrzuciła ten głos do urny, czy tylko go podarła, czy uznała, że się pomyliła. No różne to sytuacje mogły być.
3: Natomiast w żadnym wypadku nie ma możliwości wydania wyborcy drugiej karty do głosowania. Dokumenty te są policzone, nie można ich także wynosić z lokalu wyborczego.
2: Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 3 godziny mogą oddać swój głos. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, zapowiedział po szczycie ONZ szef MSZ-u Radosław Sikorski, choć nie zdradził, o co może chodzić, jak się na to przygotować. Opozycja proponuje powrót do obowiązkowej służby wojskowej i przeszkolenie rezerwistów, mówi Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
5: Powinniśmy mieć około 1 000 000 rezerwistów gotowych, szkolonych na bieżąco. To jest taki finlandzki model prowadzenia przygotowań do ewentualnej konfrontacji zbrojnej, oby ona nigdy nie nastąpiła.
2: Innego zdania są jednak rządzący, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
6: Uważam, że pobór nie. Znam te przykłady nasze klasyczne, fiński czy izraelski. Oni są przygotowani do wariantu wojennego, klasycznego, i Finowie, i Izraelczycy. Ale to jest do 10% możliwości mobilizacyjnych. Dojść do takiej sytuacji to są lata.
2: Grzegorz Schetyna dodał, że w tej sprawie potrzebne byłoby ponadpartyjne porozumienie. Polskie bociany będą robić zdjęcia z podróży do Afryki. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zakładają ptakom przed migracją na południe specjalne aparaty fotograficzne, a urządzenia te robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Fotografie trafią na ogólnodostępny portal Stork Lens.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487 507 564 487.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Co na obiad?
7: Co jemy na obiad?
8: Mamo, a co na obiad?
9: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama. Tu Radio 7.

Radio 7. Tego się słucha. Radio.

0: zobaczyć nas.
1: Reklama.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optic. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optic. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
1: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożar w hali w Nowej Hucie opanowany, trwa dogaszanie. Drony z pomocą do okupowanych ukraińskich oleszek mają problemy. Tenisiści z Europy pokonali reprezentację reszty świata. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy opanowali pożar hali ze środkami łatwopalnymi w Nowej Hucie. Trwa dogaszanie pogorzeliska i oddymianie budynku. Strażakom udało się ochronić przed ogniem sąsiednie zabudowania. Nikt nie ucierpiał. W akcji brało udział około 40 strażaków. Na miejscu działa policja, która przeprowadzi oględziny i będzie ustalać przyczyny pożaru. Jeden mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim włoskim. Ofiara to 30-latek, on i poszkodowana kobieta zostali wydobyci z wraku samochodu osobowego. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto to tam pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Ukraińskie wojsko próbuje dronami dostarczać żywność mieszkańcom oleszek okupowanych przez Rosję od marca. W ten sposób zrzucono około 4 ton żywności, ale ostatnia dostawa była pod koniec maja. Dlatego, jak informuje ukraińska prawda, obecna sytuacja mieszkańców jest tragiczna. Z powodu rosyjskiej blokady Rosjanie zestrzeliwują ukraińskie drony, transportujące żywność przejmują lub odsprzedają zapasy oraz zatrzymują mieszkańców odbierających paczki z pomocą humanitarną. Oleszki leżą około 4 km od Chersonia, drogi prowadzące do miasta są zaminowane, a nad miejscowością stale operują rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie miasta. W Oleszkach przed wojną mieszkało około 24 tysiące osób, obecnie pozostało około 2000, w tym około 50 dzieci. Europejscy tenisiści po raz 6 triumfowali w turnieju Laver Cup. W zakończonych dziś 3-dniowych zmaganiach w Londynie pokonali reprezentację reszty świata 13-5. Pomysłodawcą imprezy jest Szwajcar Roger Federer. Nazwa nawiązuje do legendarnego australijskiego tenisisty Roda Lejera, jedynego dwukrotnego zdobywcy klasycznego wielkiego szlema w 1962 i 9 roku. W nocy miejscami na wschodzie i południu kraju mgły, a temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 6 do 9 stopni. Jutro niemal bezchmurnie, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich większe zachmurzenie. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, cieplej miejscami na zachodzie do 24.
3: Radio 7.
4: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów non-stop. Bez gadania.

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Lokale wyborcze w Krakowie zostaną zamknięte już za godzinę. Papież we Francji zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen. Fotoblok z podróży stworzył bociany, które lecą na zimę z Polski do Afryki. Agnieszka Trojnowska, BIS. Jeszcze tylko godzina została do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. Do 21:00 mieszkańcy mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Jak informuje Katarzyna Mynarczyk, która jest w Krakowie, głosowanie przez cały dzień przebiega spokojnie.
3: Nie było poważniejszych zakłóceń, mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej sędzia Krzysztof Dyl. Komisje pracują normalnie, a ostatni wyborcy mają jeszcze godzinę, żeby dotrzeć do swoich lokali.
4: Nie dostaliśmy żadnej informacji o tym, że którakolwiek z obwodowych komisji wyborczych podjęła decyzję o tym, żeby to głosowanie przedłużyć, więc na chwilę obecną to głosowanie zakończy się o godzinie 21:00.
3: Wtedy rozpocznie się liczenie głosów. Komisje będą sporządzać protokoły, a później wyniki będą spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej.
2: Wyniki znane mogą być już między 3:00 a 4:00 w nocy. Papież zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen na świecie. Leon XIV, który odprawił dziś mszę na błoniach sanktuarium w Lourdes na południowym zachodzie Francji, zaapelował do wszystkich wiernych, by w październiku modlili się o pokój między narodami. Na spotkanie z biskupem Rzymu przybyło około 150 tysięcy wiernych z całego świata. Zdjęcia z podróży do Afryki z aparatów lecących bocianów będzie można obejrzeć w internecie. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego przygotowali przed migracją ptaków na południe specjalne aparaty fotograficzne. Urządzenia robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego, chodzi o to, by dowiedzieć się czegoś o życiu ptaków, kiedy te wyruszają na zimę do Afryki właśnie.
5: Mamy właśnie zdjęcia, no można powiedzieć mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
2: To nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym roku zdjęcia bocianów mogą zobaczyć się nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal StorkLens, a tam użytkownicy mogą przeglądać galerię, a także oceniać poszczególne bocianie zdjęcia. Mgły w nocy szczególnie pojawią się na wschodzie i południu Polski. Temperatura minimalna spadnie do 6-9 stopni miejscami, a jutro w ciągu dnia niemal bezchmurnie. Trochę więcej chmur jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich. Na termometrach 18 do 22 stopni, cieplej na zachodzie do 24.

0: Tego się teraz. Tego się teraz.
1: W regionie numer 1 Radio 7.
2: Good love is a never ending story. Can nothing bring